Yeah.

Radio Złote Przeboje. Stoi. Loka.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

0: się Radio Gaga, tylko Radio Gada, Radio Złote Przeboje. Mówi do was od samego rana. To była grupa Queen, a to jesteśmy my. Miriam Lipińska, Piotr Jakim, Piotr Jaworski. Dzień dobry,
1: dzień dobry. Witamy,
0: kłaniamy się w pas. No i mamy na zegarach godzinę 6:00. Zaczynamy nasze spotkania jak zawsze od wiadomości radia Złote Przeboje. Jeszcze tylko trzeba dodać, że mamy środę, 17 czerwca, a wiadomości przedstawi Miriam Lipińska.
2: Zaczęło się wygaszanie rządowego pakietu CPN. Audyty i zawiadomienie do prokuratury. Nie cichnie burza wokół młodego lekarza milionera. I ważne przypomnienie dla rodziców. Chodzi o 800+. Kierowcy odczują już dziś pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza, ale są też dobre wiadomości, bo cena ropy spadła na światowych rynkach poniżej $80 za baryłkę i będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
3: W horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
2: Dziś maksymalna cena benzyny wzrośnie o 13 groszy do 6 zł i 10 groszy, a diesel zdrożeje o 7 groszy do 6 zł i 44 groszy za litr. Po burzy wokół lekarza milionera i zarazem warszawskiego radnego Dawida Kacprzyka we wszystkich miejskich szpitalach w stolicy na SOR-ach zaczynają się audyty. Młody medyk bez specjalizacji zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym. PiS zgłosił sprawę do prokuratury, a rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL, mówi premier Donald Tusk.
4: Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym. Prokuratura także będzie się interesowała tą sytuacją.
2: Lekarz jest też radnym warszawskiego Ursusa. Kiedy zrobiło się o nim głośno, zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Awantura z udziałem prawicowych działaczy w Berlinie. Członkowie Ruchu Obrony Granic z Robertem Bąkiewiczem na czele chcieli postawić krzyż przy tymczasowym pomniku upamiętniającym polskiej ofiary II wojny światowej i niemieckiej okupacji. W pewnym momencie doszło do szarpaniny. Niemieccy policjanci zakuli w kajdanki Bąkiewicza i kilku innych działaczy. 6 osób zostało zatrzymanych, ale po pewnym czasie ich wypuszczono. Polski konsul w Berlinie wyjaśnia zajście.
5: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Już tylko 2 tygodnie zostały rodzicom na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Ci, którzy nie zdążą zrobić tego do końca czerwca, 800+ dostaną dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Czyli jeśli złożymy wniosek w lipcu, czerwcowe świadczenie nam przepadnie.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
6: Są utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 36 na odcinku Ścinawa-Wąsosz w miejscowości Wińsko. Doszło do awarii sieci wodociągowej. Droga jest zablokowana. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Trwa usuwanie awarii. Na razie nie wiadomo, kiedy zakończą się prace, a razem z nimi utrudnienia dla kierowców. Uważajcie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Pogoda w Legnicy.
6: Przelotny deszcz możliwy w pierwszej połowie dnia, potem już nie powinien padać, mają być przejaśnienia, potowarzyszy nam słońce, lekki wiatr. Temperatura z obecnych okolic 14-15 stopni wzrośnie do 25 między 14 a 18. Kolejne dni przyniosą dalszy wzrost temperatury w Legnicy, jutro do 27 stopni, a w piątek do 31. Na niebie przeplatanka słońca z chmurami, może pokropić jutro, bez deszczu piątek.
5: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
0: Dzień dobry, po 6:00 powiemy wam, od ilu lat to jemy w Polsce fast, czyli szybko, a nawet za szybko.
8: Tak jest, po 6:00 też zastanowimy się nad tym, co warto przywrócić do życia oprócz kaucji za butelki i naszej klasy z tych starodawnych rzeczy. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w dzień środkowy. No tak, na razie to musimy siebie przywrócić do życia. Gramy Bananarama, 4 minuty po godzinie 6:00 i witamy.

0: Aquarius Banks w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, dokładnie 10 minut po 6. Majowa piosenka w czerwcowy poranek, a dokładnie rzecz biorąc to mamy środę, 17 dzień czerwca, no to czas teraz zajrzeć do kalendarza.
1: 34 lata temu otwarto pierwszy w Polsce fast food ze złotymi łukami w logo. A dzisiaj obchodzimy też dzień czołgisty oraz dzień walki z pustynnieniem i suszami.
2: A państwo, słuchacze kochani, co stosują na poranną suszę w ustach? Kawa, herbata czy też elektrolity zwane niegdyś kefirem albo maślanką, dajcie znać. Dzwońcie pod numer 22 44 30, no bo zaczynamy nasz apel poranny i gramy wam w Radiu Złote Przeboje genialny kawałek George'a Michaela. 11 minut po 6 to będzie Fade.

0: I love you. Można z nimi pośpiewać. Sunny, grupa Bonnie M, Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Z przypomnieniem, że od dzisiaj, tak, będzie się robić ładniej, będzie się robić cieplej, będzie się robić prawdziwie letnio i już prawie wakacyjnie. Jest 18 minut po godzinie 6.
1: Każdy, kto dorastał w latach 80. albo 90. zna piosenkę, którą za chwilę zagramy, bo to wszystko za sprawą gry FIFA World Cup 98. Chamba Wamba za chwilę. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje na Dzień Dobry.
2: Radio Złote Przeboje.

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Januszka sama chodzi, Air, Wind and Fire, tak wam gramy w ten środowy poranek na antenie radia Złote Przeboje. 31 minut pozostało do siódmej, dzień mamy środkowy, niczym ulubiony palec kierowców, no ale są znaki, że idzie ku lepszemu. Od dziś ładniej i zdecydowanie z górki, czujecie to już? Jak się macie o tej porze? No to dajcie znać, 2244430 to jest numer do nas, apel poranny zaczynamy. Halo, dzień dobry.
1: No cześć, to Magda z tej strony, no, pozdrawiam wszystkich rannych ptaszków. Jadę do pracy do swoich bąbelków, dzień zaczyna się wspaniale. Super. Słońce, życzę wszystkim miłego dnia. Pozdrawiam, pa, pa.
2: Pa, pa. No jest dobrze. A z nami będzie jeszcze lepiej. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 22 44 30. To jest numer dla tych, którzy spóźnili się na nasz apel poranny. Możecie jeszcze dorzucić swój głos optymistyczny do tego miłego chóru, który zaczyna właśnie.

0: Brian Ferry w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Brian, który zdecydował się nie iść w ślady ojca, który był górnikiem, a sam Brian nie tylko doskonale śpiewa, ale także maluje i rzeźbi, no bo jak się okazuje, studiował sztuki piękne. A Radio Złote Przeboje gwarantuje, że to będzie piękny dzień. 23 minuty zostały do 7.
1: No już za chwilę sprawdzimy, jak wyglądają drogi prowadzące w kierunku pracy o tej porze. Trzymamy kciuki, żeby podróż była szybka. No i za szybki powrót i szybkie wyjście z roboty. Mamy środę, a za kilka minut pojawi się u nas Enli.
2: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Taurona.pl i oddaj głos już dziś.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Reklama. Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Postępują kolejne etapy robót na ulicy Pancernej w Legnicy. Wykonawca realizuje obecnie brakujący profil drogi. Ponadto rozpoczęły się już prace związane z układaniem wiążącej warstwy asfaltu. Modernizacja jest częścią legnickiego programu drogowego, w ramach którego w mieście sukcesywnie odnawiane są kolejne odcinki ulic i chodników.
5: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
4: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: No, jak mawiają dziadkowie, kiedyś to były czasy. Niestety sporo rzeczy z tamtych czasów zniknęło, ale słuchajcie, skoro udało się przywrócić do życia naszą klasę i kaucję za butelki, to może da się przywrócić jeszcze inne rzeczy, co?
2: O tym dzisiaj chcemy z wami porozmawiać. Co warto przywrócić do życia? Może telewizyjną wielką grę albo piątek z Pankracym?
1: A może oranżadę w torebkach i mleko w workach? Czego wam brakuje? Za czym tęsknicie? O to pytamy.
2: Dzwońcie pod 224430 albo napiszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najlepszy pomysł mamy złotą kawę naszego porannego programu w prezencie. Co powinni nam przywrócić z dawnych czasów? 224430.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: Europa, Fleetwood Mac, w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i piosenka Seven Wonders o siedmiu cudach. Pierwszy nadciąga, czyli ocieplenie, drugi będzie piątkiem. A może teraz bardziej konkretne, ciekawsze wiadomości będziemy mieli o siódmej, co w nich, powiedzmy.
1: O tym, że roślinne kiełbasy czy steki wega znikną z naszych talerzy, przynajmniej z nazwy. Parlament Europejski zdecydował, że takie rzeczy jak stek, schab czy boczek mogą być tylko z mięsa i stworzył specjalną listę, a więcej o niej w wiadomościach od Złote Przeboje o siódmej.

0: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Reklama.
6: 17 czerwca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest środa, punktualnie 7. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Miriam Lipińska.
7: Dziś dwugodzinny strajk ostrzegawczy w oddziałach ZUS-u. Samozwańcze patrole na dworcu centralnym w Warszawie pod lupą policji. Rząd po raz kolejny chce sięgnąć do naszych kieszeni. Zapowiada podwyżkę akcyzy na alkohol. Pracownicy ZUS-u w całej Polsce będą dziś protestować. Strajk ostrzegawczy zacznie się za godzinę. Grzegorz Kozieł.
8: Związkowcy zapowiadają, że pracownicy w całej Polsce na 2 godziny odejdą od swoich stanowisk pracy. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niski poziom płac, fatalne warunki pracy czy zbyt niski poziom zatrudnienia. Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą.
7: Policja bada sprawę samozwańczych patroli, które pojawiły się na warszawskim dworcu centralnym. Mężczyźni przebrani w stroje przypominające mundury nagabywali obcokrajowców i próbowali kontrolować ich dokumenty. Swoje pseudopatrole nagrali i filmiki wrzucili do sieci. Fałszywi mundurowi mieli plakietki z napisem "Bronimy polskiej granicy". Policja sprawdza, czy popełnili przestępstwo, podszywając się pod funkcjonariuszy służb, mówi aspirant Kamil Sobudka z Komendy Stołecznej Policji.
9: Całość zgromadzonych materiałów zostanie przekazana prokuraturze w celu dokonania oceny prawnokarnej. Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentu.
7: Za bezprawne żądanie danych osobowych i podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat więzienia.
10: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
7: Kolejna próba wprowadzenia wyższej akcyzy na alkohol. Ministerstwo Finansów chce podnieść ją od przyszłego roku. W górę ma też pójść opłata cukrowa za słodzone napoje gazowane i energetyki. Resort pracuje już nad odpowiednimi przepisami. Wszystkie wspomniane podwyżki mają dosypać pieniędzy nie tylko do dziurawej państwowej kasy, ale i do budżetu NFZ. To jeszcze o zmianach na naszych talerzach. Koniec z roślinną kiełbasą czy roślinnym stekiem. Powstała lista 30 nazw, które będą zastrzeżone dla mięsa. Trafiły na nią m.in. właśnie kiełbasa, stek czy boczek. A to wszystko za sprawą Parlamentu Europejskiego, który przyjął nowe przepisy rozdzielające nazewnictwo produktów mięsnych i roślinnych. A zgodnie z nimi mięso to jadalne części zwierząt. Zmiany ominą tylko wege burgery, które mogą zostać.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
11: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
10: Sport 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Leo Messi dogonił Mirosława Klose i został współliderem klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyna pokonała Algierię 3-0, a Messi strzelił wszystkie 3 gole, dzięki czemu ma ich już 16. Francja wygrała z Senegalem 3-1, a Norwegia pokonała Irak 4-1. Maja Chwalińska zagra w turnieju głównym na Wimbledonie, dostała dziką kartę. Polka wciąż odpoczywa po French Open, a do londyńskiego turnieju szykują się pozostali nasi tenisiści. Ze zmiennym szczęściem Hubert Hurkacz pokonał w hale Andrija Rublowa, Magdalena Fręch przegrała w Berlinie z Niemką Ewą Lis, a Kamil Majchrzak uległ w Queen's Club Jerzemu Leheczce.
11: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Trwa pierwszy etap budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Małej oraz Gładysza w Legnicy. Głównym celem zadania jest skuteczne odprowadzanie deszczówki i wyeliminowanie ryzyka podtopień okolicznych posesji. W związku z pracami w tym rejonie miasta wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu. Uważajcie.

0: A w Legnicy
1: 25 stopni to najwyższa temperatura spodziewana w naszym mieście dzisiaj. Tyle mają pokazywać termometry między 14 a 18. Będzie słońce, będą też chmury, może pojawić się deszcz w godzinach dopołudniowych. Potem już nie jest spodziewany w Legnicy. Nie powinno też mocno wiać. Następne dni również przyniosą słońce, chmury, lekki wiatr, niewielki deszcz jutro. Dzień później już nie powinien spaść. Będzie jeszcze cieplej.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej wystąpi u nas inflacja oraz pojawi się niełatwe pytanie. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak drogo?
3: No i po siódmej wystąpi także ona, jedyna Krystyna Iwona w przedwakacyjnym, niecierpliwym odcinku serialu Życie ssaków polskich. A to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Dokładnie 5 minut po siódmej gra dla nas Bad Boys Blue.

0: Damian Rhymes, miękko, delikatnie zaczynamy ten lepszy kawałek tygodnia. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, 12 minut po siódmej. A teraz mamy odpowiedź na pytanie, skoro jest tak dobrze, to bardzo przepraszam, ale dlaczego jest tak drogo?
1: No to przyjrzyjmy się inflacji w Polsce. Od początku tego roku wynosiła odpowiednio styczeń 2,5%, luty 2,5%, marzec 2,1%, za to kwiecień 3,2%, z kolei maj to 3,1%.
2: No i na pytanie, czy inflacja wpływa na budżet twojej rodziny? Tak, odpowiedziało 5% pytanych, a nie odpowiedziało 295% pytanych. I to nie jest absolutnie błąd, to jest skomplikowana matematyka. A teraz Republika w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Dokładnie 13 minut po siódmej. Dzień dobry, mówimy wam w środę.

0: jeansowy mundurek, blue garniturek i białe mokasyny. To był kiedyś ulubiony sceniczny outfit tego pana, bo to był Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No dzisiaj poznacie go po nieodłącznych niebieskich okularach. Tak jest, dokładnie 20 tak minut jest. Po 7.
1: A za 10 minut wystąpi jedyna i niezastąpiona Krystyna Iwona w niemogącym się doczekać wakacji i urlopu odcinku serialu przyrodniczego Życie ssaków polskich. Radio Złote Przeboje poleca się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już dziś po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i TravistoFast.
17: Aflofarm.

0: Lion Sleeps Tonight w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, piosenka o lwach. No i w tym świecie zwierzęcym pozostaniemy. Jest połowa czerwca i ryzyko fal startu jest ogromne, gdyż naczelne ssaki nadwiślańskie jak sprinterzy już w blokach, już nie mogą się doczekać
1: wakacji, urlopu, czy chociaż paru dni wolnego. I o tej niecierpliwej naturze opowie ona spokojna Krystyna Iwona w najnowszym odcinku serialu przyradniczego
2: Życie ssaków polskich.
3: Ssaki dwunożne już przebierają odnóżami. Niecierpliwie czekają na moment, w którym poszukają ustronia, żeby się całować w ustka. To nic, że chomikowane przez cały rok oszczędności zostaną niedługo zakopane.
4: My tutaj stoimy, proszę bardzo, zapalić.
3: To nic, że kąpielówki jak bieszczacka cisna.
5: Au!
3: W pasie.
5: Au!
3: W kurortach zacznie się ruch jak w mrowisku, a w świecie dwunożnych zapanuje wielka radość. Będą kusić dziewczęta niechorze oraz inne gąski. Zalśni w tłumie niejedna krynica mądrości. Ale ostatecznie liczy się tylko jedno, że w wakacje ssak naczelny może powiedzieć szefowi: a idź pan w hel.
2: Życie ssaków polskich, czyli

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Reklama. Złote przeboje w drodze.
12: Widać postęp prac na budowie centrum przesiadkowego w Legnicy. Obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Trzeba bardzo uważać, patrzeć na znaki. Budowa centrum przy dworcu kolejowym jest jedną z priorytetowych inwestycji w Legnicy. Jej koszt to 35 milionów złotych. Budowa ma się zakończyć w listopadzie 2027 roku.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: temat. Dzwońcie.
1: Temat dzisiaj do przegadania mamy lekko nostalgiczny, bo skoro udało się przywrócić do życia naszą klasę i kaucję za butelki, no to może da się przywrócić jeszcze jakieś inne rzeczy. Co byście powiedzieli na przykład na ceny mieszkań z 98 roku? No a może macie jakieś lepsze pomysły? 2244 30, halo?
2: Fajnie, jakby przywrócili gumy kulki i lody likolawy.
3: A propos tego, co bym chciała przywrócić, domowe przedszkole. O. To był genialny program dla dzieciaków siedzących w domu.
4: Powinno się wskrzesić produkcję maluchów, czyli Fiata 126P. Jest bardzo duże zapotrzebowanie społeczeństwa na ten wielki, mały samochodzik.
5: No tak. Pomysły to są tak doskonałe, że aż łezka się wokół od nich kręci i od spalin z malucha też się kręci. Czekamy na więcej. 22 44 30. Dzwońcie albo piszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl. Co powinni nam przywrócić z dawnych czasów? 22 44 30.
0: Mamy temat.

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No i piosenka o tym, że każdy chce rządzić światem. Dzisiaj już wiemy, że najbardziej to jednak Donald Trump chce rządzić. Za 5 minut 8. Teraz to sprawdzimy, co się będzie działo w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 8.
1: Nie cichnie burza wokół astronomicznych zarobków młodego lekarza bez specjalizacji i jednocześnie warszawskiego radnego do niedawna z KO Dawida Kacprzyka. Władze stolicy zarządziły audyty w miejskich szpitalach. Jest też ruch rządu. Jaki? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 8.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: 17 czerwca, mamy dzisiaj, to jest środa, jest 8. Miriam Lipińska i wiadomości radia Złote Przeboje.
13: Bruksela o zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Rząd reaguje na aferę wokół milionowych zarobków lekarza bez specjalizacji. Kraków szykuje się na tegoroczne wianki. Impreza już w ten weekend. Komisja Europejska reaguje na morderstwo Siemiona Skrepeckiego. 44-letni rosyjski artysta i krytyk Kremla został zastrzelony na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Bruksela pisze w oświadczeniu, że jest pewna, że polskie władze przeprowadzą w tej sprawie rzetelne dochodzenie. A w sprawie zabójstwa są pierwsze zatrzymania, mówi prokurator Marcin Kozak.
14: Doszło do zatrzymania dwóch obywateli Republiki Białoruś. Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
13: Na dziś zaplanowano sekcję zwłok zabitego Rosjanina. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL. Ta ustawa jest potrzebna, przekonuje premier Donald Tusk.
15: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
13: Nowe przepisy to efekt burzy wokół zarobków młodego lekarza bez specjalizacji i zarazem warszawskiego radnego Dawida Kacprzyka, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Pracował w szpitalu południowym jako koordynator SOR-u. Gdy o sprawie zrobiło się głośno, Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a w miejskich szpitalach w Warszawie ruszyły audyty. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800 plus na nowy okres rozliczeniowy. Trzeba to zrobić do końca czerwca, przypomina rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
16: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800 plus będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku.
13: Więcej czasu mają rodzice nowonarodzonych dzieci. Wniosek mogą złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
0: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Między ogniem a wodą to hasło tegorocznych wianków w Krakowie. Impreza już w ten weekend. Program jest bogaty, mówi Patty Just z krakowskiego biura festiwalowego.
17: Od pokazów filmowych przez zabawy muzyczne, silent reading, przez silent disco, ale nie wszystko ciche, bo nie zabraknie też koncertów na Powiślu oraz wydarzeń sportowych w niedzielę.
13: W programie oczywiście także stacje plecenia wianków i rejsy galarami po Wiśle.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
18: Zakończyła się naprawa awarii sieci wodociągowej na ulicy Kościuszki w Wińsku w ciągu drogi krajowej 36 Ścinawa-Wąsosz. Droga jest już przejezdna. Wcześniej z powodu prac była zablokowana, obowiązywały objazdy. Prace w Legnicy, w remoncie m.in. ulica Działkowa na odcinku od przejazdu kolejowego aż do skrzyżowania z ulicą Chojnowską.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda w Legnicy.
2: Pochmurny początek dnia, ale to się zmieni. Mają być rozpogodzenia i przyjemne chwile ze słońcem. Jeśli pojawi się deszcz, to tylko symboliczny. 25 stopni to najwyższa temperatura spodziewana dzisiaj w Legnicy. Tyle mamy zobaczyć na termometrach między 14 a 18. Przelotny deszcz niewykluczony także jutro. Więcej od niego ma być rozpogodzeń i słońca. Temperatura wzrośnie do 27 stopni, a w weekend już powyżej 30.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Jeśli chcecie mieć na wakacje imponujący sześciopak, to już ostatni dzwonek, dlatego u nas po ósmej dieta cud.
2: No ale też powiemy wam, jak bez żadnego wysiłku, bez żadnych wyrzeczeń zdobyć bilet na wakacyjny koncert grupy OMD w Warszawie. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Polecamy się w dzień środkowy. 5 po 8. Kraj Trombi, zespół Kombi.

0: 12 minut po 8 w środowy poranek. Słuchacie Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, a zaśpiewała dla nas Cher. No, sprawa jest poważna, bo lato już tuż, wakacje za pasem, urlop się kroi. No, ale sylwetka niestety daleko do ideału, ale mamy na to pewną radę.
1: Najlepiej poprosić o nią dietetyka, ale na początek wystarczy wyeliminować z diety szkodliwe rzeczy, takie jak słodycze i używki, i wprowadzić codzienną, ale lekką i dopasowaną do nas aktywność fizyczną. Spacery, pływanie albo jazdę na rowerze i w 3 tygodnie powinniśmy stracić jakieś 5 kg.
2: Tak, ja już stosuję dietę i kochani, ostatnie 2 tygodnie straciłem 2 tygodnie.
0: Okej.
2: Okay. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry i mamy coś dla tych, którzy z powodu diety chodzą jacyś elektryczni. Electric Light Orchestra na Dzień Dobry jest 13 po 8.

0: Beautiful Life, tak zagrała formacja Ave Soft Base na antenie radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. No trudno w to uwierzyć, ale pan Joker, czyli jeden z członków zespołu Ave Soft Base, pierwsze muzyczne kraki stawiał w zespole heavy metalowym. No taka to niespodzianka. 20 minut po 8. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a za 10 minut wręczymy złotą kawę naszego porannego programu za najlepszy pomysł na to, co mogliby nam przywrócić z dawnych lat, skoro dało się przywrócić na przykład kaucję za butelki. Dzwońcie pod 2244 i 30. Czekamy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Nostalgiczny temat poranny dzisiaj zarzuciliśmy, no bo skoro udało się przywrócić do życia naszą klasę i kaucję za butelki, no to może da się przywrócić jeszcze jakieś inne rzeczy. Za czym tęsknicie? Czego wam brakuje? No to czas na podsumowanie.
2: Ja bym chętnie przywróciła sondę, kwant albo miliard w rozumie.
3: Dobra. Chciałbym, żeby powrócił specyficzny zapach takiego oto samochodu.
4: Powinni nam przywrócić, jeżeli się uda, młodość, nasze beztroskie lata.
5: To powinni przywrócić w Polsce zasadniczą służbę wojskową.
6: Uważam, że powinni nam przywrócić fabryczne ustawienia, bo kiedyś ludzie potrafili bardziej się dogadywać, być bardziej życzliwi, elokwentni, a teraz wszystko jest w erze smartfonowej, więc przywróciłbym fabryczne ludzkie ustawienia.
7: No, w czasach, kiedy rzeczywiście jesteśmy trochę za bardzo podkręceni, to bardzo doceniamy te ustawienia fabryczne i nagradzamy je naszą złotą kawą poranną. Dziękujemy bardzo za wszystkie miłe wspomnienia, a jutro zapytamy, co byś założył do pracy, gdybyś mógł sam sobie wybrać styl.

0: Honga Bonga, Dzikie Węże, tak wam gramy w środowy poranek na antenie Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to była formacja Miami Sound Machine. A jeśli chodzi o mundial, no to w Miami swoje mecze rozgrywa m.in. Arabia Saudyjska z Urugwajem. Ten mecz był wczoraj, no i tam padł remis 1-1. Dzień dobry.
1: No, nasi piłkarze, dzień dobry, tu chcieliśmy dodać też Honga Bonga, Dzikie Węże, ale w domu, a nie na mundialu. A u nas, manam, u nas numer uno, ale wcześniej wiadomości z dróg, czyli... Jakie to Kongo występuje na drogach, proszę Państwa, dzisiaj prowadzących w kierunku pracy? Czy dobrze dojedziemy, czy staniemy w korkach? O tym usłyszycie w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Będą utrudnienia w ruchu na wrocławskiej w Jaworze od jutra do środy. Odcinek od ulicy Wiejskiej w stronę firmy Corpo będzie zamknięty z powodu przebudowy wiaduktu przy ulicy Kuzienniczej. W wyznaczonych miejscach dopuszczalny będzie ruch pieszy i rowerowy. Objazd dla samochodów osobowych poprowadzi przez Snowidze i Grzegorzów.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia w Warszawie odbędzie się absolutnie wyjątkowy koncert zespołu OMD. No a radio Złote Przeboje ma dla was złote bilety na to wydarzenie, żeby zdobyć podwójne zaproszenie na OMD Summer of Hits, czyli koncert wyjątkowo gorący, wyjątkowo letni. Musicie wejść na stronę złoteprzeboje.pl i tam w jak najciekawszy sposób rozwinąć skrót OMD.
2: Ja mam propozycję. Obłędna muza dance'owa na przykład. Albo operatorzy muzycznych doznań.
1: Świetne.
2: Wejdźcie na złoteprzeboje.pl i zabawnie rozszyfrujcie skrót OMD, a my nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert zespołu OMD do wygrania już dziś o 9:30.

0: Model w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. To była niemiecka grupa Kraftwerk. Korzystając z okazji, przypomnijmy, że dzisiaj mamy Derby Twoch, czyli środę. Jest za 4 minuty 9 i przeniesiemy się teraz do studia naszych wiadomości. Co usłyszymy o 9?
1: No, jeśli chcieliście dziś rano coś na szybko przed pracą załatwić w ZUS-ie, odejdziecie z kwitkiem. Trwa strajk ostrzegawczy, a jak długo potrwa i o co w nim chodzi, powiemy w wiadomościach o 9.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Kaufland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastrąc takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
3: fresh. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: Reklama.
6: 17 dzień czerwca, dzisiaj to jest środa, mamy godzinę 9. Miriam Lipińska i wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Od dziś koniec obniżonej akcyzy na paliwa. Puste okienka, niedziałająca infolinia, trwa strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Dodatkowy wjazd do Zakopanego otwarty dla kierowców. Kierowcy już dziś odczują pierwsze skutki wygaszania rządowego pakietu paliwowego. Akcyza wraca do swojej normalnej wysokości, przez co cena maksymalna benzyny 95 jest wyższa o 13 groszy. Litr kosztuje maksymalnie 6 zł i 10 groszy. Z kolei diesel podrożał o 7 groszy do 6 zł i 44 groszy. Pakiet CPN ma być całkowicie zakończony latem. Jeszcze godzinę potrwa strajk ostrzegawczy we wszystkich oddziałach ZUS-u w Polsce. Pracownicy odeszli od stanowisk. Problemy mogą być też na infolinii. Protest to efekt nieudanych negocjacji płacowych. Pracownicy chcą 1200 zł brutto podwyżki.
8: Wynagrodzenia mamy najniższe w całej administracji rządowej.
7: Mówi Damian Eksterowicz, przewodniczący Solidarności w Chorzowskim Oddziale ZUS-u. Policja zakończyła przeszukiwanie działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, należącej kiedyś do 57-letniej patomorfolożki, która zakopywała tam ludzkie płody i tysiące odpadów medycznych. Czynności na miejscu już się zakończyły, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
9: Ujawniono m.in. 34 płody ludzkie, bocinki, fragmenty. Będą teraz sukcesywnie wykonywane badania sekcyjne na zabezpieczonych szczątkach ludzkich.
7: Magdalena H. została aresztowana na 3 miesiące, grozi jej 12 lat więzienia. Branża odzieżowa odetchnęła z ulgą, mówią jej przedstawiciele, po decyzji Ministerstwa Finansów. Resort wyłączył ją na terenie kraju z systemu SENT, czyli systemu rejestrowania transportu towaru.
10: Po kraju bez zagrożenia karą możemy się poruszać z każdą ilością towaru, wozić na targowiska, do sklepów, z hurtowni, między magazynami. Już z tym nie ma problemów.
7: Pierwszy sukces jest, ale przedstawiciele branży wciąż dyskutują z rządem o tych, którzy już zostali ukarani.
11: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Dobre wiadomości dla kierowców i turystów jadących pod Tatry. Dziś rano drogowcy oddali do użytku dodatkowy wjazd do Zakopanego, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
12: To znacznie ruch rozładuje na samym wlocie do Zakopanego. Rondo wjazdowe, potem ulica Nowotarska, Chramczówki, to wszystko będzie ominięte i z perspektywy turysty do wyboru dwie drogi wjazdowe.
7: Według burmistrza to jedna z najważniejszych inwestycji w mieście.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport. 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Błysk największych gwiazd na mundialu. Leo Messi strzelił 3 gole, a Kylian Mbappé i Erling Haaland po 2, zapewniające swoim drużynom zwycięstwa. Argentyna wygrała z Algierią 3-0, Francja z Senegalem 3-1, a Norwegia z Irakiem 4-1. Messi strzelił już na mundialach 16 goli i dogonił na liście najlepszych strzelców wszechczasów Niemca Miroslava Klose. Były trener Sportingu Lizbona i Manchester United Ruben Amorim został szkoleniowcem Milanu. Podpisał 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Jego wynagrodzenie ma wynosić 3,5 miliona euro za sezon. Nowego trenera ma też Atalanta Bergamo, Nicoli Zalewskiego. Został nim Maurizio Sarri.
11: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
6: Z dnia na dzień ma być teraz coraz cieplej. Dzisiaj trochę opadów deszczu przelotnych spotkacie od Katowic przez Kraków, Zakopane, aż po Rzeszów oraz na Suwalszczyźnie. Reszta kraju ze słońcem i niewielką ilością chmur, a temperatura dzisiaj od niespełna 20 stopni nad morzem, przez 21 w centrum, do 24 w Zielonej Górze.
11: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
2: Gdybyście nie mogli się już doczekać wakacji i urlopu, to ta wiadomość wam pomoże. Otóż 24 sierpnia w Warszawie koncert z letnimi hitami zagra grupa OMD. Chcecie tam być?
6: No to wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl i rozwincie wesoło, twórcze i fantazyjnie skrót OMD, coś w stylu odlot Megadance. A za najlepszy pomysł już o 9.30 wręczymy podwójne zaproszenie na koncert OMD. Bądźcie blisko, bądźcie z nami. 4 minuty po godzinie 9. Polecamy się jak zawsze i gramy teraz cudowne disco Eruption.

0: właśnie tak mogą brzmieć wakacje. Piosenkę o kółkach rysowanych na piasku zaśpiewała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Belinda Carlisle. Pani Belinda zaczynała w ogóle jako perkusistka w punkowym zespole The Germs, a później została ikoną królową popu lat 80. No piękna kariera, piękna.
1: Piękna, no to kontynuujmy takie piękne opowieści. Przed nami ukochana wokalistka amerykańskich kowbojów i kierowców wielkich amerykańskich ciężarówek, dla których śpiewała w stylu country, aż przyszedł pewien producent muzyczny i powiedział: nagraj te piosenki w stylu tanecznym, a będziesz miała wiele zer na koncie. No i tak zrobiła i zarobiła, przy czym jej zero to zupełnie inne zero niż te nasze przed wypłatą, to nie oszukujmy się. Shania Twain w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 12 po 9.
2: Let's go.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed Międzynarodowym Dniem Sushi przyjrzymy się temu tradycyjnemu japońskiemu daniu.
1: Powiemy, jakie wartości odżywcze ma ta popularna w Polsce potrawa.
2: Sprawdzimy też, czy dzieci mogą jeść sushi.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Can be fantastic. Don't remember boxes as a Mr.
1: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
2: 24 sierpnia w Warszawie grupa OMD zagra koncert Summer of Hits, a Radio Złote Przeboje ma dla Was złote bilety na to wydarzenie, żebyście poczuli magię letnich imprez z największymi, najgorętszymi przebojami.
3: Tak, oczywiście, a żeby zdobyć bilety, to trzeba wykonać takie oto zadanie. Wejść

0: Na stronę złoteprzeboje.pl i tam rozwinąć po swojemu skrót OMD. I dzisiaj urzekła nas inwencja słuchaczki Dominiki z Bukowna na Jurze, krakowsko-częstochowskie. Dzień dobry, Dominiko.
1: Dzień dobry, witam.
0: No to mów, jak według ciebie można rozwinąć ten skrót OMD, czyli...
1: OMD to według mnie oryginalni magicy dźwięku. Słuchałam całe dzieciństwo z tatą, także dla mnie to magiczna muzyka.
2: No i rewelacja. I za tę doskonałą odpowiedź lecą do ciebie złote bilety na OMD w Warszawie.
1: Super.
2: Brawo!
3: Wygrywasz złoty bilet. Yes.
1: To jeszcze
2: powiedz nam i słuchaczom Radia Złote Przeboje, kogo ty w ogóle zabierzesz na ten koncert, bo przecież to zaproszenie podwójne jest.
1: No właśnie, dlatego że słuchałam tej muzyki z tatą, co zabieram tatę. Zbliża się Dzień Ojca, to będzie cudowny prezent na Dzień Ojca, także zrobiliście podwójny prezent.
2: No i rewelacje.
0: Super, bawcie się doskonale. 24 sierpnia widzimy się w Warszawie na koncercie OMD, a jutro kolejna szansa na podwójne zaproszenie na OMD. Już teraz wejdźcie na złoteprzeboje.pl, no i zagrajcie o złote bilety.
3: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez

0: i oddaj głos już dziś.
1: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofa.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz. Reklam.

0: Murray Head śpiewał w radiu Złote Przeboje. Piosenkę o tym, że co tam się w tym Bangkoku wydarzyło, to już niech tam zostanie. U nas w polskiej wersji pamiętajcie, co się dzieje w piątek, w piątku zostaje. Dzisiaj mamy dzień bezpieczny, to jest środa, już obudzony i bardzo pięknie za ten poranek wam dziękujemy.
1: Jeszcze było jakieś staropolskie porzekadło, że jak środa zginie, to tydzień minie, tak?
0: O,
1: tak
0: to leciało. To.
1: Miriam tak. Lipińska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, pięknie dziękujemy za tę środę. Zapraszamy oczywiście na czwartkowy poranek, a już teraz w studiu Radia Złote Przeboje. Witamy Gosię Kościelniak.
2: Dzień dobry i od razu z grubej rury, a raczej z grubej róży o tym, gdzie rosną dzikie róże. Nick Cave i Kylie Minogue.

0: Jesteśmy w tym razem Dusty Springfield in Private. Za 5 minut będzie godzina 10, więc już teraz zapraszam na wiadomości w radiu Złote Przeboje, dokładnie o 10 z naszego miasta i okolicy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
4: Reklama.
3: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10.
0: Wiadomości z Legnicy.
11: Urszula Miszczak. Do bardzo poważnej awarii sieci wodociągowej doszło wczoraj na ulicy Kościuszki w Wińsku w ciągu drogi krajowej 36 na zwężeniu przy policji. Droga przez wiele godzin była zamknięta, obowiązywały objazdy. Awaria jest już usunięta, dostawy wody wznowione. Coraz mniej czasu mają rodzice, którzy dotąd nie złożyli wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Powinni to zrobić do końca miesiąca, mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
12: Przerwy w wypłacie 800+ nie zobaczą ci rodzice, którzy się pośpieszyli i złożyli wniosek do końca kwietnia. Ci, którzy jeszcze taki wniosek wysłali w maju i teraz do końca czerwca go jeszcze wyślą, dostaną pieniądze, być może z małym opóźnieniem, ale jednak z wyrównaniem za czerwiec. Potem już będziemy wypłacać 800+ od tego miesiąca, w którym wpłynął do nas wniosek.
11: Do legnickiego oddziału ZUS-u złożono 10 400 wniosków. Zbliżają się dni Legnicy, potrwają od 26 do 28 czerwca. Wśród muzycznych gwiazd m.in. Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski. Za godzinę zajrzymy do legnickiego szpitala. Mocno inwestuje.
0: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Dorota Wertycka. Jedni je uwielbiają, drudzy nie mogą się do tego przekonać. Mowa o sushi. W związku z tym, że jutro obchodzimy właśnie Międzynarodowy Dzień Sushi, dziś rozprawiamy się w Radiu Złote Przeboje z mitami na temat tego japońskiego dania. Jak na sushi patrzą dietetycy?
13: Ja raczej polecam pacjentom, faktycznie jak i mają wyjść na jedzenie na mieście, to sushi jest chyba jednym z lepszych wyborów, jeżeli chodzi o taką kwestię dietetyczną. No chyba rzeczywiście jest to sushi z panko smażone w głębokim tłuszczu. Są też takie opcje.
3: I to już wtedy dietetyczne, a nie zdrowe nie jest, przyznaje dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska. Są też tacy, którzy robią sushi w domu, a jakie dokładnie wartości znajdziemy w tej potrawie, o tym powiem za godzinę.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Pogoda w Legnicy.
11: Są i będą rozpogodzenia, słońcem, trochę chmur. Jeśli pojawi się deszcz, to niewielki i przelotny. Lekko powieje. Przybywa stopni na legnickich termometrach. Najwięcej do 25 mają pokazywać między godziną 14 a 18. Do 27 stopni ma być jutro. Na niebie mieszanka chmur ze słońcem może pokropić deszcz. Wiatr przeważnie słaby. Kolejne dni przyniosą jeszcze wyższą temperaturę. Weekend ma być upalny w Legnicy.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
16: 10:02 i zaczynamy środowe przedpołudnie. Gosia Kościelniak, zapraszam, mamy środeczek tygodnia i będzie oczywiście dużo największych przebojów lat 80. i 90. i Wet, Wet, Wet i Bajmen, ale zaczniemy od...

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, jesteśmy w pracy, w większości wypadków o tej porze, 9 minut po 10, a kreatywności wam nie brakuje i bardzo ją doceniamy w Radiu Złote Przeboje na co dzień. Dlatego dzisiaj, skoro przed nami Ewa Bem, jej wielki przebój z roku 1980, tak, to było w 80, Żyj kolorowo, to mam pytanie, jaki kolor ma dziś wasz dzień w pracy i dlaczego? Jak spojrzałam u siebie, mój zielony. Bo wszystkie diodki świecą się na zielono na konsolecie, znaczy jest dobrze, nic nie szwankuje i płynie muzyka. 2244430. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najbardziej kreatywną odpowiedź oddam naszą torbę lnianą Radio Złote Przeboje. Możecie ją zobaczyć na naszym Instagramie, a porozmawiamy sobie do 12. Jaki kolor ma dziś wasz dzień w pracy i dlaczego? 2244430. A teraz już zostańmy z Ewą Bem, która nas namawia do tego, żebyśmy żyli kolorowo.

to bardzo spodobało się na przykład Japończykom, którzy wykorzystali ten przebój w wielu reklamach. Przykładowo spot z zupkami błyskawicznymi. Tak, tak. I jako czołówkę serialu Pride też wykorzystali właśnie ten przebój opowiadającego o drużynie hokejowej. Reżyserem teledysku został David Mallet, który miał już na koncie teledysk do Radio Gaga i I Want to Break Free, Queen. No to teraz Freddie Mercury w Radiu Złote Przeboje, a potem będziemy szukali śladów lata już z Chrisem

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
8: A pranie też za ciebie wstawi?
9: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
8: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
9: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
15: Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.

0: Zająca i nie zając.
1: Za oknami zielono, pięknie, bujnie, czerwcowo i coraz cieplej, w weekend ponad 30 stopni, a w związku z tym i nie tylko z tym kreatywności wam nie brakuje, dlatego dzisiaj pytanie brzmi: jaki kolor ma dziś wasz dzień w pracy i dlaczego? Dzwonicie i sami posłuchajcie, jak poetycko może to brzmieć.
2: Hej, na moim monitorze przebija się błękit jak niebo z głęboką czernią tabel i sna wirtuozja kolorów środowego dnia. Uśmiech i do przodu. Wszystkiego dobrego.
1: Błękitne jak niebo z czernią tabel. Przepięknie. Za najbardziej kreatywną odpowiedź oddam naszą torbę lnianą Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy sobie do 12. Jaki kolor ma dziś wasz dzień w pracy i dlaczego? 2244 i 30. I można pisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: Seal i Crazy z roku 1996 to Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Za 4 minuty 11 najważniejsze wiadomości w Radio Złote Przeboje, a w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Dziś o sushi wszystko.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
1: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
6: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
8: Wiadomości z Legnicy.
9: Urszula Miszczak. Legnica będzie jeszcze piękniejsza. Miasto przeznaczy w tym roku prawie 6,5 miliona złotych na dotacje do remontu 40 zabytków. Pieniądze trafią do wspólnot mieszkaniowych, parafii, instytucji oraz osób fizycznych. Które obiekty otrzymają wsparcie, możecie sprawdzić na facebookowym profilu miasta. Z kolei Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy wdraża e-usługi, mówi dyrektor lecznicy Maciej Leszkowicz.
10: Wymieniamy 400 starych komputerów na nowe, zmieniamy systemy informatyczne. Wszystko to z myślą o naszych pacjentach, aby jak najkrócej czekali na czynności administracyjne w naszym szpitalu, jak najszybciej uzyskali wyniki laboratoryjne oraz jak najszybciej uzyskali historię choroby z naszego szpitala.
9: Wartość projektu to blisko 11 milionów złotych. I jeszcze ważna informacja dla kierowców. Będą utrudnienia na drodze wojewódzkiej 364 z Legnicy do Lwówka Śląskiego. Od najbliższego poniedziałku na przejeździe kolejowym na ulicy Zagrodzieńskiej w Złotoryi będą prowadzone roboty torowe i drogowe. Przejazd będzie zamknięty przez tydzień. Mieszkańcy Prochowic mają nowe miejsce do wypoczynku. O nim za godzinę.
8: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
11: Dorota Wertecka. Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sushi, a my już dziś w Radiu Złote Przeboje sprawdzamy, co o tym japońskim daniu, które wzbudza zachwyt u jednych, niechęć u innych, mówią specjaliści odżywienia. Jakkolwiek na to nie spojrzeć, w sushi zawiera się to, czego nasz organizm potrzebuje, mówi dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska.
12: Ryby, takie jak łosoś, tuńczyk, które najczęściej są w sushi, zawierają dużo kwasów omega-3. To są bardzo dobre kwasy tłuszczowe, które mają korzystny wpływ na nasz organizm. Oczywiście ryby i owoce morza to również duża ilość pełnowartościowego białka, witaminy D, witaminy B12, ale też selenu.
11: A co to za różnica? Czy ryba jest surowa, czy przetworzona termicznie? O tym powiem za godzinę.
8: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Pogoda w Legnicy.
9: Słońce nie omija Legnicy, jest także dzisiaj, będą przy nim chmury, ale jeśli pojawi się deszcz, to tylko symboliczny. Także wiatr nie będzie uciążliwy dla nas. Jeśli chodzi o temperaturę, to zatrzyma się na 25 stopniach między 14 a 18. To mają być najcieplejsze godziny środy. Słońca nie zabraknie także jutro. Czwartek przyniesie też trochę chmur, niewykluczony niewielki deszcz. Temperatura do 27 stopni.
8: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Dzień dobry, kolejna godzina przedpołudnia środowego w Radiu Złote Przeboje. 2 minuty po godzinie 11:00 dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając. Rozmawiamy sobie o tym, jaki kolor ma dzisiaj wasz dzień w pracy. Piękne odpowiedzi nagrywacie, dzwonicie do nas i piszecie również na mail. Zaraz przypomnę. Adres robota@złoteprzeboje.pl. No i telefon 224430. Jakiego koloru dzisiaj jest wasz dzień w pracy? Ale pomysły macie piękne i niedługo je sami usłyszycie. Bonnie M.

10 minut po 11, słuchacie Radia Złote Przeboje i teraz z 86 roku wielki przebój Bruce'a Hornsby'ego The Way It Is, tak to już jest. I to jest piosenka o podziałach klasowych, o ubóstwie, segregacji rasowej. Tak, tak, a wydaje się taką piękną, lekką melodią. Została zainspirowana dorastaniem muzyka w małym miasteczku w stanie Virginia, gdzie ścierały się jej konserwatywne i postępowe postawy, a tekst mówi o sprzeciwianiu się bierności wobec niesprawiedliwości. Na przykład to That's the way it is. Tak już jest, nic się nie zmieni, ale Bruce Hornsby śpiewa Nie wierzcie im. I chociaż wytwórnia początkowo uważała, że utwór poruszający tak trudny temat się nie sprzeda, to stał się on międzynarodowym hitem i dotarł na sam szczyt amerykańskiej listy przebojów.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: do.
1: Robota nie zając.
2: Dzisiaj rozmawiamy sobie, słuchając największych przebojów lat 80. i 90. o tym, jaki kolor ma dziś wasz dzień w pracy i dlaczego. Dzwonicie.
3: No witam moje szanowne radio, najlepsze na świecie zresztą. Odnośnie kolorów w mojej pracy, ja mam zawsze piękne kolory, bo od wiosny do jesieni moja praca jest tutaj w ogrodzie i jest bardzo pięknie, kolorowo i życzę wam wszystkim, żebyście mieli też tak radosną pracę jak ja mam, bo ona jest dobrowolna, co prawda niepłatna, ale satysfakcjonująca. Serdecznie pozdrawiam całe radio i wszystkich słuchaczy.
2: Pozdrawiam mocno. Ogród może nie płaci, ale uzdrawia i relaksuje i to jest jeszcze lepsze. Na adres robotamałpa.złoteprzyboje.pl piszecie tak. Agnieszka napisała: pracuję w kwiaciarni, słucham was i mój dzień w pracy dziś ma kolor malinowo-fuksjowy. Ależ to jest piękny kolor, bo właśnie przyszła dostawa moich ukochanych piwonii. Pozdrawiam. No ja też pozdrawiam mocno i zazdroszczę, bo ten zapach musi być przepiękny i ten kolor. Michał napisał z kolei tak. Mój dzień ma kolor moro, bo chowam się przed szefem, a pracuję w urzędzie. Jak się zleję z tłem, to może mnie nie zauważy. Życzę szczęśliwego zlewania się z tłem. W takim razie za najbardziej kreatywną odpowiedź oddam naszą torbelnianą. Radia

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
16: Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

Opa, Ricky Martin, nowy rok. Artysta rozpoczął z rozmachem świetnym występem podczas Super Bowl Show. Zostało to bardzo dobrze odebrane przez publiczność, przez media. No i oczywiście pełna latynoskiej energii i charyzmy odsłona Rickiego Martina ponownie potwierdziło, jak duży jest jego status światowej gwiazdy. Szczerze mówiąc, dawno mu się nie przyglądałam, nie widziałam i zdziwiłam się ostatnio, jak on dobrze, dojrzale, inaczej wygląda w tej brodzie. No naprawdę. I można będzie Rickiego zobaczyć, posłuchać w Polsce już 2 lipca. Za 7 minut będzie południe. Słuchajcie Radia Złote Przeboje. Patty Smith.

0: mamy prawie południe środowe, za 4 minuty będzie 12 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy i sprawdzone środy, dalszy ciąg wiadomości o sushi.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją...
3: Co za dzień?
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
8: Wiadomości z Legnicy.
9: Urszula Miszczak. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy odbył się dziś w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju. Także na Dolnym Śląsku pracownicy odeszli od stanowisk pracy o 8 na 2 godziny. Związkowcy domagają się m.in. 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą. Związkowcy nie wykluczają strajku generalnego. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy rozpoczyna przebudowę dawnego szpitala modułowego na Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej, mówi dyrektor Maciej Leszkowicz.
10: Cała inwestycja obejmuje zarówno przebudowę budynku, jak i kompleksowe wyposażenie. Powstaną nowoczesne sale dla chorych, sale rehabilitacyjne, gabinety lekarskie. Zostaną wyposażone te wszystkie pokoje w łazienki, będzie klimatyzacja.
9: Finał prac do końca listopada. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci w styczniu. W Prochowicach otwarto Dolinkę, nowe miejsce do wypoczynku, rekreacji i integracji dla dzieci i dorosłych. Są m.in. ścieżki spacerowe, siedziska, hamaki, miejsce na ognisko, boisko do siatkówki, koszykówki. Całość oświetlona i monitorowana.
8: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
11: Dorota Werdecka. Surowe czy po obróbce termicznej? To pytanie o rybie mięso w sushi. Jakie wybrać? Jeśli chodzi o dzieci, sprawa jest jasna, mówi dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska.
12: Do 5 roku życia raczej bym nie podawała surowej ryby. Może być nastąpić jakieś, nie wiem, pasożyty z bakterią listeria, zatrucie pokarmowe. Natomiast na pewno bezpieczniejszą opcją jest ryba pieczona czy krewetka w tempurze.
11: Również dorośli oczywiście mogą wybrać rybę pieczoną. Można też szukać restauracji z certyfikatami, które na ogół mają ryby mrożone.
12: Głębokie mrożenie też eliminuje ryzyko pasożytów.
11: Sushi bierzemy dziś pod lupę z okazji przypadającego jutro Międzynarodowego Dnia Sushi. A na jakie ryby uważać? O tym za godzinę.
8: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Pogoda w Legnicy.
9: Są i będą rozpogodzenia, przyjemne chwile ze słońcem, na legnickim niebie też chmury, możliwe, że pokropi w ciągu dnia. Temperatura rośnie, najcieplej do 25 stopni, ma być między 14 a 18. Niewielki deszcz spodziewany jest także jutro. Poza tym możemy liczyć na słońce. Dzięki niemu temperatura podskoczy do 27 stopni. Kolejne dni z jeszcze wyższą temperaturą, w weekend powyżej 30 stopni w Legnicy.
8: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
13: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Witamy po południe w Radiu Złote Przeboje, środowe, czerwcowe, 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam. A jaki dziś w waszej pracy kolor ma dzień? Dziś o tym sobie rozmawialiśmy, dzwoniliście i pisaliście, za chwilkę to podsumujemy, ale najpierw Pet Shop Boys, Celine Dion. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, więc pomiędzy największymi przebojami lat 80. i 90. gawędzimy sobie nieśpiesznie dzisiaj o tym, jaki kolor ma dziś nasz dzień w pracy i dlaczego. No i teraz jest już 10 po 12, a przed 12 jeden ze słuchaczy mówił o kolorach ogrodu, w którym pracuje i jak ten ogród w sumie nie płaci, ale praca jest cudowna. A teraz Jola.
2: Dzień w pracy ma dzisiaj kolor pomidorowy, czyli kolor zielony, bo przesadzam pomidorki na taras do ogrodu, a słuchając waszej audycji, to chyba ta praca w ogrodzie, za którą nikt nie płaci, to jest najlepszym głosem i najlepszym kolorem, bo potem te pomidory dojrzewają i w ogóle wszystko dojrzewa i można zjeść, a można się zachwycać i kolorem, i zapachem. Pozdrawiam serdecznie, Jola.
3: Cześć, mój kolor w pracy to kolor kameleona. Jak jestem na boisku z dziećmi, to tak na zielono, żeby w trawie nie było widać. Jak wchodzę do klasy, to jest taki bardziej szary. Jak wychodzę kolejny raz na boisko, jak słoneczko.
1: Kolor kameleona, żeby w trawie nie było widać, to nauczycielka, nasza kochana słuchaczka, dla ciebie nasza torba lniana radia Złote Przeboje. No, kolor kameleona, kiedy pracuje się w szkole pomysłowe. Dziękuję za wszystkie wasze głosy, pozdrawiam wszystkie kolory waszych dni i dzisiejszego dnia w pracy. No i gramy teraz Edyta Górniak. Jestem kobietą.
0: Robota nie zając.

0: i nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

zawsze za nim tęsknię i cieszę się, jak możemy go posłuchać. Radio Złote Przeboje i Virtual Insanity. A w ciągu ostatnich 4 dekad, wliczając to kilka lat przerwy, zespół, o którym myślę, sprzedał ponad 40 milionów płyt na całym świecie, zyskując status pionierów muzyki elektronicznej. No i jednej z najlepszych, ukochanych brytyjskich grup popowych. A oczywiście myślę o OMD, który to zespół przyjeżdża do Polski. Jak wiecie, mamy dla Was podwójne bilety na ten koncert. Codziennie złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. To będzie 24 sierpnia. A na czym polega zabawa? Na tym, żebyście rozwinęli skrót tych 3 liter OMD według własnego pomysłu, OMD. No i własnej kreatywności, używając tylko 3 słów. Bardzo jesteśmy ciekawi, bo pomysłów macie bez liku. Nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi i czekamy na zgłoszenia na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Zadzwonimy do Was jutro, tak jak to się stało również dzisiaj, a potem z wieloma z Was spotkamy się na tym koncercie. Teraz Urszula.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
6: Media Expert.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
20: Widaron.
19: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
20: Widaron.
19: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
20: Widaron.
19: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
20: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
21: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

W roku 1999 Ryszard Rynkowski przyniósł Jackowi Cyganowi kilka propozycji na swoją nową płytę Dary Losu i wśród z nich znalazł się utwór, który od razu przykuł uwagę autora tekstów. Jacek Cygan poczuł, że ten numer, ta melodia ma potencjał, żeby wejść w serca słuchaczy równie głęboko, jak jego wcześniejszy hit Wypijmy za błędy, i postanowił stworzyć swoistą kontynuację z podobnym ładunkiem emocji i refleksji, i tak właśnie powstał ten tekst. Za młodzi, za starzy, Radio Złote Przeboje.

0: Tak, taki nasz niemal hymn Ryszard Rynkowski. Za młodzi, za starzy. Za 4 minuty będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radio Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, 1,50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit

0: sale na Modivo.pa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama.
6: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Rząd rezygnuje ze zniżek na paliwo. Już dziś widać to na stacjach. Rośnie liczba zachorowań na HIV. Wielu Polaków nie wie o zakażeniu. Skradzione skarby wracają do Polski, ale poza granicami wciąż jest wiele tego typu unikatów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kierowcy odczuwają dziś pierwszy etap wyłączenia rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa. Maksymalna cena benzyny wzrosła więc dziś o 13 groszy do 6,10 zł za litr, a diesel zdrożało 7 groszy do 6,44 zł za litr. Są też dobre wiadomości i prognozy. Cena ropy za baryłkę spadła i nadal będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
8: W horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
7: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, a jak zapowiedział Donald Trump, wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem ma być uroczyście podpisane już w piątek. Posłowie zajmą się na rozpoczętym dziś posiedzeniu m.in. ustawą o artystach zawodowych. Projekt zakłada, że zajmujący się profesjonalnie twórczością i posiadający udokumentowany dorobek będą mogli ubiegać się o status artysty zawodowego, a co za tym idzie, będą mogli starać się o dopłaty do składek ZUS-owskich, dzięki czemu zyskają dostęp do publicznej ochrony zdrowia i przyszłej emerytury. To wszystko, o ile nie przekroczą określonego limitu dochodów. Liczba zachorowań na HIV wzrosła o 1,5 tysiąca rocznie w ciągu 2 lat. Obecnie notuje się około 5 nowych przypadków dziennie, ale oficjalne statystyki nie oddają pełnej skali problemu, ponieważ według szacunków medycznych służb nawet kilkanaście do 20% osób żyjących z HIV w naszym kraju może nie wiedzieć o swoim zakażeniu. Pierścień Zygmunta Starego i najstarszy zachowany zapis średniowiecznego hymnu Gaudem Mater. Niemcy mają zwrócić Polsce skarby skradzione przez hitlerowskich żołnierzy w czasie II wojny światowej, a zrobią to przy okazji 35. rocznicy zawarcia polsko-niemieckiego traktatu. To historyczny moment i warto pamiętać o historii w szczegółach, mówi kurator zbiorów złotnictwa na Wawelu Dariusz Nowacki.
9: Jeśli my będziemy mieli starannie udokumentowane nasze straty w wyniku działań wojennych, będzie prościej o jakiś konsensus.
7: W ostatnich latach Polsce udało się odzyskać m.in. 6 obrazów zagrabionych z Muzeum Narodowego w Gdańsku.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
11: Dorota Wertecka. Rozwiewamy dziś mity wokół sushi z okazji przypadającego jutro Międzynarodowego Dnia tej japońskiej potrawy. Generalnie z uwagi na zawartość ryby sushi jest zdrowe, ale jeśli chodzi o to, jaka to ryba, to jak ostrzega dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska, uważajmy na rybę maślaną,
12: która kryje się często pod taką nazwą jak escolar. To jest taka pułapka, ponieważ ta ryba zawiera niestrawne woski, których my nie metabolizujemy i możemy obciążać swój układ pokarmowy. Mogą wystąpić jakieś rewolucje żołądkowo-jelitowe i w niektórych krajach typu Włochy sprzedaż całkowicie jest zakazana takiej ryby.
11: A co z innymi, poza rybą, elementami sushi? Na co tutaj zwrócić uwagę w trosce o zdrowie? O tym powiem za godzinę.
10: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
6: Dzisiaj chłodniej na północy, 18 stopni nad morzem, przez 20 do 22 stopni w centrum i 23 w Krakowie. We Wrocławiu najcieplej 24. Sporo słońca dzisiaj, a deszcz możliwy w okolicach Tarnowa i Nowego Sącza. Nasze wspólne ciągle jeszcze wczesne popołudnie właśnie się rozpoczyna. 3 minuty po 13. Właściwie... No. Jak się rozpoczyna? Trwa po prostu, tylko wchodzimy w nie powolutku. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz rytmicznie z roku 92. Wielki przebój Snap i Rhythm is a Dancer.

przed nami Anita Lipnicka. Tej wiosny była w trasie, która to trasa słynęła nie tylko z wyjątkowej oprawy dźwiękowej, ale też z wysmakowanej scenografii i zapachów, bo podczas koncertów na sali rozprowadzany był autorski zapach kadzideł stworzonych przez samą Anitę. No i Anita też opowiadała, że to coś więcej niż koncert. Ona bardzo lubi takie spotkania dusz. Anita od lat udowadnia, że scena może być miejscem prawdziwego dialogu z publicznością, pełnego emocji i ciepła. I to były koncerty z trasy O Miłości 2, wypełnione historiami o miłości. I historia jednej miłości teraz właśnie przed nami w Radiu Złote Przeboje, a początek, premiera tej piosenki to był rok 1998.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.

0: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Ta piosenka jest przed nami, a mianowicie chodzi mi o Ediego Granta i piosenka Gimme Hope, Joanna. Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień dobry.
0: To ja zawsze sobie myślę o tym, że to jest Gimme Hope, czyli daj mi podskoczyć, prawda? Give me hope, daj mi podskoczyć. I zawsze wydaje mi się, że ten tytuł powinnam przetłumaczyć jako jak pragnę podskoczyć, Joanno. Może być takie tłumaczenie?
1: Niech każdy tłumaczy sobie jak chce te złote przeboje, bo one są dla was, wam mają smakować. No to co, hop siup?
0: Tak, give me hope.

Żyle Taxi, Vanessa Paradis w Radiu Złote Przeboje o 14:00. Tylko sprawdzone wiadomości. Mniej więcej za pół godziny w Warszawie spotkanie ministrów obrony Polski i Niemiec. Będzie umowa o współpracy w dziedzinie obronności, a szczegóły już za chwilę.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl+, więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
1: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
9: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
10: Mamy środowe popołudnie, jest 17 czerwca. Tu Radio Złote Przeboje i wiadomości.
11: Pensje lekarzy publicznej służby zdrowia pójdą pod lupę. Wciąż poszukiwani sprawcy zastrzelenia rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej. Kosmiczne samochody i auta z kultowych amerykańskich filmów. Lotnisko Muchowiec szykuje się na największy festiwal amerykańskiej motoryzacji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zarobki lekarzy zostaną skontrolowane, zapowiedział premier.
12: Żeby mieć możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć.
11: Donald Tusk wyjaśnił, że kontrolą zajmą się urzędnicy NIK.
12: Zwróciłem się przed chwilą do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie, ale nie wyrywkowych, tylko całościowych kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia.
11: Stanowcza decyzja premiera jest pokłosiem afery z zarobkami młodego warszawskiego lekarza bez specjalizacji, który w trakcie roku zarobił 1 600 000 złotych. Tymczasem od lipca po raz kolejny wzrosną zarobki pracowników medycznych. Dla dyrektorów szpitali oznacza to jednak, że po podwyżki zgłoszą się do nich nie tylko lekarze etatowcy, ale także ci pracujący na kontraktach. Wyższych zarobków domagają się także pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziś w oddziałach przeprowadzili dwugodzinny strajk ostrzegawczy.
13: Następnym etapem jest strajk generalny. To, jak Państwo wiecie, polega na całkowitym odstąpieniu od pracy.
11: Zapowiada przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie Danuta Łukasik. Pracownicy ZUS-u żądają podwyżki w wysokości 1200 zł brutto dla każdego pracownika. Pracodawca zaproponował podwyżki, ale sześciokrotnie niższe. Dwaj Białorusini zatrzymani w związku z zabójstwem rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej zostali zwolnieni i nie mają statusu podejrzanych. Zabity mężczyzna to 44-letni satyryk i karykaturzysta, znany pod pseudonimem Simon Skrypecki, który krytykował rosyjskie władze, a do Polski wyemigrował kilka lat temu. Został zastrzelony w poniedziałek w biały dzień na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Sprawca uciekł. Szczegóły Anna Gmitarek-Zabocka.
14: Białorusini zostali zwolnieni, bo policjanci ustalili, że nie mają związku z tą sprawą, mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
15: Zbieramy dalej materiał dowodowy. Liczymy też na osoby, które były w Białej Podlaskiej i nie skontaktowały się z policjantami.
14: W cały czas trwają intensywne prace operacyjne i analiza wszystkich zgromadzonych dowodów.
11: Po wtorkowym apelu policji z nagraniami z monitoringu zgłosiło się już kilka kilka osób. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji i kultury w Europie znów zagości w Katowicach. Już za dwa dni lotnisko Muchowiec opanują amerykańskie samochody. Przyjadą skrzydlate klasyki, zery lotów na Księżyc. Gwiazdą mają być też samochody znane z kasowych filmów jak Batman, Jurassic Park czy Słoneczny Patrol.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
16: Dorota Werdecka. To, co w suszy jest zdrowe i wpłynie dobrze na nasz organizm, to ryba. W przeddzień Międzynarodowego Dnia Suszy sprawdzamy, jak jeść tę potrawę, żeby wynieść z niej jak najwięcej korzyści i wyeliminować to, co może zaszkodzić. Na co uważać, mówi dietetyk kliniczny dr Hanna Stulińska.
17: Panko, to taką panierkę smażoną w głębokim tłuszczu, ryż i dodatki. Sam ryż jest w suszy jest gotowany z octem, z solą i z cukrem, więc to podbija wartość energetyczną. Jest to biały ryż, który też podnosi po prostu poziom cukru we krwi. I do tego oczywiście sos sojowy, który może kaloryczny nie jest, ale zawiera bardzo dużo sodu, co też w nadmiernych ilościach nie jest dla nas korzystne.
16: I jeszcze jedna zdrowa część sushi.
17: Sushi jest owinięte w nori, czyli wodorosta. To jest taka prawdziwa bomba minerałów, która zawiera dużo jodu, wapnia czy żelaza.
16: Dla odważnych sproszkowane wodorosty można rozpuścić w szklance wody albo dodać do innego napoju, co smaku na pewno nie poprawi, ale może poprawić stan zdrowia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
10: Pochmurno i deszczowo dzisiaj tylko na Suwalszczyźnie, na Podlasiu i na południu, a poza tym zachmurzenie raczej małe i umiarkowane i bez deszczu. Maksymalnie od 16 stopni na Wybrzeżu do 24 stopni na Dolnym Śląsku. Melinda Carlisle powiedziała, że jest podekscytowana współpracą z organizacją charytatywną LGBTQ+, Stonewall, a współpraca ma dotyczyć wprowadzenia na rynek nowej linii odzieżowej. Jerzy Telesiński, dzień dobry, jestem podekscytowany tym, że w Radiu Złote Przeboje Melinda Carlisle teraz pojawi się z tej trochę lepiej jak dotąd znanej.

Classic z New Hope Radio Złote Przeboje. Nie był to zespół przesadnie popularny na Zachodzie, dlatego wpadali do nas bardzo chętnie w PRL-u. Zagrali w Rock Arenie w Poznaniu, zagrali w Warszawie, a my gramy ich w Radio Złote Przeboje, no bo gram wam największe przeboje lat 80. i 90. Teraz Terence Trent D'Arby i a propos tej areny w Poznaniu. Tam właśnie wygrałem kiedyś jego płytę winylową w latach 80. na imprezie Dziecko Potrafi. Pamiętacie taką imprezę?

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
3: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Kaufland jest fresh.
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
0: Reklama.
2: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje. Rzadki przykład gwiazdy popularnej od dziesięcioleci, która nigdy przenigdy nie używała narkotyków. Zapytany o to dziwne podejście powiedział: lubię swój umysł taki, jaki jest. Meja w Radiu Złote Przeboje na środę w pracy. W ramach największych przebojów lat 80. i 90., od których owszem można się uzależnić, ale których na szczęście nie można przedawkować.

Just the Two of Us. I tak gra wam Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 15:00 tylko sprawdzone wiadomości będzie na temat tego, co powinna zawierać apteczka na wyjazd wakacyjny. To ważne, dlatego posłuchajcie nas już za moment.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Słuchajcie Radia Złote Przeboje, 17 czerwca. Jest środa, są wiadomości.
11: Bez kolejki do lekarza wchodzili politycy. Będą konsekwencje. 2 godziny bez obsługi w ZUS-ie pracownicy zastrajkowali. Arka Gdynia ogłosiła nazwisko nowego trenera. Agnieszka Trojanowska-Bis. Politycy chodzili do lekarza bez kolejki na sprawę tzw. salonika VIP w warszawskim szpitalu południowym. Reaguje szef kancelarii premiera Jan Grabiec i zapowiada konsekwencje dla wszystkich związanych z tym procederem.
12: Rozliczenie, pełne rozliczenie, ujawnienie wszystkich faktów do wszystkich, którzy za to odpowiadają.
11: W tym polityków koalicji rządzącej to kolejna odsłona afery w stołecznym szpitalu po doniesieniach o lekarzu bez specjalizacji i radnym Koalicji Obywatelskiej Dawidzie Kacprzyku, który w rok zarobił 1 600 000 złotych, pracując nie mając jeszcze nawet specjalizacji. Pracownicy ZUS przez 2 godziny nie przyjmowali dziś petentów. To strajk ostrzegawczy kolejny będzie generalny, zapowiada Danuta Łukasik, szefowa związkowców ZUS-u w Chorzowie.
13: To polega na całkowitym odstąpieniu od pracy, nie na 2 godziny jak teraz, tylko po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje.
11: Pracownicy ZUS domagają się 1200 zł brutto podwyżki. Po zastrzeleniu rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej służby wciąż nie wiedzą, kto jest sprawcą. Dwaj Białorusini zatrzymani w związku z zabójstwem zostali zwolnieni. Anna Gmiterek-Zabłocka zbiera najświeższe informacje w tej sprawie.
14: W tej chwili nikt nie ma statusu osoby zatrzymanej, natomiast cały czas trwają intensywne prace operacyjne i analiza wszystkich zgromadzonych dowodów, mówi prokurator Marcin Kozak.
15: Ten materiał dowodowy, zarówno osobowy, jak i nieosobowy, jest ciągle poddawany analizie. Zbieramy wszelkie dostępne informacje, analizujemy materiały cyfrowe, monitoringi.
14: Po wtorkowych apelach policji zgłosiło się już kilka osób z takimi nagraniami.
11: 44-letni Rosjanin został zastrzelony w Białej Podlaskiej w miniony poniedziałek. Mężczyzna znany był z jawnego krytykowania rosyjskich władz. Do Polski wyemigrował kilka lat temu. Arka Gdynia ma nowego trenera, Marek Jarolim. 42-letni czeski szkoleniowiec podpisał 2-letni kontrakt. Arka w minionym sezonie spadła z ekstraklasy. Dziś gdynianie rozpoczęli przygotowania do pierwszoligowych rozgrywek, a w niedzielę wyjadą na zgrupowanie do Opalenicy.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
17: Urszula Miszczak, zapraszam. Na początek kino. Dziś premiera animacji Toy Story 5. Na scenę wkracza technologia. Buzz, Woody, Jessie i reszta ekipy mają trudne zadanie, gdy przychodzi im zmierzyć się z zupełnie nowym zagrożeniem. W polskiej wersji językowej głosu postaciom użyczyli m.in. Robert Czebotar, Łukasz Nowicki, Izabella Bukowska, Tomasz Sapryk, Eryk Lubos. Seans o 17.30 w legnickim kinie Helios. Największe plenerowe wydarzenie muzyczne w Legnicy już coraz bliżej. Dni Legnicy od 26 do 28 czerwca na Polanie Angielskiej w Parku Miejskim. Będą topowi artyści, potężna dawka energii, dobre jedzenie i masa atrakcji dla całych rodzin. Wstęp bezpłatny. Wcześniej, bo już w najbliższą sobotę, legnickie wianki na Międzywalu Kaczawy przy Moście Bielańskim. Wśród atrakcji nocny bieg Kupały.
16: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
10: Deszcz i więcej chmur dzisiaj wyłącznie na Podlasiu i na południu Polski, ale raczej wszędzie słonecznie i z bardzo niewielkim zachmurzeniem. Na termometrach od 16 stopni na Pomorzu do maksymalnych 24 na Dolnym Śląsku. O dziewczynach w muzyce pogadam dzisiaj z dziewczyną, z Marzeną Rogalską. Oczywiście jak zawsze o 15.30, a nazywam się Jerzy Telesiński i gram wam teraz już aż trzy dziewczyny naraz.

Alize jest aktualnie w trasie koncertowej z okazji ćwierćwiecza na scenie i uwaga, ogłasza właśnie dodatkowy koncert w Paryżu. Zapiszcie w kalendarzach scena Zenit de la Villette, niedziela 4 października, wszyscy widzimy się pod sceną, okej? A jakbyście akurat nie mieli po drodze do Paryża, to spokojnie, na mnie możecie liczyć, nieraz wam jeszcze zagram Belinda Carlisle w Radiu Złote Przeboje, tak jak teraz Phila Collinsa.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: cudownych kobiet w tym radiu Złote Przeboje jest... Oszaleję.
1: No proszę pana, bez kobiet świat nie istnieje i gdyby nie my, to wy byście byli w ciemnym lesie i byście się nie rozmnażali i proszę mnie tu nie przedrzeźniać, bo zaraz cię palnę w ucho i się skończą twoje wygibaski.
0: Nie, ale ja się zgadzam. Powiedziałem ci już kiedyś, że gdyby nie moja żona, to nadal jadłbym z podlogi i cały czas chodził w tych samych portkach, bo to wiesz co.
1: Po prostu wiesz, czym ty byś się żywił. Normalnie latałbyś na stację benzynową po hot dogi.
0: No,
1: proszę cię. Tak?
0: Już bym dawno
1: na
0: był
1: tym by się
0: po zawale i wieńcówka.
1: No. To.
0: Madonna, Frozen.
1: To jest wspaniały numer, Jurku. No i teraz zachowujesz się tak, jak trzeba. Graj.

0: to promocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: A jutro w korporacjach tradycyjny owocowy czwartek my zapytamy o inną rzecz.
3: Gdyby w pracy obowiązywał dress code według Twoich zasad, to co byś na siebie założył?
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Marek, szefowa Cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
15: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
16: Tato, co to za pan?
17: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
16: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
17: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
16: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
17: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
16: To z Tauronem.
17: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
18: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
19: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

Budka Suflera w Radiu Złote Przeboje. Perkusista i obecny menadżer Tomasz Zaliszewski gra w zespole Nieprzerwanie od 75 roku i jest w związku z tym jedynym członkiem grupy, który brał udział w nagraniach każdego każdziuteńkiego wydanego albumu. Panie Tomku, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Pan Tomasz 3 tygodnie temu skończył 71 lat.

0: Make Really My Goldfield Foreign Affair i Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16 zestaw tylko sprawdzonych wiadomości. Rząd chce jesienią przyjąć projekt dotyczący podwyższenia stawki opłaty alkoholowej. Miałaby ona wzrosnąć czterokrotnie, między innymi o tym mówić będziemy już za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Reklama. Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top. Papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
7: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środę, 17 czerwca. Najwyższa pora na wiadomości.
8: Naczelna Izba Lekarska zabiera głos w sprawie afery szpitalnej. Andrzej Poczobut w Parlamencie Europejskim podziękował za wsparcie. Posypały się mandaty dla rowerzystów i użytkowników hulajnów w Sopocie. Agnieszka Trojanowska-Bis. To tylko wierzchołek góry lodowej, tak o najnowszej odsłonie afery w warszawskim szpitalu południowym, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, a chodzi o doniesienia o specjalnych przywilejach polityków zgłaszających się na badania do placówki.
9: W związku z tym, że te szpitale są łupem politycznym, no jest zjawiskiem powszechnym, że właściciel szpitala dzwoni do dyrektora czy któregoś z ordynatorów, że jedzie jakiś VIP i trzeba się nim zająć. Nas cieszy, że takie sytuacje są nagłaśniane, bo jest to dla nas problem wizerunkowy.
8: Według Izby jednym z rozwiązań problemu byłaby zmiana struktury właścicielskiej polskich szpitali, by po każdych wyborach samorządowych i zmianie władzy w placówkach nie dochodziło do wymiany kadry menedżerskiej. Andrzej Poczobut przemawiał dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Polsko-białoruski dziennikarz podziękował europarlamentarzystom za wsparcie.
10: Jestem niezmiernie wdzięczny za wasz głos, który był zabierany w mojej obronie, ale także wszystkich Polaków na Białorusi, więźniów politycznych, ofiar represji na Białorusi.
8: Andrzej Poczobut to ubiegłoroczny laureat Nagrody Sacharowa. Wyróżnienie za szczególne zasługi w walce na rzecz praw człowieka i wolności otrzymał, gdy przebywał w kolonii karnej na Białorusi. W kwietniu tego roku został wypuszczony w ramach wymiany więźniów. Rowerowy urlop nad morzem ma swoje granice. Od 1 maja obowiązuje zakaz jazdy rowerem i hulajnogą w Sopocie w okolicach mola. Nie wszyscy jednak o tym wiedzą, dlatego przez 1,5 miesiąca Straż Miejska zdążyła już wystawić blisko 100 mandatów za jazdę na 2 kółkach na placu Przyjaciół Sopotu, skwerze Kuracyjnym i ulicy Bohaterów w Monte Cassino. Warto o tym pamiętać, bo zakaz będzie funkcjonował przez całe wakacje do końca września. PZPN ubiega się o organizację w Polsce kongresu FIFA w 2029 roku. Sekretarz Generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej przebywa obecnie w Miami, gdzie o polskich planach rozmawiał m.in. z szefem światowego futbolu Giannim Infantino.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
12: Urszula Miszczak, zapraszam. I od razu ruszamy do legnickiego kina Helios. Tam drzewo magii, ciepłe, familijne kino fantazy, które skupia się na odbudowywaniu relacji rodzinnych, sile przyjaźni i niesieniu bezinteresownej pomocy. To filmowa adaptacja serii książek dla dzieci Drzewo magii o 17:00 w kinie Helios. Powraca nowa edycja kina na zamku w Legnicy. Szykujcie się na zabawne i wzruszające opowieści o przyjaźni, miłości, rodzinnych więziach i ludzkich marzeniach. Na początek 3 lipca kultowa seksmisja. Wstęp na wszystkie projekcje jest bezpłatny. Seanse rozpoczynać będą się o 21:00. Letni sezon już trwa na basenie Aquafan w Legnicy. Na miejscu czekają zjeżdżalnie, boiska sportowe, strefa relaksu i mnóstwo dobrej zabawy dla każdego. Pływalnia jest w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
7: Deszcz i więcej chmur dzisiaj wyłącznie na Podlasiu i na południu Polski, ale raczej wszędzie słonecznie i z bardzo niewielkim zachmurzeniem. Na termometrach od 16 stopni na Pomorzu do maksymalnych 24 na Dolnym Śląsku. Dzisiaj kilka słów dla miłośników nabiału i największych przebojów lat 80. i 90., czyli najlepszy ser dla mózgu po 40. Więcej o nim o 16:30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Cranberries i Dreams w Radiu Złote Przeboje, czyli w takim radiu akurat, który właśnie spełnia marzenia naszych wspaniałych słuchaczek i słuchaczy. Mamy dla Was wspaniałe podwójne zaproszenia na koncert grupy OMD w ramach letniej sceny progresji. Koncert już w sierpniu, bilety już jutro, od rana. A szczegóły, jak je wygrywać, znajdziecie na złoteprzeboje.pl. Na mnie i na moje kciuki możecie liczyć już teraz. Dajcie sobie szansę. Zabierzcie na OMD kogoś, kogo lubicie najbardziej. Zróbcie mu niespodziankę z Radiem Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Jones. Legendarny Tom Jones wybiera się na lipcowy koncert do Polski i jest w świetnej formie mimo wieku i my też zadbamy teraz o formę mimo wieku.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Obszerne szwedzkie badanie, w którym przez 25 lat obserwowano ponad 27 tysięcy osób, wykazało interesującą zależność

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się dziś po 18:00. Tomek Grela.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: W Media Ekspert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
1: A pranie też za ciebie wstawi?
2: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
1: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
2: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Samochód zderzył się z busem na ekspresówce S11B. Z tego powodu zwolnić musicie na tej drodze w pobliżu Ostrowa Wielkopolskiego. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 w pobliżu Chłopic na Podkarpaciu, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery przejezdne. Po podobnym wypadku ciężarówki jest już także odcinek autostrady A1 w miejscowości Dąbrowa w Łódzkiem. Pogoda dziś sprzyja kierowcom. Sporo słońca, coraz cieplej, ale uwaga, lokalne burze i deszcz możliwe jeszcze na północnym wschodzie i południu kraju.
7: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM.
10: Radio Złote Przeboje.
11: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.

Tina Turner i rok 1989, czyli najwspanialszy okres jej kariery, który nadszedł długo po tym, jak wiele osób z branży no pewnie porzuciłoby już marzenia o zostaniu gwiazdą, a ona z każdą próbą, każdym niepowodzeniem i każdą przeszkodą, jakie życie stawiało na jej drodze, coraz bardziej uparcie skupiała się na tym, na co, jak wydaje mi się, wiedziała, zawsze zasługiwała. Tego się trzymajmy. I takie właśnie gwiazdy mam dla was w Radiu Złote Przeboje.

0: Robin Deep Juliet. Największe przeboje lat 80. i 90. Tak, to tutaj wracają, ale najpierw zajrzymy na stację paliw. Są powody, o których powiemy wam już za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top. Papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
2: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
11: Jest 17 czerwca, środa, tu Radio Złote Przeboje i wiadomości.
12: Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Pogoda coraz lepsza, ale kąpieliska morskie jeszcze bez ratowników. Fanów futbolu czeka dziś nieprzespana noc. Szykuje się hitowe spotkanie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do 3 lat więzienia grozi sprawcom wczorajszego ataku tortem na prezydenta Poznania, Jacka Jaśkowiaka. Dwaj zatrzymani w tej sprawie mężczyźni odpowiedzą m.in. za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. Wczorajsza sesja Rady Miasta Poznania była poświęcona m.in. absolutorium dla władz samorządu. Jaśkowiak przedstawił w jej trakcie raport o stanie miasta. Po tym wystąpieniu podszedł do niego mężczyzna, który uderzył go ciastem i wykrzyczał, że jest to wotum nieufności poznaniaków dla pana prezydenta. Jaśkowiak rządzi Poznaniem od 2014 roku. Ukraina może cieszyć się z ustaleń szczytu G7 we francuskim Evian. Dziś przywódcy grupy kończą 3-dniowe obrady. We wspólnym, podpisanym też przez prezydenta USA Donalda Trumpa oświadczeniu, liderzy G7 zobowiązali się do wspierania Ukrainy, m.in. przekazania jej systemów obrony powietrznej. Zadeklarowali też zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę poprzez wznowienie sankcji, m.in. na sektory ropy oraz gazu, mówi premier Kanady Mark Carney.
13: Zmieniły się poglądy Amerykanów w sprawie Ukrainy na bardziej realistyczne.
12: Na dziś zaplanowano rozmowy o stosunkach z USA. Kąpiel na własną odpowiedzialność, tak jest na większości kąpielisk morskich w zachodniopomorskim, gdzie ratownicy rozpoczną pracę 1 lipca. Tak będzie m.in. w Kołobrzegu i Darłowie. W Mielnie sezon ruszy nieco wcześniej, bo w przyszły weekend, w sobotę, 27 czerwca. Dziś hitowe spotkanie na Mundialu. Późno w nocy Anglia zmierzy się z Chorwacją. Anglicy jedyne mistrzostwo świata wywalczyli w 1966 roku. Teraz znów przyjeżdżają na turniej jako jeden z faworytów, co na pewno generuje presję, zwłaszcza, że na początku piątek czeka ich trudne starcie z trzecią drużyną świata. Michał Waszkiewicz.
14: Anglicy na każdym turnieju powtarzają jak mantrę: football is coming home, ale coś nie chce wrócić. W Katarze już w ćwierćfinale zatrzymała ich Francja, 8 lat temu w Rosji w półfinale lepsza okazała się Chorwacja. I to właśnie brązowi medaliści z Kataru będą dziś pierwszym rywalem Anglików. Anglia ma naprawdę mocny skład, ale Chorwaci na ostatnich dwóch mundialach pokazali, ile znaczy kolektyw.
12: Anglia z Chorwacją zagrają o 22:00. W drugim meczu w tej grupie Gana zagra o 1:00 w nocy z Panamą.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Do końca dnia raczej niewielkie zachmurzenie, nieco gorzej, troszkę więcej przelotnych deszczów tylko na Podlasiu i na południu, a na termometrach ciągle od 16 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, do 24 na południu i zachodzie. Pet Shop Boys to jest właśnie ten duet, którym witam najbardziej zapracowanych, tych, którzy teraz dopiero po 17 mają czas na ulubione, największe przeboje lat 80. i 90. Spokojnie, mam ich dla was sporo. Jerzy Telesiński, witajcie.

Whitney Houston, artystka, dorastała w rodzinie, gdzie muzyka była wciąż i wszędzie. Jej matka, Cissy Houston, zdobyła 2 nagrody Grammy za albumy gospel. Wspierała swoim talentem takie gwiazdy jak Elvis Presley czy Aretha Franklin. Inni bliscy krewni wokalistki również zajmowali się muzyką. Jej starszy brat Michael był autorem piosenek, a jej przyrodni brat Gary Garland był piosenkarzem, który często towarzyszył jej na światowych trasach koncertowych. Największe przeboje lat 80. i 90. no i największe, najwspanialsze gwiazdy mam dla Was nadal.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi?
4: Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
4: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
2: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
11: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
12: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
11: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
12: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
11: To z Tauronem.
12: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
13: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Reklama. Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Krajowa 11 jest zablokowana po śmiertelnym wypadku w Jastrowiu w Wielkopolsce, gdzie ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. W wypadku zginęła jedna osoba. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy. A pogoda dziś znacznie się poprawiła. W większości regionów świeci słońce. Jedynie na północnym wschodzie i na południu kraju możliwe są jeszcze burze i deszcz.
18: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
19: Radio Złote Przeboje 90 FM.
21: Radio Złote Przeboje.
22: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.

0: Suzy Quatro, Chris Norman, Stumbling In i Radio Złote Przeboje w środę. Środa to brzmi naprawdę nieźle. Tomek Brel się ze mną na pewno zgodzi.
1: To znaczy tak, no z jednej strony oczywiście za środą nie przepadamy, bo do weekendu daleko, ostatniego nie pamiętamy, ale kiedyś pamiętam, znalazłem taką informację, że środa to jest najlepszy dzień, żeby podżeglować do szefa z prośbą o podwyżkę. Podobno są w najlepszej formie wtedy.
0: O tej godzinie, jeśli szef jeszcze siedzi, to nie wiem, czy to dobry pomysł. Może trzeba mu włączyć Radio Złote Przeboje, wtedy szef jest mniej awanturujący się. Tym bardziej, że dzisiaj po 18:00...
1: No same wspaniałości, o pieniądzach na pewno też będzie.

takim właśnie tempie powinien minąć dzisiejszy środowy wieczór. Tu Radio Złote Przeboje po godzinie 18:00. Oczywiście będę miał dla was bardzo dobre wiadomości koncertowe. O tym za chwilę. Wcześniej też sprawdzimy pogodę, która no nie ma co ukrywać. W weekend mocno nas zaskoczy. Na szczęście pozytywnie.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
3: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
4: Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
2: Reklama.
16: Za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Zerkniemy też do prognoz. No a teraz minęła 18, czas na wiadomości sportowe.
17: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
11: Sport w 30 sekund.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś kończy się pierwsza kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata. Hitem będzie wieczorne starcie Anglii z Chorwacją, potem Gana zagra z Panamą, a nad ranem Kolumbia, której zabrakło na mundialu w Katarze, zmierzy się z Uzbekistanem. Ostatni mecz pierwszej rundy rozpocznie się o 16:00, a pierwszy Portugalia, Demokratyczna Republika Konga o 19:00. Polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Bangkoku. To czwarte zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego w tych rozgrywkach. Jutro w południe kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Ukraina.
17: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
19: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Pogoda.
16: W nocy dość pogodnie, choć początkowo na północnym wschodzie miejscami słaby deszcz. Temperatura od 8 stopni na Mazurach i na ziemi świętokrzyskiej, przez 10 na wschodzie i w centrum do 16 na ziemi lubuskiej. Jutro sporo słońca, ale miejscami głównie na północy, zachodzie i w centrum mogą pojawić się przelotne opady deszczu. 20 stopni na północy, 24 na wschodzie, do 27 na zachodzie.
19: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: A w najbliższy weekend na termometrach już zobaczymy 31 stopni. No to są takie temperatury, na które już czasami niektórzy przynajmniej narzekają. No dobrze, teraz gorąca atmosfera koncertowa, początek wakacji, drugi dzień lipca, wtedy to fani i fanki oczywiście Rickiego Martina o tej porze już pewnie będą nerwowo przebierać nogami. Ricky Martin i jego koncert właśnie 2 lipca, ale dobrych wiadomości koncertowych będę miał dla Was dzisiaj zdecydowanie więcej.

Halena Oc w Radiu Złote Przewoje. Obiecałem dzisiaj bardzo dobre wiadomości koncertowe. No słuchajcie, to już w najbliższy piątek prawdziwa gratka dla fanów muzyki elektronicznej. I to w najlepszym wydaniu. Jean-Michel Jarre w Radomiu. Dobra wiadomość jest taka, że to koncert pod patronatem Radia Złote Przewoje. Będziemy na miejscu, no i będziemy was oczywiście informować na bieżąco, co ciekawego dzieje się na scenie u mistrza. Specjalne wydanie programu Cała Muzyka w najbliższy piątek wieczorem. Zresztą z Jean-Michel Jarrem na pewno uda nam się też porozmawiać. To w piątek, póki co środowy wieczór, muzyczne plany też dopisują. Za chwilę Fool's Garden i Lemon Tree, no a teraz artystka, która bardzo kojarzy się z wakacjami. Dmucha w celatawce wiatr, pamiętamy. Luz Blues, W niebie same dziury, też Urszula.

0: nowe drzewko, czyli Lemon Tree. Powiem szczerze, kiedyś próbowałem wyhodować, ale skutki były opłakane. Ale jak się okazuje, gwiazdy uwielbiają pracę w ogrodzie. Kiedyś w jednym z wywiadów przyznała się do tego Kim White. Mocno zapracowana, jeżeli chodzi o sprawy domowe, jest również Małgorzata Ostrowska.
1: Jestem kobietą domową. Mam dom na swojej głowie. Dom z ogródkiem, z ogrodem, ze stadem zwierząt, 3 psy, 2 koty. Także zajmuję się domem.
0: Ale jak się okazuje, nie tylko wielką pasją Małgorzaty Ostrowskiej są podróże.
1: Mam ekipę, taką grupę przyjaciół, z którymi wyjeżdżamy w różne śmieszne zakątki świata, realizując swoje marzenia. Na przykład byłam w Kambodży, oglądałam Angkor. Marzeniem moim było obejrzenie Angkoru i byłam tam, no spełniło się coś wspaniałego. Jeżeli się zdarzy, że jest troszkę więcej czasu, to naprawdę nie narzekam na brak pomysłów na spędzenie tego czasu ciekawie.
0: Tyle Małgorzata Ostrowska, z którą jeszcze dzisiaj na pewno słówko zamienimy. No a teraz Sandra.

jest kawałek, który niezmiennie nam poprawia humor, niezależnie od dnia tygodnia, niezależnie od pory. Katrina and Waves w radiu Złote Przeboje. Za chwilę Europe i piosenka, która powodowała zdecydowanie szybsze bicie serca przed laty. W czasach, kiedy były tylko dwa programy telewizyjne, kiedy słyszeliśmy pierwsze dźwięki tego utworu, rzucaliśmy wszystko i biegliśmy obejrzeć. Europe, The Final Countdown. To już za chwilę.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.share.de.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar. Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne

0: złote przeboje w drodze.
1: Pogodnie dziś w większości regionów, jedynie na północnym wschodzie i południu Polski możliwe są jeszcze dziś burze i deszcz. Poza tym jednak sporo słońca, a z dnia na dzień ma się robić cieplej. Obecnie są jeszcze utrudnienia na ekspresówce S11B na odcinku Strugi - Ostrów Wielkopolski. Są ranni po kolizji osobówki z busem.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.

Ależ w tym jest energia. Euro be the final countdown w Radiu Złote Przeboje, czyli piosenka bardzo niezwykła. Pamiętam, jak to Justyna Steczkowska opowiadała mi niedawno, że jak była małą dziewczynką i akurat ta piosenka, jak to się ładnie mówi, leciała w telewizji, Justyna rzucała wszystko i biegła obejrzeć teledysk. Sprawdzałem, co ciekawego słychać u panów z zespołu Europe. No, po bujnych fryzurach zostało ledwie wspomnienie. Europe w Radiu Złote Przeboje, pięknie. Teraz wielki dyskotekowy przełój końca lat 70., czyli Otto One. No a za moment, tak jak obiecałem w programie Cała Muzyka, pojawią się wątki finansowe.

0: Patricia McNeil, pięknie o miłości. Za chwilę Perfekt i Chcemy być sobą, czyli piosenka jeszcze z czasów, kiedy w Perfekcie śpiewał Grzegorz Markowski. Pamiętam, kiedyś z Grzegorzem Markowskim rozmawialiśmy o nietypowych zajęciach, no i okazuje się, że Grzegorz Markowski pracował, jak to się ładnie mówi, w budowlance. Zresztą dziwne, ciekawe zajęcia gwiazd to temat rzeka, no bo przecież pamiętam, jak to Krzysztof Krawczyk opowiadał, że pracował jako kierowca limuzyny za oceanem, Michał Szpak układał płytki i pracował w barze, Andrzej Krzywy też zresztą ma na swoim koncie pracę barmana. Dodatkowo też zatrudniał się od czasu do czasu jako tak zwany opiekunek do dziecka. Krzysztof Cugowski też ma na swoim koncie niezwykłe zajęcia. Swego czasu pracował przy zbiorze tulipanów. Ale skoro już o finansach mowa, to też kiedyś Krzysztofa Cugowskiego zapytałem, czy pamięta, na co wydał pierwsze zarobione na muzyce pieniądze. No i okazuje się, że były problemy z przypomnieniem sobie.
1: No to było na tyle dawno, że no musiałbym się zastanowić, coś nie zrobiłem. Znaczy tak, no pamiętam, że jakieś takie trochę większe pieniądze to w 76 roku przed olimpiadą w Montrealu kupiłem sobie kolorowy telewizor, żeby olimpiadę zobaczyć w kolorze.
0: To było lata temu, ale zwyczaje chyba się nie zmieniły, no bo przecież widziałem wielu panów wynoszących wielkie telewizory ze sklepów tylko po to, żeby oglądać mundial. Perfekt teraz.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, taniej
7: masz. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
14: 19 już prawie, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
15: Sport w 30 sekund.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Anglicy, czyli ostatni z faworytów do zdobycia tytułu, zaczynają Mistrzostwa Świata i na początek czeka ich trudne zadanie, mecz z trzecią drużyną świata, czyli Chorwacją. Hitowe starcie pierwszego tygodnia mundialu o 22:00. W drugim meczu w tej grupie Gana zagra o pierwszej z Panamą. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 3-6, 5-7 w drugiej rundzie turnieju na trawiastych kortach w Halle. Było to drugie spotkanie Polaka z Altmajerem, poprzednie Hubi wygrał przed 2 laty w Madrycie.
14: Pogoda. Jutro sporo słońca, ale miejscami głównie na północy, zachodzie i w centrum mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Od 20 stopni na północy przez 24 na wschodzie do 27 na zachodzie. W nocy dość pogodnie, choć początkowo na północnym wschodzie miejscami słaby deszcz. Od 8 stopni na Mazurach i na ziemi świętokrzyskiej przez 10 na zachodzie i w centrum do 16 na ziemi lubuskiej. No i powiem szczerze, im bardziej przyglądam się prognozom na najbliższy weekend, tym bardziej mi się one podobają. 31 stopni, no pięknie, pięknie. Miejmy nadzieję, że całe wakacje będą tak fantastyczne. Oby. Muzyczne plany teraz, formacja Nieżywych Schabów, to za kilka minut. Pojawi się maleńka wzrostem, ale wielka głosem Kylie Minogue. No a teraz artysta, który do dzisiaj dzierży niepobity rekord sprzedaży płyty. 100 milionów egzemplarzy albumu Thriller. Nawet ponad. Michael Jacksona.

Formacja nieżywych schabów w Radiu Złote Przeboje. Za moment maleńka wzrostem, ale wielka głosem Kylie Minogue. Pamiętam, jak to kiedyś Kylie Minogue opowiadała, jak debiutowała. Wiedziała, że są spore szanse na to, że jej piosenka pojawi się w pewnej liście przebojów. Słuchała od początku do końca, cała lista minęła, nigdzie jej nie było. Pomyślała sobie, no cóż, nie udało się. Aż wreszcie prowadzący powiedział, mamy nowy numer jeden, zagrał piosenkę, no i przede wszystkim wypowiedział jej nazwisko. Radości było mnóstwo. Miejmy nadzieję, że teraz będzie tak samo. Proszę bardzo, Kylie Minogue.

0: Bonnie Tyler, która nazywana jest Rodem Stewartem w spódnicy. No, miejmy nadzieję, że to był komplement. Tymczasem Rod Stewart, ten właściwy, no też doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że głos jest jego znakiem rozpoznawczym.
1: Myślę, że po prostu Bóg dał mi bardzo charakterystyczny głos. Reszta? Po prostu jestem sobą, mam dobry kontakt z publicznością, ale to głos. Zostałem obdarowany bardzo niezwykłym głosem.
0: Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Rodem Stewartem, który zaczynał karierę dawno, dawno temu. Zapytałem go, co sądzi o tym, jak zmienił się show biznes, co na przykład sądzi o programach typu Talent Show.
1: W swojej długiej karierze w muzycznym biznesie widziałem tylu ludzi, tyle talentów, które nie zostały odkryte lub nie odnalazły się w show biznesie. Myślę, że te programy to fantastyczny sposób, żeby zaistnieć. Jeden ich minus z psychologicznego punktu widzenia to to, że niektórzy uczestnicy nie przechodzą głosowania i po krótkim momencie sławy następnego dnia wracają do normalności. Potrafię sobie wyobrazić, jak to boli. I to jedyny minus. Poza tym jestem wielkim fanem tych programów, chociaż nie oglądam ich zbyt często.
0: Tyle Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje. Teraz Mike and the Mechanics, a za moment jeden z najpiękniejszych teledysków końca lat 80.

To jest piosenka z najpiękniejszym teledyskiem końca lat 80. George Michael w Radiu Złote Przeboje. No, zresztą nie ma co ukrywać, że George Michael zawsze zwracał baczną uwagę na to, co dzieje się w jego klipach. Wystarczy wspomnieć inny wielki przebój, czyli Freedom, w którym to teledysku pojawiły się m.in. Naomi Campbell, Cindy Crawford i inne najpiękniejsze modelki lat 90. Za chwilę sprawdzimy, co ciekawego słychać w innych dekadach muzycznych. Odwiedzimy nawet lata 60.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
0: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo. No.

0: Expert.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Mundial w TV.

0: co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Thank you.

Ależ to było dawno. 1968 rok. Jak dawno? No w 1968 miał miejsce m.in. udany start misji Apollo 7. W 68 trwała wojna w Wietnamie. Czerwone gitary w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, teraz zgrabnie przeskoczymy do połowy lat 80. Wtedy to zespół Spandau Ballet nagrywa piosenkę, która do dziś jest no chyba ich największym przebojem. True w Radiu Złote Przeboje. Tak swoją drogą to lata 80. obfitowały w niezwykłe wydarzenia. Właśnie w latach 80. powstał zespół, na którego koncert zapraszamy się codziennie, czyli zespół OMD. No i za chwilę z panami zespołu OMD porozmawiamy sobie.

0: Stand By Me w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że dzisiaj na pewno słówko zamienimy z panami z zespołu OMD, czyli Paulem Humphreysem i Andy McCluskey. W sierpniu koncert, na który codziennie was zapraszamy. Zespół OMD, który na scenie jest od lat 80., no a przed sceną drugie, a może nawet już i trzecie pokolenie fanów.
1: Tak, to jest wspaniałe. Kiedy wróciliśmy na scenę, podejrzewaliśmy, że będą z nami ci sami fani, co w latach 80., tyle że starsi. Ale demografia się zmieniła. Jest z nami mnóstwo młodych ludzi. Młodzi ludzie teraz słuchają bardzo zróżnicowanej muzyki przez YouTube'a, iTunes'a czy Spotify. Tak długo, jak robisz coś interesującego i możesz to zaprezentować na scenie, ludzie będą cię akceptować, niezależnie od tego, w jakim jesteś wieku. Z czego się cieszymy, bo nie jesteśmy już młodzieniaszkami.
0: Świat dookoła nich od lat 80. mocno się zmienił, ale czasami w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Choćby płyta winylowa i jej wielki powrót.
1: Interesującą rzeczą jest renesans płyt winylowych. Na świecie sprzedaż płyt winylowych ciągle rośnie, co jest bardzo miłą rzeczą, bo oznacza, że ludzie zaczynają słuchać płyt w całości. Słuchając płyt winylowych, ciężko przeskakiwać do następnych utworów. Nie ma przycisku Next. I musisz słuchać w całości. I w ten sposób odkrywasz całą płytę. Ja ciągle uwielbiam słuchać płyt winylowych. A wracając do starych czasów, kiedy były tylko winyle, co było wspaniałe, włączałeś płytę, słuchałeś w całości. I nawet jeżeli nie byłeś przekonany do pewnych kawałków, po kilku przesłuchaniach okazywało się, że to twoje ulubione piosenki, bo ich nie przewinąłeś.
0: Moi drodzy, bilety na koncert zespołu OMD codziennie do zdobycia w Radiu Złote Przeboje. Zapraszam w tej sprawie na nasze strony internetowe, na złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Avanti24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca. Reklama.
5: Pewnie nie tylko ja mam wrażenie, że słowo legenda jest generalnie nadużywane ostatnio, ale w tym przypadku pasuje idealnie. Krzysztof Cugowski, spotykaliśmy się wielokrotnie, rozmawialiśmy o motoryzacji, o sporcie, a nawet o polityce. W końcu Krzysztof Cugowski ma na swoim koncie karierę senatora. Krzysztof Cugowski dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce. To już za kilka minut.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Historia, którą dzisiaj mam dla was w Pewnego razu w muzyce, zaczyna się bardzo, bardzo dawno temu, bo to już ponad pół wieku na scenie.
2: Znowu w życiu mi nie wyszło.
1: I to akurat nie do końca jest prawda. Krzysztof Cugowski, kiedy rozmawialiśmy z nim nie tak dawno, przyznał, że uważa się za szczęściarza i jego życie potoczyło się mniej więcej tak, jak sobie to zaplanował. Chociaż przypadków w życiu Krzysztofa Cugowskiego nie brakowało od samego początku. A skoro o początkach mowa, czy Krzysztofa Cugowskiego ktoś namawiał do śpiewania?
3: Właśnie nikt mnie nie namawiał, ponieważ tak, chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić. Więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze. Ale nigdy nie miałem absolutnie żadnych pomysłów na to, żeby śpiewać. Więc tą szkołę muzyczną tak raczej opuściłem bez żalu. I myślałem, że nigdy więcej z muzyką nie będę miał nic wspólnego. Właściwie po maturze, dopiero już na studiach z kolegami, to absolutnie cały rząd przypadków najróżniejszych, bo dwóch moich kolegów, których poznałem też przy okazji, grało na gitarach. No i kiedyś przyszli do mnie, zaczęli grać i ja właściwie z konieczności, bo nikt z nich nie śpiewał, zacząłem tam śpiewać i tak to się zaczęło.
2: Sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów.
1: Czyli trochę pod znanym hasłem nie chcę, ale muszę. No dobrze, ale mówimy o latach 60. Czasy, które zapewne dzisiejszej młodzieży trudno sobie nawet wyobrazić.
3: Tak, jeżeli chodzi o takie anegdoty z tamtych lat, to nigdy nie zapomnę, kiedy Stonsi nagrali Satisfaction i był rok 65. I nikt nie wiedział, na czym polega ta przesterowana gitara. Wszystkim się wydawało, że to jest saksofon. I właśnie w ogólnym takim podskórnym obiegu mówiłem, że na saksofonie jest to ten motyw taki sławny, a to się okazało na gitarze. Także wszystko w tamtych czasach było ze zdjęć lotniczych obserwowane.
1: Znaczna część kariery Krzysztofa Cugowskiego to oczywiście budka suflera. Kiedyś rozmawialiśmy na temat tego fenomenu. Jak to się stało, że odnosząc tak gigantyczny sukces, ich kariera nie zakończyła się tak, jak to często bywało w przypadku innych zespołów, bardzo szybkim rozpadem?
3: Ja myślę po pierwsze tak, że mimo wszystko u nas odległość między początkiem naszej kariery a czymś poważnym była tak gigantycznie duża, że myśmy byli tak zdeterminowani, że to pozwoliło ominąć różne rafy. Oczywiście rafy się zaczęły, kiedy już ten sukces został odniesiony, prawda? Myśmy w 75 roku odnieśli gigantyczny sukces artystyczny. Finansowego nie, bo wtedy, prawda, nasz ulubiony ustrój to nie zajmował się takimi głupstwami jak sukces komercyjny, ale sukces artystyczny był gigantyczny. Myśmy mieli wtedy po 24 lata, Romek i ja, dwóch kolegów pozostałych byli młodsi i to dla nas był faktycznie, to tam jakby wszystkim lekko palma odbiła.
1: A skoro już mówiliśmy o sukcesie artystycznym, to trzeba też powiedzieć o sukcesie finansowym, który nadszedł dużo, dużo później. Ale rozmawialiśmy kiedyś z Krzysztofem Cugowskim, czy pamięta jeszcze, na co wydał zarobione na muzyce nieco większe pieniądze. Jak się okazało, nie było to łatwe zadanie.
3: No to było na tyle dawno, że musiałbym się zastanowić, coś ja zrobiłem. Znaczy tak. No pamiętam, że jakieś takie trochę większe pieniądze to w 76 roku przed olimpiadą w Montrealu kupiłem sobie kolorowy telewizor, żeby olimpiadę, bo jestem kibicem też takim nie wszystkiego, ale nie wszystkich dyscyplin, ale jestem i chciałem tą olimpiadę zobaczyć w kolorze. No więc tutaj niezbyt mi się to może całkowicie udało, ponieważ wszedłem w posiadanie sowieckiego telewizora, który miał kolory, powiedziałbym, orwowskie. Ci wszyscy, którzy przeżyli PRL, no to wiedzą, co to był orwokolor. To było tak samo, były, prawda, filmy do aparatu, które robiły zdjęcia kolorowe, ale to był kolor orwowski, czyli NRD-owski kolor i tak dalej, i tak dalej. No, ale to są za dalekie dygresje i to boję się, że nic dobrego by z tego nie wynikło. No w każdym razie ten telewizor miał takie kolory umiarkowane, bym tak powiem, zbliżone do rzeczywistości niewiele, no ale widziałem w kolorze, prawda?

0: Krzysztof Cugowski. Pół życia w zespole Budka Suflera. Pewnie dla wielu fanów to, co stało się w 2014 roku, było szokiem. Mowa o pożegnalnej trasie koncertowej. W ramach tej trasy Budka Suflera z Krzysztofem Cugowskim zagrała wtedy dla ponad ćwierć miliona widzów, a bilety rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. I jak to zwykle bywa, musieliśmy wtedy zadać pytanie, dlaczego?
1: No tak, to tak. Myśmy grali tak długo, że myślę, że to wystarczy. Myśmy grali ponad 40 lat. Także no to kupa czasu. Ja myślę, że wystarczy. Myśmy zresztą tak niekonwencjonalnie i wydaje mi się właściwie sfinalizowali nasze 40-kilkulecie naszego grania, że ci, którzy chcą zapamiętać, to zapamiętają. Zagraliśmy w 2014 roku 100 koncertów we wszystkich największych halach w Polsce, parę stadionów. Pożegnaliśmy się z publicznością, tak jak żaden wykonawca tego nie zrobił, bo myśmy to zrobili w pełni sił i możliwości. To nie jest tak, że my po prostu ledwo chodząc i ledwo tam coś, tylko proszę bardzo.
0: Proszę bardzo. Krzysztof Cugowski dzisiaj, pewnego razu w muzyce, no a ponieważ to ponad pół wieku na scenie, to nasza historia jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła historia Krzysztofa Cugowskiego, czyli przez długi czas wokalisty zespołu, bez którego trudno sobie wyobrazić polską muzykę. Właściwie każda dekada obfitowała w piosenki, które po latach śmiało można określić mianem hymnów pokolenia.
2: Na sali wielkiej i błyszczącej, tak jak nocne Buenos Aires,
1: a skoro mowa o piosence Takie Tango, no to jak być może pamiętamy, przed laty doszło do niezwykłej wpadki. Otóż piosenka, którą Krzysztof Cugowski śpiewał pewnie 1000 razy, nagle w czasie występu zmieniła słowa. Tak to wspominał Andrzej Krzywy z zespołu Demona.
3: Nie zapomnę tego koncertu, bo to w Opolu chyba było, gdzie też, no umówmy się, no jeden z największych hitów, czyli Bo do Tanga Trzeba Dwojga. Krzysiek zapomniał tekstu i tam leci takim norweskim. Najpiękniej opowiada to jego syn Piotrek, bo potrafi jeszcze go naśladować, więc po prostu to, co on tam wyśpiewał, jeśli państwo możecie do tego dotrzeć, polecam. To jest coś, no, na coś takiego jeszcze nigdy w życiu nie wpadłem.
1: A co na to sam Krzysztof Cugowski? Czy to była jedyna wpadka, czy może ich było więcej?
4: Było bardzo wiele. Z zapominaniem tekstu, no to są tak, takie standardowe. Nie wiem, właśnie kiedyś w Opolu graliśmy jakoś tam któreś lecie, a było tych leć trochę. I graliśmy wtedy, nagrywaliśmy DVD z całego koncertu i w połowie tam było takie tango i miałem biała plama. No i zacząłem tam oczywiście sztukować, żeby tego. No i dobrze, no i no, potem wiedzieliśmy, że jest źle, no więc na koniec całego zagraliśmy jeszcze raz to tango, wszystko było oczywiście w porządku i wymieniliśmy potem. Ale kiedyś jeszcze Szymon Majewski zaprosił mnie do programu i on tam znalazł to i do tego napisał na podstawie tego bla bla, które ja tam próbowałem sobie, napisał tekst i musiałem ten tekst odśpiewać w studio. A to bardzo wesołe było. Ale to różne są wpadki. To, bo to jednak, to się wydaje, nawet jak się coś umie absolutnie na blachę, przychodzi moment, nic.
1: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Jak się okazuje, Krzysztof Cugowski pasjonuje się nie tylko muzyką, ale również okazjonalnie filmem. Mówiąc całkiem poważnie, ma na swoim koncie, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą i nie wszyscy pamiętają, o rolę w filmie Przepraszam, czy tu biją. Filmie, który został nakręcony w połowie lat 70.
4: Był 76 rok, to wtedy miałem wtedy 25 lat, więc miałem wszystkie atrybuty rock'n'rollowca. Marek Piwowski nam zaproponował. Myślę, tam była troszeczkę jeszcze inna historia, że mieliśmy robić w ogóle muzykę do całego filmu, ale potem jakoś się to inaczej ułożyło i został tylko nasz ten występ w tym klubie. Film na tamte czasy miał tempo niesamowite, ale okazało się po 40 paru latach, że to wolno wszystko idzie.
1: Nasza opowieść też snuje się bez pośpiechu, no bo to w końcu ponad pół wieku na scenie. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Prócz kilku dekad w budce suflera, jak pewnie pamiętamy, ma również na koncie współpracę z własnymi synami.
4: Nie, no to było oczywiste, że tak się stanie. Myśmy zresztą się najpierw z synami umawiali już od jakiegoś czasu na wspólne granie i wspólną płytę i tego typu działanie. Odbyliśmy to, mieliśmy grać 2 lata, graliśmy 3,5. Przyszedł czas na to, żeby w związku z tym, że śpiewanie mi nie przeszkadza, to stanowiłem sobie jeszcze trochę pograć, póki zdrowia staje i to jest jedyna sprawa. Jeżeli kondycja i zdrowie będzie, to będę grał. Okazuje się, że zainteresowanie też publiczności jest. Także pozostaje tylko mieć nadzieję na jeszcze trochę zdrowia

0: Krzysztof Cugowski. Kiedyś Budka Suflera, kiedyś zespół Cugowscy, a obecnie razem z zespołem Mistrzów. Pół żartem, pół serio, kiedyś zapytałem Krzysztofa Cugowskiego, czy ta nieustająca chęć do śpiewania nie jest przypadkiem związana, jak to często bywa wśród artystów, ze stosunkowo niską emeryturą. No bo pan Krzysztof jakiś czas temu osiągnął wiek emerytalny.
1: No, to na tyle komiczna, że pewnie będę musiał śpiewać do śmierci. Kiedyś się śmiałem z Foga, że jeździł i śpiewał, że nie z tego samego powodu, ale pewnie z podobnego. Mam trochę więcej niż jest minimum, a na początku miałem mieć bardzo, bardzo niewielką, także zmiana minimalnej emerytury mnie też dotknęła.
0: I przyznacie, że faktycznie bardzo często się zdarza, że artyści pragną być na scenie do samego końca. I też często nie chodzi o względy finansowe, a o to, że po prostu hobby stało się pracą.
1: Myślę, że jednak jeżeli zdarza się, że hobby staje się zajęciem takim na poważnym, to chyba nie jest źle, bo to jednak ma się do takiego zajęcia troszkę inny stosunek niż do przypadkowej pracy i to jest, człowiek jest przymuszony z powodów ekonomicznych. Na pewno nie. Także ja myślę, że gdybym drugi raz się jakoś do tego życia przymierzał, to myślę, że plus minus zrobiłbym podobnie. Ja pamiętam, kiedyś czytałem, no wiele lat temu, biografię Presleya i on do swojej babki mówił: babciu, jadę do roboty. No on tak się, chyba mówił to, jak powiem, jako dowcip, bo on to rzeczywiście do roboty nie musiał chodzić.
0: A jeżeli chodzi o tak zwaną robotę i chodzenie do pracy, to Krzysztof Cugowski za młodu miał zdecydowanie więcej pomysłów na samego siebie.
1: O, to ja miałem różne, wie pan, ja w młodości to miałem być pianistą, potem tam się to wszystko z różnych powodów mojego lenistwa rozjechało. No, potem jak mnie już przestałem mieć ochotę być muzykiem, co było chyba w 9 klasie, czyli w 2 klasie liceum, poszedłem do ogólniaka i myślałem, że nigdy nie będę miał z muzyką nic wspólnego. I taką miałem cichą nadzieję. I już po maturze na studiach z moimi kolegami z różnych wydziałów zaczęliśmy się spotykać tak dla zabawy u mnie w domu. I muzykować sobie na takich, na instrumentach, które były wtedy dostępne, czyli bardzo komiczne. Tak się to zaczęło.
0: I trwa z sukcesami do dzisiaj. Krzysztof Cugowski, dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego Razu w

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: A jutro w korporacjach tradycyjny owocowy czwartek my zapytamy o inną rzecz.
3: Gdyby w pracy obowiązywał dress code według Twoich zasad, to co byś na siebie założył?
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny!
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
10: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: głównie z powodów technologicznych. To są bardzo fajne samochody, wszystko się zgadza, tylko tak, zawieszenia się nie nadają na polskie realia, a technologicznie silniki są mniej więcej ze 20 lat do tyłu. Ja nie lubię takich samochodów. Mimo wszystko uważam, że w motoryzacji, tak jak jestem bardzo tradycyjny w bardzo wielu elementach, tak jeżeli chodzi o motoryzację, samochody retro mnie zupełnie nie pociągają. Chociaż miałem okazję w Stanach jeździć Rolls Royce'em z 1936 roku i tam on miał silnik bardzo ciekawy, miał 8 rzędową i jak właściciel mi zapalił ten samochód, to musiałem zajrzeć, patrzeć, czy to, bo tak, nie było słychać i jak patrzyłem, to nie drżało nic. To nie do wyobrażenia. Dla mnie to był szok zupełnie. Samochód, który miał 80 parę lat, zachowuje się ten silnik w taki sposób. Jeździłem tym samochodem i on poza oczywiście prowadzeniem, które to jest zupełnie inna bajka niż teraz. To silnik pracował genialnie, no ale to był Rolls Royce.
1: No a skoro już tematy motoryzacyjne nam się pojawiają, to przed laty mało brakowało, a kupiłbym samochód, którym wcześniej jeździł Krzysztof Cugowski. W jednym z portali ogłoszeniowych pojawiło się auto z dopiskiem: pojazd należał wcześniej do Krzysztofa Cugowskiego. No i kiedy spotkałem się z Krzysztofem Cugowskim, po latach oczywiście nie omieszkałem sprawdzić, czy to mogła być prawda.
0: To nie ja sprzedawałem, to już to o tym słyszałem, ale to sprzedawał ten, kto ode mnie go kupił. Ja bym chyba takiego zabiegu nie wykonał. Ale wiem, bo to ktoś mi też mówił o tym, że ten, który ode mnie kupił, to z taką adnotacją to wystawiał.

0: No a skoro już jesteśmy w naszym kąciku motoryzacyjnym, to kiedyś, gdy rozmawialiśmy z Krzysztofem Cugowskim, zapytałem go, czy znana twarz ułatwia życie, na przykład w czasie kontroli drogowej.
1: To wszystko zależy od człowieka.
2: Ale poznają pana, jak rozumiem, na pierwszy rzut oka.
1: Różnie bywa. I niekiedy rzeczywiście troszkę ulgowo, ale... Prawa jazdy też nie miałem 3 miesiące.
2: A to nie widziałem.
1: Ale na szczęście to było w takim okresie bardzo intensywnym, bo to był maj, czerwiec, lipiec. Głównie grałem, więc nie odczułem bardzo tego. Tak. Nie, to nawet to w moim rodzinnym mieście. Tak. Myślę, że trzeba uważać i tyle.
0: Wspominaliśmy już dzisiaj o amerykańskiej motoryzacji, za którą pan Krzysztof nie przepada. Jak się okazuje, co fani pewnie doskonale pamiętają, Krzysztof Cugowski przed laty usiłował spełnić swój amerykański sen. Sen, który na miejscu, za oceanem, wcale nie okazał się taki kolorowy.
1: Więc tak, z Stanów to ja mam bardzo, bardzo taki... dziwne podejście do tego kraju. Tak jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym. I zresztą zwłaszcza, że się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego, nieciekawego, bo połowa lat 80., no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może ten prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie... Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem, pamiętam, przyjechałem, pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to szok, to wszystko jakiś absurd zupełnie.
0: Krzysztof Cugowski, czyli mężczyzna pracujący, który żadnej pracy się nie boi. No właśnie, a propos, prócz Stanów Zjednoczonych, Krzysztof Cugowski ma też na swoim koncie wycieczkę do Holandii, gdzie pracował przy zbiorze tulipanów.
1: Tak, byłem na tych tulipanach, tylko problem polega na tym, że ja po pierwszym dniu siedzenia przy taśmie, gdzie no każdy, kto ewentualnie był tam, to wie, o czym mówię, powiedziałem, że nie, to ja, jeżeli tak, to ja się nie nadaję, bo mógłbym kogoś, tak powiem, zabić po dwóch dniach albo... No i ten właściciel tego całego bałaganu mówi, przerzucił mnie na zewnątrz do pracy w polu przy tych, no także... Doświadczenie miałem. Powiem jedno, że po 2 miesiącach schudłem 12 kilo. Ja chętnie bym teraz, gdyby mnie ktoś zmusił do takich 2 miesięcy takiej pracy, jak ten.

0: i to bym też chętnie wtedy minus 12 kilo przyjął, a najlepiej minus 20.
1: Były Stany Zjednoczone, była Holandia, teraz przyszła pora na Niemcy. W czasach, kiedy Krzysztof Cugowski z budką suflera próbowali robić karierę w Niemczech, były problemy z językiem. Podobno Krzysztof Cugowski spisał fonetycznie tekst, postawił ściągę na fortepianie, no i potem się okazało, że chcą ten fortepian mu zabrać.
0: Tam od razu było wiadomo, że ja niemieckiego nie znam, więc śpiewałem po niemiecku zupełnie jak małpa. Najpierw miałem taką panią, która była rodzajem tłumacza. Ona zresztą była o tyle nawet bliska nam ponieważ była łużyczanką i miała jakiś taki background słowiański. I ona mi czytała te teksty po niemiecku i ja po swojemu sobie zapisywałem fonetycznie, tak jak ja to słyszę. Dosyć nabrałem wprawy w tym posługiwaniu się językiem, którego nie znam kompletnie. W każdym razie do tego stopnia, że to już ostatnie nagrania, to mówili, że mam berliński akcent.
1: Takich historii dzisiaj jeszcze będzie całe mnóstwo. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Za chwilę wracamy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce absolutna legenda Krzysztof Cugowski. Muzyczne początki jeszcze w latach 60., ponad pół wieku na scenie. Dlatego to pytanie w czasie jednego z naszych spotkań musiało się pojawić. Upływ czasu.
2: Niestety ten temat takiego upływającego czasu to u ludzi bardzo dorosłych, a takim ja jestem, to coraz częściej się pojawia. I powiem, że nie jestem tym zachwycony jakoś bardzo. Zdecydowanie wolałbym 20-lecie, no 30-lecie najdalej. No niestety.
1: Krzysztof Cugowski jest na scenie tak długo, że w czasie jego kariery zdążyło się rozpaść kilka krajów. Między innymi NRD. Jak to powiedział klasyk, nie zna życia ten, kto nie próbował przekonać niemieckiego celnika, że nie ma nic do oclenia. Ale jak się okazuje, Krzysztof Cugowski z czasów Budki Suflera z niemieckimi celnikami miał bardzo dobre układy.
2: Tak, ponieważ myśmy w pewnym momencie występowali regularnie, taki był program w NRD-owskiej telewizji Rund i ten Rund był zresztą grany w Polsce też. I w związku z tym, że no, oni wiadomo mieli na tak zwaną propagandę nie pieniędzy w brud, więc ten Rund był na poziomie, tak powiem, tak zwanego, to był na poziomie zachodnim, tam nie żałowano pieniędzy, wszystko było. I tam występowali wszyscy znani, w miarę znani artyści tych demoludów tak zwanych. I myśmy tam regularnie występowali, ponieważ nagrywali. I ci celnicy nas zaczęli rozpoznawać na granicy. Tak. I rzeczywiście tam te woziliśmy wtedy, bo to był rok 76, 7, 8 może. A woziliśmy pieluchy też, bo to w Polsce nie było pieluch żadnych, czy się nosiło, przywoziło z NRD wszystkie pieluchy. Ubranka dla dzieci to już była zupełnie u nas zero, a tam było ogólnie dostępne. No różne rzeczy woziliśmy, które normalnie celnicy NRD-owscy by nam zabrali, no ale... Także kumoterstwo mieliśmy z NRD-owcami.
1: A w owych ubrankach dziecięcych, o których wspominał Krzysztof Cugowski, zapewne chodzili dzielnie synowie. A propos synów Krzysztofa Cugowskiego, to znalazłem bardzo ładny cytat. Tata nie zachęcał do kariery muzycznej, wręcz przeciwnie, odradzał. Czy odradzał ze względu na to, że to ciężki kawałek chleba?
2: Absolutnie. Ja im mówiłem wszystko to, co jest w tym zajęciu słabe, no. Od tego zacząłem. Naprawdę byłem jak najdalszy od namawiania ich, ale dzieci z reguły, jak ojciec czy mama robią coś, powiedzmy, no niestandardowego, to im się wydaje, że już nic lepszego nie ma na świecie, prawda? I oni też tak uważali. Myślę, że teraz trochę zmieniają zdanie, bo wiedzą, jak to wygląda. To jest trudny zawód dla odpornych psychicznie ludzi.

0: Co ciekawe, Krzysztof Cugowski odradzał synom karierę muzyczną, z kolei synowie odradzali Krzysztofowi Cugowskiemu karierę polityczną. No bo być może niektórzy pamiętają, że przecież Krzysztof Cugowski ma na swoim koncie przygodę z senatorowaniem. I z tamtych czasów pochodzi bardzo ładny cytat: jest tak mało pieniędzy, że właściwie ten kraj należałoby zamknąć i ogłosić bankructwo. No właśnie, czy od tamtych czasów coś się zmieniło?
1: No zmieniło się to, że w momencie, kiedy weszliśmy do Unii, no to weszliśmy, prawda, w te unijne pieniądze i to nie jest tak, jak się wydaje bardzo wielu ludziom, że Unia nam daje wszystko i to jest nieprawda. Wiadomo, że my jesteśmy też płatnikami do Unii. Wiadomo też, że otworzyliśmy rynek cały na towary stamtąd. I to jest jakby taki interes obopólny. Natomiast nigdy nie można mówić, że zawdzięczamy Unii wszystko. Nie, nawzajem sobie zawdzięczamy. Natomiast pieniądze, które były jednorazowo do wykonania, pomogły nam bardzo wiele. Wszystkim drogi. No. To jest katastrofa kompletna. Ja wie pan, ja jestem człowiekiem jeżdżącym bez przerwy. I dlaczego? 20 lat zostały stracone i to niezależnie od opcji politycznej, która rządziła. 20 lat nie zrobiło nic. Ja wiem dlaczego, ale nie powiem.
0: Tajemniczy Krzysztof Cugowski. No jedno jest pewne, po okresie senatorowania stwierdził, że dowiedział się o polityce rzeczy, których niekoniecznie chciał wiedzieć.
1: Tak, ja myślę, że dla obywateli to jest bardzo dobry pomysł, żeby nie wiedzieli. Ja niestety, w związku z tym, że się troszkę otarłem o tą politykę, i to wiem znacznie więcej i wielokrotnie uważam, że mi to jest niepotrzebne, bo wtedy dopiero się denerwuję. Tak jakbym nie wiedział, człowiek jak żyje w nieświadomości, to jest najlepszy system.
0: Dobrze, sprawy związane z polityką zostawiamy. Zajmijmy się przyjemnościami, no i pasjami życiowymi Krzysztofa Cugowskiego. Prócz muzyki, jedną z jego pasji jest oczywiście żużel. I jak się okazuje, kiedyś postanowił spróbować samemu.
1: Tak, przejechałem 4 okrążenia, oczywiście nie łamiąc motocykla, bo to się trzeba na tym znać, ale jako taki turystyczny jeździec motocyklowy przejechałem. Okazuje się, że po 4 okrążeniach musiałem stanąć, bo mi kierownica wypadała z rąk, po prostu ręce puszczają. W związku z tym wiadomo, co zawodnicy muszą, jak muszą trenować, żeby to wszystko przejść, ja już pomijam samo jeżdżenie.
0: 4 okrążenia Krzysztofa Cugowskiego. I nasze okrążenie też powoli dobiega końca, choć pewnie moglibyśmy rozmawiać godzinami. Krzysztof Cugowski, czyli legenda polskiej muzyki, ponad pół wieku na scenie, dlatego tematów do poruszenia zostało nam całe mnóstwo. No ale to jest opowieść już na zupełnie inną okazję.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. 90 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Dobry wieczór, Maciej Czujko. Zapraszam na program Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Jak co dzień, jak co tydzień, od wielu, wielu lat. Zaproszenie jest podobne, zmienia się tylko moja intonacja. Dzisiaj taka, taką wam zaproponuję, ale zmieniają się też goście, na szczęście. No i dzisiaj, chociaż właściwie nie, zmieniają się, ale mam wrażenie, że repertuar mamy stały, no bo cóż szukać daleko, skoro te instytucje, te miejsca, które oferują rozrywkę i kulturę, są stałe i fajne. I tak dzisiaj zajrzymy do Muzeum Miedzi, bo tam są, oferta jest stała i fajna. Będziemy słuchali, jak Konrad Byś i Marcin Makuk, dyrektor Muzeum Miedzi, prezentowali nowe nabytki, które otrzymało muzeum i które kupiło też muzeum, a będziemy wspominali te prezentacje, dlatego że możecie oglądać teraz wystawę Rzeczy Niepospolite. Nowości Muzeum Miedzi z lat 2020-2025 i te rzeczy, o których teraz będzie mowa, też tam się znalazły. Oprócz tego Maria Zajączkowska się pojawi, legnicka mediatorka, powie nam troszeczkę o mediacjach, o sztuce dogadywania się i o tym, jak to wygląda w Legnicy. Dwa najważniejsze tematy, a jeszcze będzie jeden spacer historyczny, ale to na sam koniec audycji, to może później powiem. Teraz jednak Konrad Byś i Marcin Mak o nowych nabytkach w Muzeum Miedzi. To była taka konferencja.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.
5: Nieczęsto mam okazję mówić o tym, co jest istotą naszej działalności, bo nie byłoby wystaw, nie byłoby naszej, tego, co działamy, nie byłoby tych wszystkich obszarów aktywności w mieście, także w skali lokalnej, regionalnej, gdyby nie zbiory, bo bez zbiorów muzeum w zasadzie nie wiadomo, czym jest. To, co nas definiuje, to, co sprawia, że my jesteśmy wyjątkowi w takiej panoramie różnych działań kulturalnych, to są rzeczy, to są pamiątki po przeszłych pokoleniach, po minionych pokoleniach. I dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o, może zaczniemy chronologicznie i trochę może nie do końca stopniując emocje, bo najstarszy obiekt, o którym dzisiaj rozmawiamy, to jest wspomniany przez pana dyrektora puchar szklany z panoramą Legnicy, z herbem Legnicy, ale także monogramem. I ten monogram, który tutaj Państwo widzicie pod herbem, to są takie łączone, przeplatające się litery FGP. Jak gdyby podwoiły dla nas wartość tego obiektu, bo puchar sam w sobie to jest rzecz wyjątkowa, wyjątkowa też w zbiorach mojego działu, w zbiorach działu historii, rzecz bez precedensu, ponieważ w zbiorach działu historii nie posiadamy szklanych obiektów takiej klasy, które są związane z Legnicą, bo mój dział historii stara się dokumentować, stara się zebrać jak najwięcej obiektów, które opowiadają o Legnicy, o życiu jej mieszkańców. I ten puchar jest takim rarytasem i będzie, myślę, przez długi, długi czas rarytasem. Puchar z 1748 roku. W dekoracji pucharu widzimy panoramę miasta, ukazaną od strony południowej, co już, bo jak gdyby ten motyw legnicki jest tutaj bardzo dla nas istotny. I jest dla nas istotny także z tego względu, to jest wyrób śląskiego rzemiosła, bo To jest wyrób z rejonu Karkonoszy. Konsultowaliśmy ten obiekt, bo tak jak z Państwu wspomniałem, takich obiektów nie mamy w zbiorach, więc siłą rzeczy nie mieliśmy z czym go porównać. Więc jeśli chodzi o kwestię autentyczności, o kwestię jakiegoś datowania, proweniencji, musieliśmy poprosić o pomoc kolegów muzealników, którzy takimi, no, że dla nich to jest chleb powszedni. I chlebem powszednim, jeśli chodzi o szkło, dawne szkło, ten chleb powszedni, tym chlebem powszednim się zajmują muzealnicy w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Oni się specjalizują w gromadzeniu obiektów ze szkła, jeśli chodzi o szkło współczesne i szkło dawne. I udało nam się co nieco więcej dowiedzieć na temat tego pucharu. Data jest znana, ponieważ on jest umieszczona na pucharze. To jest rok 1748 i z taką bardzo dużą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że to jest wyrób z huty szkła, która była czynna w tamtym czasie w Szklarskiej Porębie, dzisiaj Szklarskiej Porębie. Wówczas to była Biała Dolina, obecnie część Szklarskiej Poręby. Huta szkła założona, no, taka z tradycjami, założona w XVII wieku przez Wolfganga Preusslera. I Jelenia Góra, czy okolice Karkonoszy w okresie nowożytnym, to było takie europejskie centrum produkcji luksusowych wyrobów szklanych. Dlatego taką dodatkowym walorem tego przedmiotu, poza jego legnickim motywem, jest jakość wykonania, kunsztowność wykonania, bo ta dekoracja jest misternie rytowana miedzianym kółkiem w powierzchni szkła.
4: To była prezentacja nowych nabytków Muzeum Miedzi, a teraz Maria Zajączkowska, legnicka, mediatorka o mediacjach.
6: Doktor Maria Jolanta Zajączkowska, mediatorka na liście sądu okręgowego w Legnicy z 20-letnim stażem mediacyjnym.
4: No i autorka też wielu publikacji na temat mediacji, a że my jesteśmy dzisiaj, spotykamy się w Legnickiej Bibliotece Publicznej, to może w kontekście właśnie znajomości tejże sprawy, czyli mediacji, tak z ciekawością, z bardzo interesującą legniczanką, pomówimy o samych mediacjach, bo mnie ta kwestia fascynuje mnie kwestia komunikacji z punktu widzenia zawodowego. Już zaczęliśmy sobie tutaj nawet poza anteną rozmowę na temat tego, że w mediacjach, w komunikacji w ogóle bardzo często, że ja tak przynajmniej uważam, poważnym problemem jest to, że ludzie nie zdają sobie sprawy, że to, co wyartykują, to nie zawsze pokrywa się do końca z ich intencjami.
6: No, czasem są to intencje nie ich po prostu, tylko kogoś, kto im podpowiedział, co mają mówić. Często jest to trzecia strona, która nie bierze udziału w negocjacjach, ale jest bardzo zainteresowana ich wynikiem. Też mamy do czynienia z reżyserami konfliktu, czyli są to osoby ukryte, które sterują osobami, które są w mediacji, ale też mamy do czynienia z całym szacunkiem z adwokatami, którzy patrzą tylko na interes swojego klienta. Czasem próbują się dogadać, ale generalnie chodzi o to, żeby jego klient jak najlepsze osiągnął efekty w rozumieniu adwokata, który pisze pozwy albo przygotowuje swojego klienta do mediacji.
4: To źródeł tych zakłóceń jest dużo. Może dla usystematyzowania powiedzmy najpierw, czym zajmuje się mediator? Jakie dziedziny życia obejmują mediacje?
6: Mediacje są historycznie tak mocno już zakorzenione w życiu człowieka, że sięgamy do czasów historycznych, prehistorycznych prawie, ale nie sięgajmy tak daleko, jesteśmy tu i teraz. Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów pozasądowy, czyli jako alternatywa ścieżka do rozwiązywania konfliktów, jest specyficznym sposobem negocjacji między dwiema stronami, którym w tej negocjacji pomaga mediator. Dlatego też czasem mówimy, ale tylko specjaliści, że to są negocjacje mediowane. Mediacja zawsze musi obejmować przynajmniej trzy osoby, bo strona może być bardziej wielokrotna. Znaczy nie jedna osoba, tylko kilka osób może być stroną. Natomiast musi być mediator. I ktoś mówi, no to będziemy mediować. Ja mówię, a będzie mediator? Nie, to będziecie negocjować. Bo mediator to jest ta osoba, która jest pośrodku między skłóconymi, skonfliktowanymi stronami, która za pomocą różnorodnych technik, w tym przede wszystkim komunikacyjnych oczywiście, próbuje ze stronami rozmawiać w ten sposób, żeby jedna zaczęła wreszcie słuchać drugą, bo w konflikcie ludzie siebie nie słuchają.
4: Tak, i to jest rzeczywiście chyba największy problem tego, że siebie nie słuchamy. To nawet w tych konfliktach drobnych, domowych, pomniejszych, codziennych, gdzie nie trzeba sięgać po pomoc mediatora czy sądów, rzeczywiście mam wrażenie, że to jest największy problem, że mimo, że stoimy i patrzymy na drugą osobę i tak fizycznie słuchamy tego, co mówi, to jednak nie dociera to do nas.
6: No nie dociera do nas, bo mamy bardzo dużo już szumów i barier, ponieważ jeżeli konflikt jest zaawansowany, to wchodzimy w tak zwane koło konfliktu, gdzie z postrzegania osoby jako negatywnej budujemy swoje zachowanie wobec niej, czyli jak cię nie lubię, to się będę zachować w określony sposób. Oczywiście każda akcja wywołuje reakcję, więc druga strona zareaguje podobnie. Nie lubisz mnie, ja ciebie też nie lubię. Co utrwala postawę pierwszą? No mówiłem, że on jest niedobry i nie da się z nim pogadać. Dlatego też koło konfliktu przerwać może mediator tylko na etapie racjonalnego myślenia, czyli postrzegania drugiej strony. Ale to trzeba przerwać bariery, czyli stereotypy, uprzedzenia i temuż podobne zachowania, które człowiek sobie ma i które stosuje przy ocenianiu drugiej osoby.
4: To jest potwornie trudna robota, że tak powiem kolokwialnie, no bo przerwać rzeczywiście ten krąg uprzedzeń, tak silnie napędzany, to teraz też pani uświadamia, to rzeczywiście to są takie rzeczy, które gdzieś tam nam kołaczą, niby widzimy, ale dopiero jak się wypowie, to się rzeczywiście zauważa, że po prostu się uprzedzamy. No i przerwać teraz ten krąg uprzedzeń, to jest niezwykle trudne zadanie.
6: Tak, no stosujemy tutaj na przykład technikę parafrazy, którą uwielbiają słuchacze na szkoleniach, kiedy trzeba powtórzyć własnymi słowami to, co powiedziała druga strona, z intencją zachowaną, i jeśli to są mediacje między dziećmi, to my prosimy, żeby dziecko powtórzyło literalnie to, co powiedział kolega. U dorosłych się tego nie robi z szacunku dla ich oczywiście godności osobistej, tylko mediator wtedy używa, czy ja dobrze zrozumiałam, że pani powiedziała tak i tak, czy pan zrozumiał, co pani powiedziała? Swoimi słowami trzeba to powiedzieć, żeby zmienić szyk wyrazów i sposób wypowiedzi, a zachować intencje o lęku, o niesprawiedliwości, o poczuciu wstydu, ale trzeba użyć tej techniki.
4: Fantastyczne, czyli ta druga osoba powinna wyrazić swoimi słowami to, co tamta powiedziała, ale jednocześnie, żeby zachować te intencje, żeby sprawdzić, pani sprawdza w ten sposób, czy nie tylko czy zrozumiany jest komunikat, ale czy intencje są pojęte.
6: Przede wszystkim chodzi o intencje i to właściwie ta druga strona nie powtarza, to mediator robi za tego tłumacza. I często jest to tłumacz, ponieważ strony mają bardzo zgodnie z teorią o komunikacji, mają różne sposoby komunikowania się. I to ze względu na specyfikę organiczną, czy są wzrokowcami, słuchowcami, ale też czy są nastawieni na racjonalne mówienie, czy emocjonalne, intuicyjne, czy rzeczowe.
4: Pani jakby czyści ten komunikat z tych uprzedzeń, no bo przechodzi on przez panią, pani nie budzi tych negatywnych emocji jako mediator i wtedy ten komunikat jest czystszy.
6: No jest czystszy, ale też, żeby dotknąć do tego serca, czyli tego źródła emocjonalnego naszego życia, trzeba też powiedzieć, czy pan zrozumiał, co się dzieje i dlaczego tak jest. Są jeszcze techniki, które się nazywają dopytaniem, tak, techniki aktywnego słuchania, czy dowartościowanie kogoś. Pierwsze zdanie, które ja mówię zawsze do stron, że są bezpieczne, ponieważ zaburzone są dwie potrzeby w konfliktach. Dwie główne, bo tych potrzeb to mamy mnóstwo. Psychologicznych. Jedna to jest utrata szacunku, czyli brak szacunku, a druga to jest lęk. Więc trzeba dać poczucie bezpieczeństwa i uszanowanie każdej z osób, że jest ważna w tym konflikcie i jeszcze utrzymanie równowagi, co bywa trudne, dlatego że mamy ludzi przygotowanych do tego, żeby być mocnym i dobrze gadać, bo jest ktoś wykształcona, druga strona jest słabiej wykształcona. Albo jedna jest zastraszana, druga jest strasząca. Utrzymanie równowagi jest też trudne. My mamy osoby wykształcone i osoby niewykształcone. Trzeba ten język też utrzymać na takim poziomie, żeby się rozumieli. I zachowanie owej bezstronności, jedna z cech mediacji, i neutralności wobec przedmiotu sporu jest jedną z najtrudniejszych umiejętności mediatora. Tylko dowodem były warsztaty, które prowadziłam. Najtrudniej było zachować bezstronność wobec stron.
4: Czyli że po prostu mediator nie dał się wciągnąć w ten krąg uprzedzeń.
6: Tak, i musi powiedzieć coś, co brzmi obrzydliwie w rozmowach przyjacielskich. To nie mój problem, to wasz problem. I proszę, zajmijmy się, to właściwie na czym polega problem. W mediacji też, jeśli nie dotrzemy do interesu, czyli odpowiedzi na pytanie, dlaczego pani na tym tak zależy? Ja chcę sprawiedliwości. A konkretnie o co chodzi? Po pierwsze pytanie. No, żeby zapłacił. A dlaczego pani tak na tym zależy? I ona wtedy mówi, ta osoba, czy to będzie on, czy ona, dlaczego tak mu zależy na takim sposobie załatwienia sprawy? No bo najbardziej charakterystyczne jest to i typowe, że ludzie przychodzą rozmawiać w negocjacjach ze swoimi propozycjami. Od propozycji można zacząć, ale nie może na tym skończyć, bo będziemy po suwaku, więcej, mniej, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby znaleźć alternatywne rozwiązania dla tego, na którym ktoś się zakotwiczył. Ja tylko tak widzę i tylko tyle. I wtedy mediator stosuje rozszerzenie tych możliwości. A jak można by to inaczej, jeżeli panu na tym, czy pani na tym zależy? Może być też tak, że strona prosi mnie, ja mówię, dlaczego pani nie chce się zgodzić na propozycję byłego męża, skoro by to go uspokoiło? A ona mówi, to ja pani to wytłumaczę. I bierze mnie na stronę, na rozmowę na osobności i pokazuje zestaw akt, który wynika, że były mąż był przemocowy. I ona mówi, ja nie mam potrzeby, chęci, żeby mu pomagać w jakikolwiek sposób. A mówię, ale jest pani w trudnej sytuacji. Czy jak pani mu zaproponowała to odstępne jakieś, któremu się w ogóle nie należało według jednego sędziego, a według drugiego się należało, żeby było śmieszniej po moich konsultacjach, to pani zaproponowała, pan odrzucił, ale wykazała dobrą wolę. A on odrzucił i powiedział, że jest głupi, nie wiem, jak się skończyło. Bo ból mediatora, szczególnie w sprawach sądowych, polega na tym, że on nie wie, co się dalej dzieje, czy sąd kupił tę ugodę, czy nie.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Maria Zajączkowska o mediacjach, o dogadywaniu się, o tym, jak zażegnać konflikt i o tym, jak to się robi w Legnicy, a my teraz wracamy do rozmowy, a właściwie do konferencji prasowej, na której Konrad Byś i Marcin Makuch z Muzeum Miedzi mówili o nowych nabytkach Muzeum Miedzi, a wszystko to dlatego, że jest wystawa Rzeczy Niepospolite, nowości Muzeum Miedzi z lat 2020-2025 i staramy się, byście wyobrazili sobie, cóż tam może się znaleźć na tej wystawie. Teraz o niezwykłym pucharze z panoramą Legnicy.
5: Szkło samo z siebie jest bardzo wrażliwym tworzywem, a jeszcze tworzenie na nich jakichś wzorów, dekoracji wymaga nie lada umiejętności. I ten puchar legnicki, nawiążemy tutaj właśnie, ten monogram umożliwił taką prawdopodobną atrybucję obiektu. Najbardziej prawdopodobnym zleceniodawcą według nas jest Friedrich Gottlob Pelz, bo litery z monogramu odpowiadają jego literom. Po drugie, właśnie te motywy miejskie, panorama Legnicy w całej swojej okazałości, herb miasta, to wszystko skłania do przypuszczenia, że to był obiekt reprezentacyjny, ważny dla miasta jako całości. Bo gdyby to był wyrób zamówiony przez legnickiego kupca czy przez legnickiego rzemieślnika, to wtedy najprawdopodobniej ta dekoracja wyglądałaby inaczej. Składałaby się z motywów charakterystycznych dla tych zawodów. Kupiec, no to może byłby Merkury, byłyby symbole jakieś związane z handlem, z pieniędzmi. Jeśli chodzi o rzemiosło, no to każdy cech, każda gildia rzemieślnicza miała swój symbol charakterystyczny dla danej dziedziny wytwórczości, a tutaj mamy jak gdyby taką Legnicę w pigułce. Legnicę, rzut oka na całą Legnicę zamknięty w takiej miniaturowej formie pucharu. I to skłania nas do przypuszczenia, że to jest obiekt związany z burmistrzem Legnicy, pierwszym burmistrzem, który objął władzę po zdobyciu Śląska, także Legnicy, przez Prusy. Prusy w grudniu 1740 roku wkroczyły na Śląsk, to dało początek długim wojną śląskim między Prusami a Austrią. I w 1741 roku mamy wymienionego burmistrza na tego już bardziej skłonnego do współpracy z nową pruską władzą. Mowa tu o Friedrichu Gottlobie Pelcu, który ten urząd sprawował do roku 1759. Także fascynująca rzecz. Zagadką pozostaje to, dlaczego w 1748 taki obiekt powstał. Czy to była jakaś szczególna data dla miasta, czy może dla samego burmistrza? Tego nie wiemy. Mam nadzieję, że jeszcze nie wiemy. Mam nadzieję, że uda się to w toku dalszych badań nad tym obiektem ustalić. Wyjątkowa rzecz, tak jak pan dyrektor wspomniał, obiekt, który trafił do nas jako oferta od prywatnego kolekcjonera z Warszawy. Znamy, czy inne muzea też posiadają tego rodzaju obiekty. Generalnie rzadkie są puchary z przedstawieniami miast. Znamy takie obiekty, jeśli chodzi o Wrocław, jako stolicę Śląska. W Muzeum Narodowym we Wrocławiu są takie bardzo reprezentacyjne puchary szklane z przedstawieniem miasta Wrocławia. Znamy też widoki miejscowości położonych w Karkonoszach, przy czym tutaj już możemy powiedzieć raczej o takich wyrobach pamiątkarskich, ale takie reprezentacyjne szkła tworzone na specjalne okazje, no, nasz puchar raczej do tej kategorii się zalicza. Także to byłby ten pierwszy obiekt, który wzbudza we mnie najwięcej emocji, no bo to jest coś, z czym do tej pory nie miałem do czynienia, odkąd zajmuję się zbiorami historycznymi naszego muzeum. Kolejny zbiór, duży zbiór, to zespół sześciu obiektów związanych, no, autorstwa Teodora Blätterbauera, najwybitniejszego malarza dawnej Legnicy, ale także malarza znaczącego dla Śląska. I też chcieliśmy jak gdyby Teodora Blätterbauera wyprowadzić poza Legnicę naszą wystawą, którą otwieraliśmy w 2023 roku. Ta wystawa była takim uczczeniem jubileuszu 200. rocznicy urodzin artysty, który pochodził z Bolesławca, ale od 1854 roku na stałe mieszkał w Legnicy. Mieszkał tu do swojej śmierci, tu żył, tu tworzył. Stąd wyruszał na dłuższe bądź bliższe wyprawy artystyczne po Śląsku, ale także poza jego granice, bo Teodor Blätterbauer, zresztą o tym też powiemy, dużo podróżował po Europie, głównie po obszarach niemieckojęzycznych, a więc Niemcy, Austria, Szwajcaria, także północne Włochy. Kochał góry, kochał zwłaszcza Alpy i to też widać w jego twórczości. Ale też kochał swoją ojczyznę, kochał Śląsk, kochał Legnicę i stąd mnóstwo, tysiące widoków śląskich miejscowości, śląskich zabytków. To wszystko znajduje się w dorobku Teodora Blätterbauera, czy w zasadzie powinienem powiedzieć znajdowało się w jego dorobku, ponieważ niestety II wojna światowa obeszła się niezbyt łaskawie z twórczością Teodora Blätterbauera. W zbiorach przedwojennych, w muzeach na Śląsku, w Legnicy i w Wrocławiu możemy liczyć te obiekty na setki, nawet na tysiące, zaryzykowałbym takie twierdzenie. I z tego licznego zbioru dzisiaj w zasadzie nie mamy nic. My jako muzeum odtwarzamy kolekcję dzieł, które powstały ręką Teodora Blätterbauera. Chcemy też przywrócić naszym zdaniem należne mu miejsce w sztuce Śląska drugiej połowy XIX wieku. I też zacznijmy może chronologicznie, proszę Państwa. Pierwszym takim najstarszym obiektem z tego zespołu jest szkic olejny w tej brązowej ramie. Widzicie Państwo przedstawienie pałacu w Lubieniu koło Legnickiego Pola. To jest taki bardzo... Wszystkie obiekty, które do nas trafiły, są sygnowane, a więc no, jest to większe prawdopodobieństwo, że rzeczywiście mamy do czynienia z Teodorem Blätterbauerem, ale to nie jest tak, że my jesteśmy zupełnie w tej kwestii bezradni, ponieważ my mamy całkiem, no mamy około 10 obiektów, mieliśmy, zanim ta darowizna do nas trafiła, mieliśmy już około 10 obiektów Teodora Blätterbauera, więc było z czym porównywać. Więc było w oparciu o co prowadzić takie rozpoznanie, analizy. I pałac w Lubieniu jest taki szczególny. On nie wyróżnia się formą, to nie jest bardzo, bardzo dopracowany obraz, ale dla nas jest to szczególny obraz, ponieważ on pokazuje sposób pracy Teodora Blätterbauera. Ten obraz najprawdopodobniej powstał albo na miejscu z natury w Lubieniu, albo niedługo po powrocie do Legnicy, bo to jest właśnie ta forma takiego szybkiego szkicu olejnego, malowanego, nakładanego grubymi warstwami farby na podłoże papierowe, spełniała rolę czegoś w rodzaju takiej notatki artysty. Nie wiemy, nie mamy w każdym razie na dzisiaj takich jednoznacznych dowodów, że Teodor Blätterbauer korzystał w swojej pracy twórczej z fotografii. On raczej był z tej starej szkoły, która kazała artystom jeździć w plener i tworzyć takie zapiski albo w postaci szkiców, albo w postaci właśnie takich szkiców barwnych, szkiców olejnych, nie jako rysunki ołówkiem czy rysunki węglem i kredką. A więc bardzo, bardzo szczególna praca, bo pokazuje Teodora Blätterbauera od zupełnie innej strony. Od strony, no właśnie, jak takie obrazy powstają, jak gotowy obraz powstaje. Zanim powstaje gotowe, ukończone dzieło, poprzedza je etap przygotowawczy, poprzedza rodzaje, etap mozolnego dopieszczania różnych szczegółów kompozycji, kolorystyki w formie i to o tym świadczą tego typu prace. A taką kolejną, no chyba nie będzie to nadużycie, jeśli powiem bombą dla nas, jest ten sąsiadujący z przedstawieniem pałacu w Lubieniu widok Chojnowa. Widok Chojnowa, rysunek z 1865 roku. Poruszamy się w obrębie tego sposobu pracy Teodora Blätterbauera. To jest szkic wykonany, jak widzimy to na sygnaturze, we wrześniu 1865 roku na bazie wizyty Blätterbauera w tym mieście. Przedstawiony jest tutaj wówczas kościół należący do wspólnoty ewangelickiej. Dzisiaj to jest kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Chojnowie. A dlaczego jest to taki bardzo szczególny obiekt? Bo, proszę Państwa, jest to tak na 99,9% obiekt, który znajdował się w zbiorach przedwojennych, w zbiorach legnickich. To był obiekt, który znajdował się w zbiorach Muzeum Dolnośląskiego w Legnicy, które przypuszczamy, że te zbiory zostały zniszczone, rozproszone w stopniu katastrofalnym. I my, jako Muzeum Miedzi, do tej pory, poza pozostałościami lapidarium, czyli elementów kamiennych, które były łatwiejsze do zachowania, to my nie mamy nic z zbiorów przedwojennych. Inne instytucje w regionie mają więcej szczęścia, przechowują w swoich zbiorach zasoby zgromadzone przez muzealników niemieckich, a ten obiekt jest absolutnie wyjątkowy pod tym względem. To jest jedna z takich nielicznych nici, które łączą naszą codzienność, naszą teraźniejszość z tą przeszłością, z tą pracą muzealników sprzed 1945 roku. Ten obiekt został podarowany przez Teodora Blätterbauera w roku 1905 Legnickiemu Towarzystwu Historii i Starożytności. To stowarzyszenie starało się popularyzować dzieje Legnicy, ale też bardzo istotnym celem działania tego stowarzyszenia było stworzenie instytucji muzealnej z prawdziwego zdarzenia, instytucji profesjonalnej, instytucji nietworzonej w taki półamatorski, hobbystyczny sposób. I to zamierzenie udało się zrealizować w roku 1911, kiedy Muzeum Dolnośląskie otwarto i ta darowizna Blätterbauera zasiliła zbiory Muzeum Dolnośląskiego. Ale to już było po śmierci naszego artysty, który zmarł w roku 1906.
4: Słuchacie Radia Złote Przeboje 90 FM, słuchacie programu Co jest grane w Legnicy. Wracamy do Marii Zajączkowskiej, mediatorki legnickiej, która mówi o mediacjach, o dogadywaniu się. Ale rzeczywiście postępowanie jest, widzę tutaj, jak na razie dwuetapowe. Bo po pierwsze trzeba przerwać ten krąg, spowodować, żeby ludzie się nawzajem słuchali, ale potem też trzeba spróbować znaleźć rozwiązania z bardzo różnorakich sytuacji.
6: Tak, i to nie mediatorzy mają szukać rozwiązań.
4: Ale jednocześnie próbuje pani znaleźć w tych osobach, żeby one poszukały innych rozwiązań, żeby one znalazły w sobie na tyle elastyczności, żeby może wyjść poza te swoje oczekiwania.
6: No, większość ludzi niestety nie jest kreatywna w zakresie swoich konfliktów. No, mamy doświadczenia, opieramy się na swoich doświadczeniach, na swoich negatywnych, pozytywnych, środowiskowych. I tylko wtedy, kiedy dwie strony, to jest takie nasze rutynowe pytanie, czy państwo chcecie się dogadać? Czy pani chce dojść do porozumienia? Czy pan chce dojść do porozumienia? Muszę pytać, bo uwspólnotowienie, czy mówię, dziękuję państwu, że doszliście do wspólnego wniosku, że chcecie rozmawiać. To jest pierwsze uwspólnotowienie. Szukanie nie odrębności, tylko łączenia. Że to jest na przykład w kwestii opieki nad dziećmi, władz rodzicielskich, alimentów. Są bardzo trudne rozmowy i często dzieci są niestety monetą przetargową z konsekwencjami przerażającymi dla mnie jako pedagoga, gdzie dzieci kończą u psychiatrów, u psychologów, są świadkami przeciwko drugiemu rodzicowi, podczas gdy serce im krwawi, bo tak chciałyby, żeby rodzina była zgodna, bo tak też bywa. Ale też bywają dzieci, które chcą, żeby się rodzice rozwiedli, bo się tak kłócą, że już nie mają siły. Stąd też ja zapraszałam dzieci do mediacji, co nie jest typowe i naturalne w rozmowach, w mediacjach rodzinnych. Dzieci są bardzo mądre.
4: No tak, są zdecydowanie mądrzejsze niż nam się wydaje. I one, czy ja wiem, czy są pozbawione tych... Nie no, to już na poziomie dzieci te uprzedzenia, że kogoś nie lubię i wtedy też zamykanie się w tym są. Ale z drugiej strony może i mają też świeższe, bardziej otwarte głowy na różne propozycje? Nie wiem tego, szczerze powiedziałem.
6: Znaczy, rzecz polega na tym, że powinniśmy pamiętać, że w każdym konflikcie, kiedy dwie strony z sobą rozmawiają, mówię, że strona liczebnie może być duża i mieć przedstawiciela, może być to jedna osoba, że strony, kiedy z sobą rozmawiają, te strony nie są wyjęte ze środowiska, one nie żyją w kosmosie jako dwa atomy, tylko one żyją w określonych środowiskach. W związku z czym w tych środowiskach są tak zwana trzecia strona, która nie implikuje liczebności, bo to może być jedna osoba, ale najczęściej, jeżeli na przykład typowy rozwód, to ktoś zainteresowany rozwojem wypadków. Dzieci, psy, kochankowie, no i rodzice. Mamusiu, wracam do ciebie, będę u ciebie mieszkać, cieszysz się? Więc mamy te trzy trzecie strony, które są zainteresowane. Konflikt nie jest wyjęty ze środowiska. Nim żyją, ja mówię, mogą sterować jacyś reżyserzy, mogą być podpowiadacze negatywni, ale mogą być osoby, i to są najczęściej dzieci, które są trzecią stroną konfliktu rodzicielskiego. Stąd dzieci bywają bardzo dobrymi mediatorami. No ale kto słucha dzieci?
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Maria Zajączkowska, legnicka mediatorka, radzi, jak się dogadywać, jak zacząć proces pojednania, może nie, ale rozstrzygnięcia spraw. A my wracamy na konferencję. Przypominam konferencję, która odbyła się z okazji pozyskania nowych eksponatów do kolekcji Muzeum Miedzi, między innymi prac Teodora Bletterbauera, i o nich teraz mówimy, o tych pracach, o jego malarstwie. Konrad Byś i Marcin Makuch na tej wystawie, na tej konferencji mówili o nowych nabytkach, a przypominamy ją dlatego, że w Muzeum Miedzi wystawa Rzeczy Niepospolite, nowości Muzeum Miedzi z lat 2020-2025, więc część tych obiektów na pewno tam zobaczycie. Zapraszam serdecznie, wracamy do Konrada Bysia i do twórczości Teodora Bletterbauera.
5: Dalej mamy przedstawienie takie bardzo enigmatyczne na początku, bo to jest, tak jak pan dyrektor wspomniał, to jest darowizna osoby prywatnej, ale udało nam się wyśledzić tę akwarelę na jednej z aukcji w Niemczech. I tytuł tej pracy był bardzo enigmatyczny. Podróżni nad rzeką. Bo jeśli się tak, taki pobieżny rzut oka pozwala nam no jakby stwierdzić słuszność, no, prawdziwość tej sceny. Rzeczywiście widzimy tutaj taki wyschnięty prawie, że strumień, most, w oddali majaczy taka bryła kościoła i podróżują tutaj grupy ludzi. Tylko jeżeli się przyjrzymy, zobaczymy w tej grupie ludzi postaci żołnierzy, postaci pruskich żołnierzy, i my wiemy, że Teodor Bletterbauer uczestniczył w kampanii roku 1866 roku, kiedy Prusy walczyły z Austrią. On wstąpił jako ochotnik, nie jako żołnierz, ale zgłosił się do służby ochotniczej nad rannymi. Miał być takim sanitariuszem. No, ta kampania, jeżeli Teodor Bletterbauer myślał o tym, że zasłuży się na polu opieki nad rannymi, no to te zamierzenia przekreśliła choroba, której się nabawił w czasie tej kampanii. Musiał być szybko odesłany do swojego miasta, do Legnicy, no i już więcej wojny nie widział. I wiemy z takich zachowanych przekazów, zmianek, że Teodor Bletterbauer także malował tego rodzaju sceny, takie trochę inspirowane jego wspomnieniami z czasów wojny między Austrią a Prusami. Dlatego my tak w inwentarzu muzealnym ta praca jest zapisana nie jako podróżni nad rzeką, tylko jako wspomnienie wojny 1866 roku. I zmieniamy zupełnie, proszę Państwa, scenerię, bo kolejny obraz, który tutaj pokazujemy, niewielki obraz olejny malowany na tekturze, malowany w 1884 roku, jest takim bardzo charakterystycznym motywem twórczości Teodora Bletterbauera, który, jak już Państwu zasygnalizowałem, uwielbiał Alpy, uwielbiał góry. I to, co tutaj widzicie Państwo, to jest scena takiej nadciągającej burzy nad jeziorem Czterech Kantonów w Szwajcarii. Udało nam się w miarę dokładnie zidentyfikować ten wycinek krajobrazu, bo początkowo to był dla nas dosyć anonimowy widok. Na wystawie on jeszcze figurował był podpisany jako górskie jezioro. Dopiero później udało nam się odszukać, potwierdzić, że to jest obraz malowany nad jeziorem Czterech Kantonów. Udało nam się to dlatego, że w zbiorach państwowych w Dreźnie zachował się szkicownik Teodora Bletterbauera, którego niestety nie mogliśmy pokazać na wystawie ze względów konserwacji. konserwatorskich, ze względów też takich organizacyjnych, które technicznych, które przedstawiła nam strona niemiecka, ale mieliśmy wgląd do tego szkicownika i bardzo podobny motyw z podpisem Teodora Bletterbauera, że to jest jezioro czterech kantonów, ze wzgórzem Uri Rotstock, ten masyw górski, który widzicie Państwo w centrum obrazu, to jest ta góra Uri Rotstock. Ten widok jest malowany z okolic szwajcarskiej miejscowości Zisikon. A więc no, dla nas gratka, że właśnie oprócz obrazu jest tutaj swego rodzaju intelektualna przygoda. Jest swego rodzaju odkrywanie kart, które nam zakryła historia. Jeszcze mamy dwa obrazy, dwa widoki. Jeden największy w tym zbiorze. To jest akwarela, piękna akwarela z 1884 roku, przedstawiająca kolumnę maryjną z klasztorem cystersów w Lubiążu w tle. Teodor Bletterbauer uwielbiał tworzyć pracę w technice akwareli i no, można śmiało powiedzieć, że osiągnął w tej technice biegłość wyjątkową, mistrzostwo wręcz. I ta praca jest też taka dla nas

0: w technice pastelu i widzicie Państwo, że Blüterbauer był bardzo wszechstronny, jeśli chodzi o technikę, bo tworzył obrazy olejne, tworzył akwarele, no, tworzył oczywiście rysunki, ale tworzył także obrazy pastelowe, portrety pastelowe i generalnie portrety to jest dziś bardzo, bardzo mało znana dziedzina aktywności Teodora Blüterbauera. On w Legnicy był nauczycielem rysunku w Akademii Rycerskiej, czyli w tym gmachu, w którym dzisiaj się spotkaliśmy, ale oczywiście poza zajęciami szkolnymi dorabiał, ucząc rysunku, no, udzielając takich korepetycji z rysunku, z malarstwa. No, tworzył także na zamówienie portrety. I Muzeum Miedzi posiada, no, możemy powiedzieć, to jest tak, czwarty już portret nasz. Możemy się pochwalić, że jesteśmy instytucją na Śląsku, która ma najwięcej portretów wykonanych przez Teodora Blüterbauera, bo mamy, to będzie właśnie portret już czwarty. Nie znamy niestety personaliusz, tożsamości tej damy, ale możemy rozsmakowywać się, podziwiać tę fotograficzną precyzję Teodora Blüterbauera. Możemy, no, rozsmakowywać się w takim umiłowaniu szczegółu, bo Teodor Blüterbauer to jest jego znak charakterystyczny, to jest jego marka, szczegół. Dokładne z pietyzmem opracowanie szczegółów. Także szczególny zbiór, szczególny zespół obiektów, jeśli chodzi o Teodora Blüterbauera, który, no, także w wymiarze ilościowym znacząco wzbogaci nasze zbiory, bo my do tej pory w zbiorach mieliśmy 9 prac Teodora Blüterbauera, oryginalnych, wykonanych jego ręką, i około 50 grafik, które są powieleniem motywów wykonanych przez niego w formie rysunku, w formie jakiejś akwareli, ale potem przez innego artystę, przez innego twórcę były tworzone w oparciu o te pierwowzory grafiki, rozpowszechniane w albumach, rozpowszechniane w książkach. A tutaj, jeżeli dodamy do tego te sześć kolejnych dzieł Teodora Blüterbauera, no to już nasze muzeum posiada ich 15, co, no, już jest zalążkiem naprawdę, naprawdę dobrej kolekcji, ale jeszcze nie mówię o tym jako kolekcji, bo kolekcja to jest, jeszcze dużo brakuje temu do tego miana. My często używamy tego słowa w życiu codziennym, ale dla nas muzealników słowo kolekcja ma trochę inne znaczenie. Kolekcja to jest coś skończonego, coś, do czego już w zasadzie nie trzeba dokładać kolejnych rzeczy, która daje jakby taki całościowy pogląd na dane zagadnienie, którego przedmiotem jest kolekcja.
1: Konrad Byś o nabytkach Muzeum Miedzi, o kolekcji, jak słyszeliście, tłumaczył teraz, czym jest kolekcja z punktu widzenia muzealnika. Wszystko to w kontekście nowej wystawy Rzeczy Niepospolite. Nowości Muzeum Miedzi z lat 2020-2025. Ta nowa wystawa w Muzeum Miedzi już jest. Można się wybrać. Wszystkie działy się prezentują. Dział historii górnictwa i hutnictwa miedzi, dział sztuki. Także można się wybrać i zobaczyć. A my teraz wracamy do Marii Zajączkowskiej, legnickiej mediatorki, która opowiada o mediacjach tutaj u nas w regionie, ale też i podpowiada, jak się dogadywać, jak negocjować, jak szukać porozumienia przede wszystkim, bo to o to w tej całej sprawie, mam wrażenie, chodzi. Zapraszam.
2: Żeby się dogadać, trzeba wbrew swoim negatywnym emocjom zapewnić drugiej stronie szacunek i poczucie bezpieczeństwa.
3: Mało tego, to o tym wiedzą bardzo dobrze handlarze wysokiej klasy, handlowcy, przepraszam, nie handlarze, którzy widząc, jakie są potrzeby drugiej strony, proponują im upust, albo dać coś od ciebie mało, a dostanę dużo. Czyli w negocjacjach też jest tak, żeby pójść na małe ustępstwa, żeby załatwić swoją kwestię. Ja mówię, chciałaby pani mieć, zachować ten dom, pani się uparła na ten dom, bo ona chce dom zachować, mąż się wyprowadził do mieszkania, no ale dom trzeba podzielić, bo to są wartości, przecież określone podział majątku, nie u mnie, tylko w sądzie rejonowym już, bo z sądu okręgowego są sprawy rozwodowe. To wówczas ja się pytam, a czy pani tak naprawdę zależna? No tak, bo tu się dzieci urodziły, to jest taki standard i status. Ja mówię, jak pani utrzyma ten dom w tej chwili, skoro mąż utrzymywał? No i usiedli sobie, pogadali i przestali się kłócić. Postanowili sprzedać dom i kupić sobie dwa dobre mieszkania. Ale to wymagało uciszenia własnego ego. To ego jest siedzące na czubku nosa, jest straszne.
1: A, czyli to trzeci element. No to tak, to wprowadza pani teraz trzeci element, bo z jednej strony tak, brak szacunku, to się wiąże z ego, bo jak się kogoś nie szanuje, to ego tam, wiadomo, wywija, poskakuje i w ogóle, ale poczucie bezpieczeństwa, wszyscy wiemy, że nie będziemy skrzywdzeni, łatwiej nam się rozmawia.
2: Ale to właśnie jeszcze to ego i to ono napędza przecież chyba te spirale uprzedzeń i niechęci, nienawiści.

0: Każdy ma ego i każdy musi wiedzieć, czego to ego chce dowieść, że jestem mądrzejszy, ładniejszy, mam rację. No, przyznam się, że z tym ego to jest tak, że ja również byłam kilkakrotnie manipulowana przez stronę. Musiałam się tego nauczyć, że strona mną manipuluje. Manipulują adwokaci, którzy wykorzystują ten czas na załatwienie innych kwestii. Manipulują strony. I dlatego też mediacja jest właściwie przezroczystym procesem. To jest proces, który nie ma wad, byśmy powiedzieli, bo po pierwsze mediacja jest dobrowolna, czyli na każdym etapie można z niej zrezygnować. Czy to jest mediacja z powództwa prywatnego, ludzie przychodzą z ulicy, chcą coś załatwić, powiedziałam tak, z ulicy roboczo, czy przez sąd skierowani. Więc jest dobrowolna, się na każdym etapie pytam, czy państwo nadal chcecie rozmawiać, bo wynika z dyskusji, że niekoniecznie, przywołuję do porządku, jest dobrowolna, ale jest też poufna. I cechą mediacji jest poufność. Tutaj mieliśmy problem z wejściem technicznych środków przekazu masowego, dlatego że online też się prowadzi mediacji. Ale ja nie prowadzę mediacji online, jeśli nie poznam stron. Ja ze stronami muszę się spotkać, wysłuchać, zrozumieć, a wtedy możemy na przykład propozycję ugody przesyłać sobie online, albo jakichś dokumentów, czyli sprawy techniczne do przeczytania i wyrównania, tak jakby wykład to był. Natomiast trzeba poznać człowieka, bo ja po mowie ciała, po werbalizacji, po używaniu słów, w stosunku, ludzie, pomalutku z nich schodzi ten stres. Dlaczego? Dlatego, że jak przychodzisz do mediatora, to ja witam w drzwiach, mówię dzień dobry, witam państwa serdecznie, pan, pani, zapraszam do pokoju. Pokój jest zrobiony w sposób relaksacyjny, urządzone są kwiaty, dzwonki, obrazy, stół okrągły, wygodne krzesła, szklanka wody, bo i potrzebna jest woda i niestety czasem paczka chustek do nosa. I ludzie wtedy, tak po troszeczku z nich schodzi ten stres, bo nie wiedzą, co ich czeka. To nie jest sąd, wokanda, wchodzi pani Ksiński, pani Y. Nie. Tutaj trzeba ludziom odjąć tego stresu, który wynika z samego faktu bycia w jakiejś instytucji. Mają się poczuć sympatycznie.
1: I pani po prostu też odejmuje emocji tak w ogóle, bo przecież te negatywne emocje to są bardzo silne emocje.
0: No staram się uszanować każdego i wysłuchać każdego i staram się, myślę, że wszyscy mediatorzy tak pracują. Przepraszam, nie wolno mówić wszyscy, bo nie wiem, czy wszyscy. Ale większość na pewno kieruje się tymi, że są negocjacje bezpieczne, znaczy są poufne i są dobrowolne, a mediator jest osobą neutralną i bezstronną, tak jak mówiłam, najtrudniejsza cecha. Na koniec mediator przedstawia warunki prowadzenia mediacji i mówi się o tak zwanym akceptowaniu. Czyli akceptujemy zasady, nasze zasady, które będą nam przyświecały. Bo my możemy się umawiać, czy będziemy siedzieć do pierwszej krwi, czy do ostatniej krwi, czy będziemy dzielić się na kawałki, bo mamy pracę. Ja też staram się nie dokładać ludziom stresu z powodu tego, że ludzie dzisiaj różnie pracują, mają różną opiekę nad dziećmi. I żeby przyjechać do mnie, to muszą załatwić opiekę albo zwolnić się z pracy. Więc szukamy takiego rozwiązania, żeby było ono pasowało, żeby to nie był dodatkowy stres, bo to już jest konfliktowa sytuacja, sytuacją trudną, wystarczająco. A jeżeli długo jeszcze trwał ten konflikt i tam się nawarstwiło, to już jest bardzo trudna mediacja. Nie zawsze dochodzimy do ugody. Ale mediacja ma aspekty również edukacyjne, nie tylko komunikacyjne. Uczymy się zarówno siebie w stresie, jak i drugiej strony. Kiedy druga strona powie, na czym jej tak naprawdę zależy, to czasem okazuje się, że adwersarz po raz pierwszy o tym słyszy.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Maria Zajączkowska, legnicka, mediatorka, o mediacjach, o dogadywaniu się, o tym, jak to wygląda w Legnicy, o tym, jak to wygląda tak w ogóle w świecie, w kraju, wśród ludzi, po prostu. Myślę, że ta rozmowa pomoże nam wszystkim w patrzeniu z innej perspektywy na spory. A teraz legnicki spacer historyczny. Konrad Byś oprowadza po Legnicy śladami Teodora Bletterbauera, dlatego że prace Teodora Bletterbauera były wśród tych prezentowanych jako nabytki Muzeum Miedzi. No to co? To przypomnijmy tę fantastyczną postać wyjątkowego malarza, najwybitniejszego artysty w historii Legnicy. Jak mówi Konrad Byś, ja tu zawsze się na niego powołuję, zawsze się na nim opieram. Zapraszam serdecznie, posłuchajcie.
3: Dzień dobry Państwu. Kolejna podróż w ramach wirtualnych legnickich spacerów historycznych, tym razem inspirowana jest twórczością jednego z najważniejszych twórców związanych z naszym miastem. Teodor Bletterbauer, bo o nim mowa, urodził się w 1823 roku w Bolesławcu. Po wyborze profesji malarza kształcił się na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium i Akademii Budowlanej w Berlinie. Przez ponad pół wieku, do swojej śmierci w 1906 roku, mieszkał i tworzył w Legnicy, która, jak sam stwierdził, stała się jego drugim domem. Blätterbauer przybył tutaj w 1854 roku. Przez następne 45 lat pracował jako nauczyciel rysunku w Akademii Rycerskiej. Przez pewien czas prowadził też zajęcia w szkołach o profilu rzemieślniczym, które mieściły się przy obecnym placu klasztornym, a później w budynku gimnazjum miejskiego. Ponadto w swojej prywatnej pracowni Blätterbauer malował, inspirowany licznymi podróżami, górskie krajobrazy Niemiec, Szwajcarii i północnych Włoch, czy widoki Śląska. Tworzył również portrety i ilustracje do książek i albumów. Blätterbauer w 1898 roku, wyróżniony tytułem profesora, był członkiem Legnickiego Towarzystwa Artystycznego i honorowym członkiem tutejszego Towarzystwa Historii i Starożytności. Po przyjeździe do Legnicy artysta wraz z żoną i dwoma małymi pasierbami wynajął mieszkanie w gospodzie Stadt Hamburg przy ulicy Wrocławskiej, na lewym brzegu Kaczawy. W 1858 roku Blätterbauer informował na łamach prasy o wyprowadzce na przedmieście Hojnowskie. Od drugiej połowy lat 70. XIX wieku malarz wymieniony jest jako mieszkaniec kamienicy nieopodal wieży Bramy Głogowskiej. Stamtąd w 1893 roku przeprowadził się do domu u zbiegu dzisiejszych ulic Piekarskiej i Dziennikarskiej, który zachował się do dziś. Blätterbauer żył i tworzył w nim na trzecim piętrze. Ostatnie lata życia, od 1901 roku, emerytowany profesor Akademii Rycerskiej spędził w kamienicy przy obecnej ulicy Mickiewicza, naprzeciwko Parku Miejskiego. Działalność artysty w Legnicy przypadła w okresie dynamicznych zmian w mieście. Od drugiej połowy XIX wieku rozwijał się przemysł, kwitł handel i usługi, powstawały miejskie budowle publiczne, gmachy instytucji państwowych, czy wreszcie nowoczesna infrastruktura komunalna, m.in. budynki gazowni, rzeźni miejskiej, system wodociągowy, kanalizacja, elektrownia i sieć tramwajowa. Z roku na rok przybywało też mieszkańców. Gdy Blätterbauer zamieszkał nad Kaczawą, było ich około 16 tysięcy. W roku jego śmierci miasto liczyło już około 60 tysięcy ludzi. Wzrostowi liczby ludności towarzyszyło powiększanie obszaru Legnicy. Na nowych terenach wyrastały całe kwartały kamienic, jedne z symboli nowoczesności i wielkomiejskości tamtych czasów. Powstawały miejskie place i tereny zielone.
4: Zmiany urbanistyczne nie ominęły historycznego Śródmieścia, gdzie współczesna architektura zajmowała miejsce budowli zmienionych epok. Zasługą Blätterbauera jest, że na swój własny, artystyczny sposób działał na rzecz ocalenia świadectw historii. Część atmosfery dawnej Legnicy artysta przechował potomnym w swoich szkicach i obrazach, gdzie przetrwały stare domy, malownicze zaułki i zabytki, które budziły jego szacunek i sentyment. Niestety do naszych czasów zachowała się niewielka część tej spuścizny.
3: Przed 1945 rokiem twórczość Blätterbauera w postaci setek rysunków, akwarel i szkiców do obrazów zachowana była w zbiorach Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności we Wrocławiu, a także Muzeum Dolnośląskiego w Legnicy. Zdecydowana większość prac legniczanina pozostaje zaginiona, prawdopodobnie zniszczona lub wywieziona ze Śląska.
4: W 1860 roku władze miasta zapoczątkowały rozbiórkę średniowiecznych fortyfikacji. Z krajobrazu miasta stopniowo znikały dawne mury i budowle obronne.
1: Słuchacie Legnickiego wirtualnego spaceru historycznego. Spacery te znajdziecie na kanale YouTube Muzeum Miedzi w wersji wideo. Również możecie sobie je tam poprzeglądać. Jest ich sporo, dużo się na nich dzieje, poznajecie Legnicę. Można taki spacer wziąć ze sobą na telefonie komórkowym i przejść się po prostu po Legnicy śladami opowieści spaceru historycznego. Tutaj idziemy śladami Teodora Blätterbauera, legnickiego malarza, jednego z najwybitniejszych artystów w historii Legnicy. Zapraszam serdecznie, kontynuujemy tę wyprawę.
4: Nad zbiegiem dzisiejszych ulic Złotoryjskiej i Gwarnej przez wieki górowała masywna wieża Bramy Złotoryjskiej.
3: W 1856 roku Blätterbauer uwiecznił budowlę na swoim rysunku od strony skrzyżowania współczesnych ulic Gwarnej i Piekarskiej. W 1865 roku wieżę złotoryjską rozebrano. Nieco wcześniejszą akwarelę z 1886 roku zainspirował spacer artysty chodnikiem u szczytu murów. W miejscu tego malowniczego średniowiecznego zaułka za świątynią wytyczono ciąg komunikacyjny, znany dziś jako ulica Biskupia.
4: Blätterbauer chętnie uwieczniał Zamek Piastowski. Dzisiaj znamy przede wszystkim widoki spopularyzowane w formie grafik.
3: W czasach Blätterbauera stara warownia prezentowała się w stylu neogotyckim. Zamek, użytkowany przez Urząd Rejencji, w części spłonął w 1835 roku. Odbudowa najbardziej zniszczonych skrzydeł północnego i wschodniego zakończyła się w 1840 roku. Projekt konsultował wybitny pruski architekt Karl Friedrich Schinkel.
4: W ciągu kilkudziesięciu lat realizowano kolejne etapy renowacji zamku.
3: Zmiany są dobrze widoczne na stalorycie zaprojektowanym przez Blätterbauera. Wieńczący zabudowania krenelarz imitujący blanki, sterczyny w formie wieżyczek czy masywne przypory są romantycznym nawiązaniem do gotyckiej architektury. Bryłę zamku od strony zachodniej legnicki twórca przedstawił z niemal fotograficzną precyzją na autorskiej litografii z 1894 roku. Skrzydło południowe między wieżami świętego Piotra i świętej Jadwigi, średniowieczne palatium książęce, przebudowane zostało w latach 1844-1846. Z lewej strony na dziedzińcu zauważamy odnowioną w 1867 roku wieżę zegarową. W 1898 roku w jej sąsiedztwie wyrosła prostopadłościenna budowla. Za życia malarza w latach 1903-1904 przy wieży świętej Jadwigi wzniesiono jeszcze neorenesansowy budynek z charakterystycznymi wolutowymi szczytami. Omawiana litografia zasługuje na uwagę z jeszcze jednego powodu. Aby wykonać szkic zamku, Blätterbauer, choć miał już ponad 70 lat, wspiął się na rusztowania przy wieży kościoła świętego Jana Chrzciciela. Historyczna nazwa pobliskiej ulicy Ojców Zbigniewa i Michała, to jest Targ Kamienny, odwołuje się do miejsca, w którym sprzedawano koła młyńskie. Blätterbauer poświęcił temu zakątkowi rysunek z 1865 roku. Uwieczniona na nim zabudowa ulicy od Akademii Rycerskiej do obecnej Szkoły Podstawowej nr 4 nie przetrwała do naszych czasów. Szczególnie interesującym obiektem był wzniesiony na przełomie lat 20. i 30. XVIII wieku gmach seminarium jezuickiego z dekoracyjną barokową fasadą. Rynny dachowe zaopatrzono w miedziane żygacze w kształcie głów smoków.
4: Budynek stał mniej więcej na miejscu dzisiejszego skweru Franciszka Pałki. Seminarium było częścią większego kompleksu złożonego z klasztoru, kolegium i kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela.
3: Po kasacie zakonu w 1773 roku gmach zajęty został przez administrację pruską. Od końca XVIII wieku działała w nim wytwórnia sukna założona przez Samuela Beniamina Ruffera. Własnością firmy był do 1900 roku, następnie przejęty został przez pobliską parafię świętego Jana Chrzciciela, która dzierżawiła obiekt. Przeciwny likwidacji śladów przeszłości, artysta upamiętnił wydarzenie na jednym z satyrycznych rysunków. W symbolicznej scenie policjant przepędza kamienne figury rycerzy strzegących niegdyś przejazdu bramnego. Stojący na miejscu wieży bramy złotoryjskiej budynek był siedzibą Ewangelickiego Związku Mężczyzn i Młodzieży. Obiekt służący działalności wychowawczej, edukacyjnej i społecznej stowarzyszenia otwarto w 1868 roku. Dziś działa w nim sąd rejonowy.
4: Idąc ulicą Złotoryjską w stronę Legnickiego Rynku, po prawej stronie dostrzeżemy budowlę z czerwonej cegły, tak zwany pasaż Piotra i Pawła, ukończony w 1886 roku. Tuż za nią znajduje się kościół pod wezwaniem wspomnianych świętych. Pod koniec XIX wieku, w latach 1892-1894, świątynię przebudowano w duchu neogotyckim. Wcześniejszy widok tego fragmentu Legnicy Blätterbauer utrwalił na akwareli z 1884 roku.
3: Na miejscu pasażu w średniowieczu znajdował się dom wójta dziedzicznego, reprezentującego władzę księcia nad miastem. W XVIII stuleciu powstał tutaj nowy barokowy budynek. Rezydencję wybudowano w 1718 roku dla Ottona Konrada barona von Hochberga, starszego ziemskiego i komisarza podatkowego księstwa legnickiego. W okresie budowy nowego ratusza w rynku gmach stał się prowizoryczną siedzibą władz miasta. Dekoracyjną fasadę pałacu Hochberga wieńczyło popiersie cesarza Karola VI Habsburga, otoczonego przez dwa orły, symbolizujące stałość i siłę monarchy. W 1869 roku miasto kupiło obiekt od instytucji kredytowej, tzw. ziemstwa księstwa legnicko-wołowskiego. Kilkanaście lat później zabytkową nieruchomość przejęła spółka założona przez legnickich radnych, właściciela cegielni Juliusa Rotera, bankierów Heinricha Zele i Ludwiga Mateusa oraz kupca Ericha Schneidera. Sfinansowali oni budowę częściowo niezachowanego zespołu usługowo-mieszkalnego położonego między rynkiem a dzisiejszym Placem Słowiańskim. Budynek zaprojektowali wrocławscy architekci Karl Grosser i Heinrich Brost. W nowym pasażu znalazły swoją siedzibę m.in. delikatesy Schneidera, a także bank Zele i Mateus.
4: Neogotycka przebudowa kościoła Piotra i Pawła, oprócz wyraźnych zmian w wyglądzie zewnętrznym, przyniosła znaczną ingerencję w historyczny wystrój. co potwierdza zachowana w zbiorach Muzeum Miedzi akwarela z 1889 roku. Artysta utrwalił na niej wnętrze świątyni, które przez stulecia wzbogacano o nowe elementy. Zabytkowe ławy i siedziska, empory pokryte malowidłami, czy rzeźbione i malowane epitafia.
3: Praca Blätterbauera dokumentuje fragment głównej nawy kościoła z widocznym między schodami przejściem prowadzącym do portalu północnego od strony rynku.
4: Warto zestawić wizję naszego malarza z opisem świątyni, który mniej więcej w tym samym czasie pozostawił inny artysta. W 1890 roku Legnicę odwiedził młody Stanisław Wyspiański.
5: Kościół jest składem przeróżnych rupieci z XV, XVI aż do XVIII wieku. Najlepsze te z XVII to jest pomniki rycerskie i mieszczańskie niemieckie, malowane z bardzo bujnego renesansu niemieckiego. Wszystkie z kamienia, naśladują wyroby drewniane, ale bardzo delikatne w ornamentacji. Resztki ław z XV wieku z rzeźbami, parę lichtarzy z figurkami i jelenimi rogami. Wnętrze malownicze i bardzo efektowne z powodu mnóstwa nagromadzonych przedmiotów. Ławki malowane z XVII i XVIII wieku. Ambony i loże przyczepiane do filarów. Ślady fresków z XVI wieku. Cztery Ewangelie i anioły ze skrzydłami pawimi na małym sklepionku w kruchcie. Nad organami freski z XVIII wieku obrzydliwe, ale przecież świadczące o działalności epoki. Na kluczach orły piastowskie śląskie.
4: Sugestywny, romantyczny nastrój wielu swoich prac Blätterbauer budował odpowiednią grą światła i cienia, co widać na przykładzie stalorytu ze starym ratuszem.
3: Wygląd barokowego gmachu zmienił się od czasów Blätterbauera. W 1741 roku budowę zakończono ze względu na toczącą się wojnę między Prusami i Austrią. W tym kształcie zabytek przetrwał aż do lat 20. XX wieku. W 1926 roku odpadł duży kawałek gzymsu elewacji południowej. Wkrótce przystąpiono do renowacji ratusza. Wówczas architekt Lorenz Huber zaprojektował zwieńczenie wieży, która otrzymała miedziany hełm, a także nowy kształt dachu. Prace ukończono ostatecznie w 1929 roku.
4: Widoczne z rynku wieże kościoła Marii Panny kierują nas w stronę wschodnich obrzeży Starego Miasta. Ostatnie dekady XIX wieku również i tam przyniosły znaczące przeobrażenia miejskiego krajobrazu.
3: Szkic Blätterbauera z 1888 roku dokumentuje niezachowaną zabudowę w sąsiedztwie kościoła Marii Panny. Pośród zieleni widoczne są pozostałości średniowiecznych murów obronnych. Z prawej strony w tle majaczy sylwetka wieży obronnej. Ta ostatnia budowla, niegdyś część bramy wrocławskiej, została usunięta w 1885 roku. Dalsze wyburzenia miały miejsce dekadę później. W 1896 roku rozebrano dawny dwór biskupów wrocławskich. W następnym roku ten sam los spotkał uwiecznione na rysunku Blätterbauera historyczne fortyfikacje przy kościele mariackim oraz oparte o nie budynki parafialne, które określono jako zawilgocone i w kiepskim stanie technicznym.
1: Legnicki wirtualny spacer historyczny kończy dzisiejszy program. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
6: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: Dobry wieczór, Maciej Czujko, zapraszam na program Co jest grane w Legnicy. Zapraszam wszystkich stałych słuchaczy i nowych słuchaczy. Mam nadzieję, że przybywa ich i że tym nowym trzeba powiedzieć, że jesteśmy informatorem rozrywkowo-kulturalnym, regionalnym. Mówimy o tym, co dzieje się w waszym mieście, co będzie się działo ciekawego w waszym mieście. Dzisiaj program jednak taki czytelniczy. Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, powie nam o tym, co czytają legniczanie na podstawie wypożyczeń. Oprócz tego Katarzyna Rutowska, legnicka pisarka, się pojawi, powie o swojej książce młodzieżowej, ale także i doświadczona legnicka pisarka Monika Bejanowska o swoich książkach opowie. To przed nami, zaczynamy od Anny Gontowskiej. Co czytają legniczanie?
8: Anna Gontowska, dyrektor Legnickiej Biblioteki Publicznej.
7: Tak, ta wizytówka już w ogóle niepotrzebna, my tu już jesteśmy na antenie ze sobą tak długo i zazwyczaj jest to tak, że recenzuję właściwie te książki. Ja zawsze jak puszczam na antenie, to mówię, że to takie mini recenzje, bo to nie tylko polecenia. No, ale dzisiaj postanowiliśmy, ja właściwie postanowiłem, a pani zmierzyła się z tym zadaniem, żeby pomówić o tym, co czytają legniczanie. I ja bym bardzo chciał, żeby odpowiedź na to pytanie była, że czytają wszystko, a już szczególnie to, co polecimy, co pani poleci na naszej antenie.
8: I to jest właśnie najtrudniejsze, bo rzeczywiście czytają wszystko i trudno jest wyciągnąć jakiś wspólny mianownik, jeśli chodzi o czytających w Legnicy. Ja oczywiście posiłkowałam się informacjami moich koleżanek, kierowniczek największych filii w mieście.
7: O matko, to cała grupa ludzi została zaangażowana, a ja tak sobie rzuciłem po prostu.
8: Ale
7: to niesforność dziennikarska. Ja wiem, dlaczego wy nas wszyscy tak... To jest taka sympatia, ale taka... Na dwoje babka wróżyła. Ja rozumiem dlaczego. My tak sobie, wpadło do głowy.
8: Panie redaktorze, panie Macieju, to jest nieprawda. Ja pana bardzo lubię osobiście także.
7: Prywatnie.
8: Też, bo nam się po prostu dobrze rozmawia na wszelkie tematy.
7: Ale przyzna pani, że zawód taki jest. A może o tym byśmy porozmawiali, a człowiek potem się męczy tydzień.
8: Ale to nie jest zły temat, jeśli chodzi o czytelnictwo legniczan. I wie pan, że to się przyda nam.
7: To znaczy... Właśnie miał powiedzieć, to też pewnie jakieś wnioski z tego płyną.
8: Myślę, że przyda się moim koleżankom i te materiały, które tutaj mam przed sobą, wydruki z filii, one trafią za chwilę do działu gromadzenia i opracowania zbiorów. Moje koleżanki, które dokonują zakupu, zamawiają tytuły konkretne, pewnie będą się też posiłkowały tymi informacjami, żeby...
7: Pani, proszę tak nie mówić, przepraszam, że pani przerwę, bo ja będę tryskał pomysłami, jak mi pani tak powie, że takie przydatne i to dopiero będzie udręka.
8: No wie pan, w końcu powiem, że po prostu nie potrafię tego zrealizować. Też tak może być, panie Macieju.
7: Albo nie odbiorę telefonu, to jeszcze bardziej eleganci. Ja wiem, czy to elegancko.
8: Zawsze odbieram. Zawsze odbieram, ale mnie Narodowa Biblioteka, proszę pamiętać, to takie analizy robi Biblioteka Narodowa na dużą skalę.
7: Czyli raz na kwartał możemy się omówić.
8: No, może na pół roku nawet, to będzie może lepszy obraz.
7: Już tryskam pomysłami, to kolejny pomysł, racjonalizatorski.
8: No, już wyprostowany przeze mnie, panie Maćku.
7: Słusznie.
8: Czy my przejdziemy do meritum?
7: Przejdźmy, bo ja widzę, że tabele nawet, tutaj są tabele.
8: Są tabele, ja się nawet przygotowałam, proszę państwa, w ciągu roku w naszym kraju wydaje się ponad 30 tysięcy tytułów. 32, 33 tytułów. Ja nie mówię o nakładach egzemplarzowych, bo te w miliony idą, pewnie setki milionów.
7: Można by odnieść wrażenie, że ludzie nie robią nic innego, tylko czytają.
8: A bibliotekarz nie robi nic innego, tylko te książki wypożycza i się orientuje w tym nawale tytułów właśnie.
7: I w tych tłumach, które przewalają się przez biblioteki, a wcale tak tak nie jest.
8: No niestety. Chociaż podobno też dużo kupujemy. Jeszcze do tej pory kupowaliśmy, bo książki drożeją, więc może teraz będzie trochę inaczej, ale Polacy kupowali też książki indywidualnie. No właśnie. I ten bibliotekarz musi się orientować, jaką książkę zakupić, bo no nie stać nas po prostu, żeby wszystkie książki z oferty księgarskiej kupić. Ja przypominam, że my już dawno w księgarniach nie kupujemy, ale jeśli to rzadko jakieś takie wyjątkowe, bardzo mało nakładowe wydawnictwa. My robimy zapytania ofertowe, zaopatrujemy się w hurtowniach, staramy się dla Państwa zrobić jak najwięcej, czyli kupić jak najwięcej książek za jak najmniejszą cenę. Wydaje mi się, że w Legnicy to się odbywa z dobrym skutkiem. No i właśnie te 33 tysiące tytułów, które tylko pewnie Narodowa Biblioteka gromadzi, bo ona ma ten egzemplarz obowiązkowy i oni wiedzą wszystko, a my musimy wybrać najfajniejsze książki. I często opieramy się na opiniach czytelników. Tylko że jakoś tak się dziwnie ostatnio składa, że te gusta czytelnicze nam się troszeczkę zmieniły i ja jeszcze pamiętam czasy lat 80. i 90. i tego boomu czytelniczego, kiedy Polacy wybierali, nawet jeśli to była literatura popularna, taka beletrystyka, lżejsza i przyjemniejsza, no to były to jednak znaczące nazwiska. A w tej chwili zalani zostaliśmy taką lekką, łatwą i przyjemną falą książek, często nazywanych dla pań. One nie są być może zbyt ambitne, ale bardzo chętnie czytane. I ja przyznam się Państwu, że kiedy ja o tych książkach mówię, to ja czasami przeczytam którąś, ale najczęściej przeglądam dosyć szczegółowo.
7: Ale to też słychać, pewnie, nie jak Pani mówi, ja teraz powiem tak. Nasi słuchacze też pewnie słyszą, co szefowa LBP, o której książce myśli. A to też, jeśli chodzi o czas poświęcony tej książce, można łatwo odczytać, bo czasem jest taka książka, że jest łatwiejsza, przyjemniejsza, a poświęci jej pani więcej czasu. Moja obserwacja wynika, że owszem, jest dużo tej literatury, ona jest dobierana motywami, że są czytelniczki, które gustują niekoniecznie w gatunku, w rodzaju, tylko w motywie. Jak jest motyw bardzo popularny, miłości obozowej, no to już jedziemy wszystkie książki z miłością. Jak jest motyw łobuza i ślicznotki z Dobrego Domu, no to już wtedy. Chyba motywami się teraz też często dobiera.
8: Troszkę tak.
7: I motywami też piszą autorzy właśnie.
8: Nazwiskami. Są panie, które mają w notesikach nazwiska konkretnych autorek i po kolei wyczytują wszystko to, co one stworzyły. A jeszcze mamy taką teraz okropną przypadłość tworzenia książek, cyklów książek. Czyli kilka, pięć, siedem książek w cyklu. Czasami bywa i więcej. I niestety, może narażę się czytelnikom, ale w bardzo wielu przypadkach te książki są coraz słabsze w cyklu. Po prostu to już są na siłę pisane. Nie wiem, z czego to wynika. Może właśnie jak się chwyciło tą pierwszą książką czytelnika, to się potem chce, żeby on wypożyczał, czy kupował, czy czytał te kolejne.
7: A czytelnik chce powiedzieć z tymi bohaterami. No żyjemy też w takich czasach, że wychodzi się naprzeciw oczekiwaniom klienta. Oczekiwania takie są, pobyć z bohaterami. Kiedyś twórca pewnie zdawał sobie sprawę, że to już z tych postaci więcej nie wyciśnie, więc trochę na przekór tym swoim czytelnikom odcinał ich od tej opowieści i zaczyna następną. Teraz się wychodzi naprzeciw oczekiwań.
8: No ja muszę powiedzieć, że tutaj dużo doświadczenia zdobyłam dzięki naszym prywatnym rozmowom, kiedy rozmawialiśmy o pana książce, bo pan był bardzo krytycznie nastawiony do swojej twórczości i pan właśnie mówił, że ten bohater tak, bo tu żre, ale dalej to już się nie pociągnie, prawda? I dużo skorzystałam z takiej wiedzy pisarstwa od potrzeby takiej techniki pisarskiej i takiego też zdrowego spojrzenia autora na swoich bohaterów i na to, co może zaoferować czytelnikom. A wydaje mi się, że wiele osób taki dystans straciło. I to o dziwo, to nie są tylko autorki książek dla pań tak zwanych. Nie, nie. Ja mam tutaj taki sztandarowy przykład niestety pana Remigiusza Mroza także, bo same bibliotekarki już mówią, że coraz więcej czytelników, bo nie tylko czytelniczek, krytycznie wypowiada się o jego kolejnych seriach. Ostatnia seria to jest jakaś w ogóle w prawie że fantazy, gdzie się kolejne życia przeżywa. I to jakiś taki kryminał z reinkarnacją, czy z czymkolwiek w tle. Myślę, że zaczyna mu chyba trochę brakować pomysłów i może należałoby mniej książek wydawać w ciągu roku, ale żeby te książki były jednak starannie przemyślane. Ja powiem, że ja już wymiękłam przy chyba trzeciej czy czwartej książce, to jeszcze tak nie było źle. Nie pamiętam, kim on był, jak miał rangę, o komisarzu Froście. Forście. On nie był zimny, on był forst, bo już tam tak niesamowite przygody przeżywał i tak niemożliwe rzeczy dokonywał, jak choćby ucieczka z radzieckiego czy z rosyjskiego łagru więzienia, że ja po prostu znając realia, jak to funkcjonuje, pomyślałam sobie, no to już jest przegięcie.
7: Zawędrował się.
8: Tak, dokładnie. Także Chyłkę też tylko w kilku egzemplarzach przeczytałam i w pewnym momencie zrezygnowałam.
7: To Anna Gątowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, mówiła o tym, co czytają legniczanie na podstawie wypożyczeń, na podstawie tego, co wypożyczacie z legnickich bibliotek, ale przyznacie, że to bardzo solidna podstawa do tego, żeby mówić, co czytacie. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy, a teraz Katarzyna Rutowska, która z przyjaciółką napisała książkę Ucieczka Absary. To książka młodzieżowa i tutaj mówimy już o drugiej części tej powieści, nasza legnicka pisarka.
6: Literacka Legnica w Radiu Złote Przeboje.
5: Katarzyna Rutowska, współautorka Ucieczki Absary.
7: Ja właśnie tak, że współautorka, o tym, że z przyjaciółką, czy ja dobrze mówię, bo jak mówię w radiu, że napisałyście z przyjaciółką książkę.
5: Bardzo dobrze, tak.
7: No, ale już jest błąd, bo mówię, że napisałyście książkę, a napisałyście książki, bo już jest z tego zapamiętam z ostatniej rozmowy kilka odcinków, kilka tomów tejże powieści i drugi ukazał się na rynku. O jakiej książce my w ogóle mówimy, jak tytułuje się drugi tom? Proszę.
5: Tak, no to ja już tutaj wszystko opowiadam, jak to jest, bo sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Mówimy o książce, która się nazywa Ucieczka Absary i to jest książka, która się składa z dwóch części. Pierwsza jest już od jakiegoś czasu na rynku, a druga się ukazała w kwietniu. No i jest to swego rodzaju zakończenie tej historii, która była w Ucieczce Absary numer 1, aczkolwiek zakończenie jest otwarte. No i jest tutaj jakieś pole do tego, żeby to kontynuować, ale w taki sposób bezpośredni. Natomiast jeśli chodzi o takie pośrednie kontynuacje, no to tak jak mówisz, jest już ich zaplanowanych trochę w różnych wydawnictwach też, więc to jest też fajne, że działamy na różnych polach i to będą historie, które się dzieją w tym samym świecie, jakby następują po sobie, ale niekoniecznie dotyczą tych samych bohaterów. A sama Ucieczka Absary to jest powieść z gatunku Young Adult, która opowiada o losach nastoletniej elfki, no bo nie dziewczyny, ale elfki, która w sposób bardzo nieodpowiedzialny rusza na przygodę z nieznajomym, no i ta przygoda doprowadza ją w bardzo niebezpieczne, ale też ciekawe miejsca. Właśnie w drugim tomie, który jest bardziej taką już czystą akcją, a pierwszy tom z kolei, Ucieczki Absary, jest bardziej takim wprowadzeniem, więc tak to wygląda logistycznie.
7: Dobrze, proszę powiedzieć w takim razie po pierwszym tomie, jaka była recepcja, jak w ogóle ta przygoda się toczy, no bo to debiut oczywiście, więc pierwszy raz spotykasz się w swoim życiu z takimi doświadczeniami, z takimi emocjami, no to słuchamy, bo myślę, że oprócz tego, że mamy przed radio odbiornikami czytelniczki, czytelników, no to mamy też pewnie osoby, które marzą myślą, bo mnóstwo ludzi chciałoby.
5: Tak, ja bardzo zachęcam do tego, żeby faktycznie, jeśli macie, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, gdzieś w sobie jakąś opowieść, to żeby faktycznie ją przelać na papier i próbować ją wydać, bo to jest na pewno fajna przygoda. Na razie jest to gdzieś tam właśnie w kategoriach przygody dla mnie, ale też takiej bardzo, bardzo miłej odskoczni od codzienności, bo wiadomo, że trochę można, przynajmniej jak się wydaje w tradycyjnym wydawnictwie, a mi się udało w tradycyjnym wydawnictwie książkę wydać, to tak troszeczkę sobie posmakować tego takiego innego świata pod tytułem targi książki, spotkania z czytelnikami, zostawianie autografów i to jest taki miły odcinek wydawania książek, aczkolwiek no niezbyt częsty, bo wiadomo, gdzieś tam przy debiutach jest to jeszcze spokojne. Jeśli chodzi o odbiór Absary, to to jest ciekawe, bo na takich platformach do oceniania książek my się plasujemy między 7 a 8 na 10 powiedzmy. Bliżej 7 niż 8 i tak wygląda sytuacja na Legimi. Na Legimi zresztą, to się tutaj pochwalę trochę, mamy status bestsellera od pewnego czasu, co też jest fajne, bo to znaczy, że dużo osób też po tą książkę sięga, takich, które no może nie kupiłyby nie kupiłyby egzemplarza, no ale chętnie ją wypożyczają, czyli to jest dla mnie na przykład bardzo fajna i cenna informacja, bo zawsze ja chciałam, żeby bardziej się wypożyczały te książki niż sprzedawały, po prostu szły do ludzi. Ale jak dostajemy na przykład negatywne opinie, to one są takie bardzo mocne, więc ogólnie jest pozytywny odbiór, ale no my też mamy bardzo dużą frajdę z tych negatywnych opinii, bo one zawsze dotyczą tych rzeczy, co już trochę się spodziewałyśmy, że będą negatywnie odebrane, więc no, mamy takie potwierdzenie swoich przypuszczeń. O.
6: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: Katarzyna Rutowska jest dzisiaj naszą gościnią, która razem z przyjaciółką Katarzyną Podstawek napisała książkę Ucieczka Absary. O drugiej części tej powieści rozmawiamy i będziemy jeszcze troszeczkę rozmawiali, jeszcze za chwilę, za momencik, ale teraz wracamy do Anny Gątowskiej, dyrektorki Legnickiej Biblioteki Publicznej, która na podstawie danych dotyczących wypożyczeń mówi o tym, co czytają legniczanie, czyli co najchętniej wypożyczacie, zabieracie do domu, co was interesuje.
8: No i tak niestety bywa. Bardzo na początku cieszyłam się z debiutu pana Remigiusza Mroza, ale chciałabym, żeby tych książek było mniej, ale żeby one były bardziej wartościowe. Żeby one były ciekawsze, bo one też mają służyć rozrywce. Ja tutaj nie neguję, natomiast no, muszą być troszkę staranniej napisane, wydaje mi się. No właśnie. Jak to jest z tymi bibliotekami i z czytelnikami? Bo mamy grupy wiekowe, my dokonujemy takich statystyk. Proszę sobie wyobrazić, że dzięki naszym działaniom, to znaczy zabieganiu o najmłodszego czytelnika w ciągu roku, czyli w ciągu 10 miesięcy, odwiedziło nas 917 razy, odwiedzili nas rodzice z maluszkami w wieku do 5 lat. Co sobie pan wyobraża coś takiego? Taki tacy mali czytelnicy. Oni dostają dzięki współpracy z Fundacją ABC dostają swoją pierwszą wyprawkę, taką książeczkę, zbierają punkty za wypożyczenie książek. I tutaj chcę przy okazji państwu przypomnieć, że takich książeczek dla dzieci najmłodszych w bibliotekach jest bardzo dużo. To są takie książeczki poznawcze, często tylko z ilustracją, podpisem, który pewnie ma przeczytać rodzic. My również organizujemy zajęcia dla dzieciaków, takich pampersiaków do 5 roku życia w obecności rodziców i przy ich udziale przede wszystkim, bo sama obecność nie wystarczy. Nie tylko opierające się o książkę, ale także o różnego rodzaju zabawy, bo to muszą być zajęcia oparte na bardzo wielu bodźcach, żeby takie dziecko wytrzymało pół godziny albo 45 minut w bibliotece. I dzieciaki są często zachwycone tym, co przygotowują dla nich moje koleżanki. Ja muszę powiedzieć, że bardzo mnie wzruszyła, już pewnie o tym mówiłam, ale to sprzed wielu lat opowieść, kiedy byłam w bibliotece i zaczynało się takie spotkanie pampersiaków i taka malutka dziewczynka właśnie z tym takim grubym tyłkiem, wypchanym przez pieluszkę, jeszcze niezbyt prosto się trzymająca na nóżkach dwóch, od razu podeszła do regału i wyciągnęła największą książkę, która chyba była nawet większa od niej. Były jakieś takie opowieści o krasnoludach różnego rodzaju. Te książki były ogromne. I to dziecko wytarmosiło z regału tą książkę i położyło na podłodze. Trzeba jej było pomóc przewrócić twardą, lakierowaną stronę książki i to było bardzo wzruszające, bo w ten sposób, proszę państwa, uczymy dzieci czytania. I przypominam, że dzięki temu, że te dzieciaki czytają, to one trochę inaczej rozumieją świat, inaczej piszą, inaczej mówią, inaczej myślą, bardziej odporne są na różnego rodzaju presje czytelnicze czy nałogi. I pamiętajcie o tym państwo i nie lekceważcie czytania dzieci. I jednak szczególnie w młodym wieku to książka papierowa musi przeważać. Filmik w telefonie czy książka czytana w tablecie to nie jest to, czego dzieci potrzebują w wieku takim wczesnoszkolnym, szkolnym najbardziej. No więc takie pampersiaki przyszły do nas 917 razy do bibliotek, ale już w wieku 6 do 12 lat 4850 odwiedzin odnotowaliśmy. A potem zaczyna się spadek, bo już jest grupa czytelnicza, bo są telefony, są tablety i komputery. I te dzieci, czy już młodzież w wieku od 13 do 15 lat odwiedziła nas tylko 1682 razy, a w wieku 16-19 lat 1340. Nie będę państwa tutaj epatowała tymi liczbami, ale muszę powiedzieć, że dzieciaki w wieku ponad dzieciaki, dorośli w życiu, w wieku ponad 60 lat, odwiedzili nas 25 482 razy. I na pewno jest to związane z tym, że to już jest wiek nieprodukcyjny często, przynajmniej w przypadku kobiet, bo jednak kobiety więcej czytają niż mężczyźni i częściej przychodzą do bibliotek. Ale też chyba z tym wychowaniem, z książką i przywiązaniem do książki. No, nie mogę powiedzieć. Ludzie w wieku 45-60 lat skorzystali z naszych usług 11 499 razy, czyli też więcej niż dzieci i młodzież. To jest znak naszych czasów i mam nadzieję, że praca bibliotekarzy, praca nauczycieli, ale przede wszystkim praca rodziców troszkę zmieni tą tendencję i że dzieciaki zaczną doceniać książki, chociaż dla dzieciaków, panie dyrektorze, też są książki takie właśnie troszkę na wyrost i niezgodnie z wiekiem i troszkę mamałygowate pisane, bo te wszystkie książki serii Young Adults to są książki o straszliwych miłościach, jakichś bogaczach, biednych sierotkach. To są książki, które w żaden sposób nie pokazują dzieciom rzeczywistości.
7: Ale też w taki zaowalowany sposób pokazują skrzywione relacje, nie tłumacząc jednocześnie, że to skrzywione relacje. Gdzieś za wcześnie w życie erotyczne wprowadzają też tak podprogowo, gdzie te napięcia między młodymi ludźmi są ewidentnie seksualne, jak się czyta, ale jednocześnie nie jest to wyjaśnione, nie jest zaznaczone, nie jest pokazane, więc to też przesącza się jakoś tak między wierszami. To wszystko jest bardzo podejrzane w przypadku niektórych lektur.
8: A z drugiej strony, jak wprowadza w seks i w dorosłe życie internet, więc my może tutaj zaczynamy trochę konkurować autorzy książek.
7: To jest dziwne. To jeśli chodzi o te u mnie w domu, moja nastolatka tą Rodzinę Monet czytała i odłożyła, bo powiedziała, że dziwnie się przy tej lekturze czuje. Tam jest relacja między dziewczyną a jej przyrodnimi braćmi. I Beszka tak nie sprecyzowała, że dla niej to jest podejrzane są te relacje, one są niezdrowe i odłożyła tak się.
8: Są rzeczywiście dwuznaczne, tak to. No to bardzo zdrowe podejście, dobrze pan ją wychował po prostu. Natomiast ta książka była w pewnym momencie na topie poczytnych i sprzedawanych książek. Więc no, pilnujmy jednak, co te nasze dzieci czytają, bo to jest takie dosyć miałkie i rzeczywiście niezdrowe w jakiś sposób, prawda?
7: A dużo tego jest, pewnie wynika z bibliotecznych danych.
8: My staramy się troszkę mniej kupować takich książek. Oczywiście zdarzają się także w darach, ale jednak staramy się troszeczkę sterować gustami czytelników. I ja osobiście zabroniłam kupowanie książek, których autorami są odbywający kary więźniowie, którzy piszą o swoich przestępstwach i jeszcze na tym dodatkowo, dla mnie to jest niemoralne, zarabiają pieniądze, to są koszmarne pieniądze. Więc oczywiście w darach gdzieś tam się taka książka przemyci, ale wydaje mi się, że biblioteka niekoniecznie musi taką książkę mieć. Jeżeli ktoś będzie chciał bardzo przeczytać, to może ją po prostu sobie kupić. Bywają takie książki. Bywają książki nadmiernie epatujące seksem, to już zahaczające o pornografię. I to też może niekoniecznie w bibliotece powinno się znajdować. Więc staramy się może nie cenzurować, ale jednak mieć baczenie, na co wydajemy te pieniądze, tak ciągle jeszcze potrzebne na dobre tytuły. I właśnie chciałam też powiedzieć, że często wydaje mi się, że w tej masie, w tym ogromie tych ponad 30 tysięcy tytułów, czasami nam umykają książki mało nakładowe, a bardzo dobrze napisane. Często są to początkujący autorzy, którzy nie zawsze mają dobrą promocję, bo wydawnictwa często wydają książki i potem już się tym dalej nie zajmują. I autorzy sami próbują w jakikolwiek sposób książki promować. I pewnie my też gdzieś czasami nie dostrzegamy kogoś, kto napisał bardzo dobrą książkę, a my tej książki nie kupimy, nie robimy promocji, ale to też takie są teraz czasy, że na spotkaniu z osobą, która jest w mediach widoczna, mamy tłumy czytelników. Natomiast czasami z bardzo dobrą książką, ale ktoś mniej znany, no to bywa kilkanaście osób, 20, 30, to już jest bardzo dobra frekwencja. jednak media robią swoje. I to one przede wszystkim dają reklamę książkom i autorom także.
6: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
7: Anna Guntowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, wyjaśnia nam, co czytają legniczanie, to znaczy na podstawie danych bibliotecznych, na podstawie danych wypożyczeń, mówi o tym, co najchętniej bierzecie do domu, co wam się podoba, co czytacie, co biblioteka chętnie też podsuwa, bo to tak jest właśnie, że bibliotekarze, bibliotekarki obserwują to, co czytacie, no i taką ofertę też wam prezentują, ale Anna Guntowska też oczywiście nie ukrywa, że biblioteka stara się też kreować gusta czytelnicze i tutaj u nas w programach naszych bardzo często mówimy o ofercie LBP, mówimy, jakie książki na was czekają, nowości wydawnicze, żebyście po prostu do biblioteki się wybrali i te książki pożyczali. Anna Guntowska sięga po bardzo dobre propozycje. To jest oczywiście zawsze przekrojowo, to nie tylko są te najambitniejsze książki, jest też literatura gatunku, ale i ona bardzo, bardzo dobra, więc tego możecie spodziewać się po naszych propozycjach czytelniczych. Są takie programy, kiedy jest ich dużo. Dzisiaj jednak mówimy o waszych gustach czytelniczych. No i mówimy też z Katarzyną Lutowską o książce, drugim tomie Ucieczki Japsary. Katarzyna Lutowska, nasza legnicka pisarka, napisała tę powieść z przyjaciółką Katarzyną Podstawek. No i właśnie o tej powieści młodzieżowej mówimy. A właściwie teraz to nie o samej książce, tylko o opiniach na portalach na temat książki. A czego dotyczą te negatywne, a czego dotyczą też pozytywne? Co się ludziom najbardziej podoba, a co rzeczywiście bodzie i czy to rzeczywiście pokrywa się z tymi waszymi realnymi obawami, że czegoś wam się nie udało w tej książce umieścić?
5: Dobra, to ja...
7: Bo to różnie, ja pytam o te negatywy, bo one często są, mówiąc językiem młodzieżowym, bo to jednak książka skierowana do młodzieży, od czapy są te negatywy bardzo, bardzo często, zwłaszcza te bardzo negatywne oceny, no bo sam cały odbiór, ja też patrzyłem, wskazuje na to, że to jest dobra książka, że ludzie to chętnie czytają, więc jeśli ocena jest już całkiem skrajnie negatywna, no to wiadomo, że bardzo odbiega od mediany, no to już statystycznie rzecz biorąc coś tu się nie zagrało, ale są też pewnie i takie, które potwierdzają, bo to też z książką tak jest, że spod serca autora ona bardzo trudno wychodzi, człowiek by ją dopracował, dopieszczał w nieskończoność, bo zawsze jest coś do poprawienia.
5: Dokładnie, zawsze jest coś do poprawienia, ale mamy też takie szczęście, że mamy świetne redaktorki, świetne korektorki, bardzo fajną ekipę, która już nam powiedziała, już zostawcie to, już to nie będzie lepsze. No i właśnie te nasze obawy, to może od tych naszych obaw zacznę, ale tych takich racjonalnych. To jest nasza pierwsza książka, a wcześniej nie miałyśmy żadnego doświadczenia z beletrystyką, więc siłą rzeczy nawet konstrukcyjnie tam są takie... No powiedzmy rzeczy, które mogą...
7: Niedociągnięcia, nazywajmy je niedociągnięcia. To jest najbardziej polityczne określenie i chyba tak najlepiej dostawić, bo zapewne też tak jest.
5: Tak, dokładnie. Są to niedociągnięcia, aczkolwiek one też wynikały właśnie z tego, że my bardzo chciałyśmy przenieść film na książkę. A to się tak trochę nie da. W sensie, tak jak się robi na przykład adaptacje filmowe książek, no to one zawierają jakieś powiedzmy, no ten język się dostosowuje. I my trochę miałyśmy z tym problem, aczkolwiek no myślę, że w drugiej części już tego aż tak bardzo nie widać i też to recenzje trochę potwierdzają. Bardzo takie skrajne opinie budzi to, że jest tam ten element powiedzmy Indii i też innej kultury. I to nam, że tak powiem, bardzo czasem obniża ocenę, ale to jest, my się tym akurat się nie przejmujemy, no bo to są już też takie rzeczy podyktowane poglądami, bo właśnie dla słuchaczy tutaj jeszcze dodam taką erratę, że nasza bohaterka ucieka z przybyszem z innej kultury.
7: Pamiętam z naszej pierwszej rozmowy, że ta niechęć do odmienności też jest elementem książki, więc to się akurat pokrywa.
5: Tak, dokładnie. Więc jak za to dostajemy bęcki, to po prostu...
7: Nawet dobrze.
5: Tak, to nawet dobrze i to też pokazuje, że po prostu nie wszystko jest dla każdego. No i po prostu, że gdzieś tam to nie trafiło do właściwej osoby.
7: Ja też pewnie zwrócę uwagę wśród państwa, tych, którzy może nie zwracają szczególnej uwagi na systemy ocen w tych różnych portalach, to ja warto sobie zajrzeć i zaobserwować taką istotną regułę, że im książka jest popularniejsza, tym niższą ma ocenę. Jeśli na przykład macie kłopot z tą waszą siódemką, to popatrzcie sobie na arcydzieła światowej literatury, jakie one mają oceny przy większej liczbie oceniających.
5: Ja się śmieję, bo był taki moment. Druga Kasia jest wielką fanką.
7: Współautorka.
5: Tak, druga Kasia, współautorka, jest wielką fanką kultowej powieści Ulysses Joyce'a.
7: Katarzyna Rutowska opowiada o swojej twórczości, a my przechodzimy dalej.
6: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: No a dalej to kolejny kwadrans programu Co jest grane w Legnicy i powrót do rozmowy z Anną Gątowską, dyrektorką Legnickiej Biblioteki Publicznej, która dzisiaj w naszym programie nie tyle, że poleca dobre książki, bo zazwyczaj tak właśnie robi, mówi o dobrych lekturach, które czekają na was w filiach LBP, albo też o spotkaniach autorskich, o najróżniejszych wydarzeniach organizowanych przez Legnicką Bibliotekę, bo Legnicka Biblioteka organizuje takie fantastyczne, najróżniejsze wydarzenia, ale dzisiaj nie. Dzisiaj jest mowa o waszych gustach czytelniczych, czyli o tym, co wypożyczacie z legnickich bibliotek. No i idziemy przez różne gatunki, przez różnych pisarzy, przez różne formy, przez cykle, przez pojedyncze powieści. No tutaj będzie raczej mowa o grupach takich, o gatunkach, więc zapraszam serdecznie, posłuchajcie, a potem, bo dzisiaj właśnie tak literacko Monika Bejanowska się pojawi, nasza legnicka pisarka, która książek na swoim koncie ma już naprawdę wiele, ale teraz Anna Gątowska.
8: I muszę Państwu powiedzieć, że książki oprócz tego, że są właśnie wypożyczane przede wszystkim te z dziedziny literatury kobiecej, oczywiście kryminały. I tutaj muszę się pochwalić, że bardzo legniczanie doceniają dolnośląskich pisarzy. I tutaj między innymi Mieczysław Gorzka, pan Gortych, pan Tomasz Duszyński, który pisze znakomite kryminały o dawnym Glack-Kłodzku, a teraz troszeczkę przeniósł się do współczesności. Bardzo są przez naszych czytelników doceniani, ale oczywiście stały zestaw kryminalistów to Remigiusz Mróz, Katarzyna Bonda, Wojciech Chmielarz, Max Czorny i Ryszard Ćwirlej. Te książki są ciągle czytane i ciągle poszukiwane i nawet przekazują sobie informacje czytelnicy, że po tą książkę warto sięgnąć. Tych książek dla pani jest bardzo, bardzo dużo, ale też sięgają legniczanie po literaturę podróżniczą, między innymi Wojciecha Cejrowskiego ciągle i nieustany czytają, Marcina Mellera i Annę Dziewit-Meller, tutaj te ich opowieści o Gruzji chociażby. O dziwo, to aż sama się zdziwiłam, że w tym rankingu najchętniej czytanych książek znalazła się książka Michała Jagiełło. To są książki z lat 80. i 90. To był dyrektor Biblioteki Narodowej, ale też taternik. I między innymi jego książka Wołanie w górach, wypadki i akcje ratunkowe w Tatrach, to już taka klasyka trochę gatunku. I myślałam, że Michał Jagiełło został kompletnie zapomniany, a jednak nie. Beata Pawlikowska oczywiście, Martyna Wojciechowska, ale i Pomykalska Beata z książką Jugosławia, rozsypana układanka, i Grzegorz Kapla z książką o Gruzji, o Chinach. Często te reportaże i książki podróżnicze, reporterskie podróżnicze są bardzo chętnie czytane. No a jeśli chodzi o czysty reportaż, to oczywiście Mariusz Szczygieł. Nie tylko dlatego, że jest naszym krajanem ze Złotoryi.
7: I tu jest ten fenomen, że literatura fantastyczna i postać medialna, to się łączy, nie? Mało jest takich osób, a tutaj to jest, wszyscy go znają i wszyscy go zasłużenie kochają.
8: Tak, bo zdarza się niestety, proszę Państwa, tak, że autor, który przyjeżdża na spotkanie, jest małomówny. I to wtedy jest tragedia prowadzącego. Może kiedyś Państwu parę takich sytuacji opowiem, a pewnie już opowiedziałam też. Oczywiście, jeśli chodzi o reportaże, to także Wojciech Tochman, Joanna Gierak-Onoszko i 27 śmierci Tobiego Obeda, Anna Politkowska, To teraz w tej sytuacji, jaką mamy za wschodnią granicą, bardzo chętnie czytana autorka. I Jacek Hugo Bader. Był taki moment, że został troszkę zapomniany przez czytelników i chyba właśnie wojna w Ukrainie wyniosła go znów na szczyty rankingu. Biała Gorączka, Dzienniki Kołymskie w Rajskiej Dolinie pośród Zielska. On pokazuje taki prawdziwy obraz Rosji. Oczywiście biografii. Tutaj króluje Magdalena Grzebałkowska, chociażby z biografią ojca i syna Beksińskich, księdza Twardowskiego, Komedy. Anna Kamińska z historią o Wandzie Rutkiewicz, czy o Simonie Kossak. Niedawno film jeszcze przecież został Państwu pewnie przedstawiony w mediach. Bo często jest tak, że książkę zaczynają czytać czytelnicy wtedy, kiedy ona się na ekranie ukazuje. Jakby to też wzmaga poczytność książki, być może chęć konfrontacji tytułu z filmową rzeczywistością. Bardzo ciekawa jest książka, chociaż nie do końca łatwa, ale bardzo ciekawie napisana historia rodzinna Jarosława Kurskiego, to tego drugiego brata. Dziady i Dybuki, opowieść dygresyjna. To właśnie o trochę też zahacza o żydowskie korzenie rodziny. Ciągle jest obecna literatura historyczna, chociaż nie sięga się już do takich tych starych, klasycznych wydawnictw, jak Wojna Światowa na Pacyfiku na przykład. Tylko Piotra Zychowicza, książki o aliantach, o Sowietach, o Żydach ciągle

0: powstaniu. Książka napisana z pazurem, ale też książka przejmująca, bo to jednak 180 tysięcy ludzi zginęło bądź zostało wyrżniętych przez Niemców. I wspomnienia i ludzi, tych cywilów właśnie, którzy przeżyli powstanie, ale też tych, którzy walczyli i którzy bardzo dobrze, z wielkim sentymentem wspominają pomoc ludności cywilnej, mimo nawet tego, że przecież ona w pewnym momencie się trochę załamała. Ludzie już po prostu mieli dość tego, co działo się w mieście, bo wiedzieli, że sytuacja stała się beznadziejna. Też wysoko jest uplasowany mój kolega, dyrektor Muzeum Miedzi w Legnicy, Marcin Makuch, który napisał książkę Sekrety Legnicy. I te Sekrety Legnicy cały czas krążą wśród legniczan i myślę, że też coraz młodsi po tę książkę sięgają.
1: Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, o czytelniczych gustach legniczan, czyli na podstawie danych bibliotecznych, mówi nam o tym, co najchętniej z bibliotek wypożyczacie. Na pewno wypożyczacie chętnie powieści Moniki Bejanowskiej, bo to przecież nasza legnicka pisarka i właśnie teraz z nią będę rozmawiał o jej twórczości, o jej powieściach, o tej najnowszej z połowy roku, ale także i pozostałych, bo jest ich naprawdę dużo. Zresztą Monika w naszych programach się pojawia, to już zapewne wiecie. Zapraszam serdecznie na tę rozmowę.
2: Dzień dobry, nazywam się Monika Bejanowska, jestem autorką komedii kryminalnych i obyczajowych, pochodzę z Legnicy.
1: Tak, to wszyscy wiedzą, siedzimy sobie na ławeczce na ulicy Najświętszej Maryi Panny, stąd ten gwar i pokasływanie. To nie Monika Bejanowska kasła, jest w dobrym zdrowiu, powstają następne książki. Właśnie mówiłem, że to jest ta sama rozmowa, którą przeprowadziliśmy rok temu, tylko książka jest inna.
2: Tak, i książka jest inna, to już jest 11 moja powieść, pod tytułem Siódme niebo, aż po grób.
1: Wiesz, że poznaliśmy się przy 9?
2: Naprawdę?
1: Tak, przy 9 się poznaliśmy.
2: To nie wiem teraz, czy to jest tak długo się znamy, czy krótko, bo jednak te 11.
1: Krótko. A pamiętasz, o czym wtedy rozmawialiśmy?
2: Zdaje się, że rozmawialiśmy po mojej poprzedniej książce, czyli o morderstwie z malinką na deser.
1: To proste, to jest najprostsza odpowiedź, ale na pewno nie pamiętasz, bo nie tylko mówiliśmy o treści tej książki, ale mówiliśmy też w ogóle o twoim pisaniu. I czy pamiętasz, co wtedy mówiliśmy?
2: Zdaje, no to teraz taki sondaż na moją pamięć, tak?
1: Nawet nie sondaż, tylko prowokacja. Czy ty, ja pamiętam.
2: Czy nie powinna brać jakichś tabletek, tak?
1: Nie, czy nie udziela za dużo wywiadów i nie spamiętuje w ogóle
2: wszystko. O ile sobie dobrze przypominam, to rozmawialiśmy o moich nietuzinkowych imionach, które używam w powieściach.
1: Tak, i to zapamiętałem właśnie, że sobie wybierasz, że sobie je gromadzisz i sobie tam pielęgnujesz i główna bohaterka premiery najnowszej książki ma na imię?
2: Aniceta.
1: To trzymamy się tej reguły.
2: Tak, trzymamy się tej reguły. Zresztą te imiona, te nietuzinkowe imiona, one same do mnie przychodzą w postaci moich czytelniczek, dla których podpisuję książki na targach, na spotkaniach autorskich. I nagle właśnie podchodzi do mnie pani na przykład Krzysztofa, pani Sylwana i okazuje się, że są takie imiona i ja oczywiście nie lubię marnować takiej sytuacji i wykorzystuję.
1: Aniceta?
2: Aniceta. Aniceta to jest moja też czytelniczka, którą poznałam w internecie i to jest rzeczywiście jedyna chyba, o ile dobrze pamiętam, takie imię, a miała być Aneta. Jak sama mówiła, to miała być Aneta, no to tylko niestety tato, jak poszedł rejestrować dziecko do Urzędu Stanu Cywilnego, pani go przekonała, że Aneta to takie pospolite, więc niech wybierze co innego i wybrała Anicetę.
1: W radiu nie widać, ale brwi mi poszły pod samo czoło. Naprawdę przekonała go w Urzędzie Stanu Cywilnego?
2: Widocznie tak, ale to jest historia, którą ja usłyszałam, a nie była mi naocznym świadkiem.
1: Tak, to nie jest twoja historia, że rzeczywiście, ale to arcyciekawe. A one wiedzą, twoje czytelniczki, że pożyczysz od nich imię?
2: Tak, tak. Teraz miałam na przykład taki pomysł, bo mam też koleżankę, która ma na imię Vesta. I miałam, pytałam ją, czy chce
1: być strażniczką jakiejś świątyni, jakiejś ogniska jakiejś boginki. Tak mi się kojarzy.
2: Tak, dobrze ci się kojarzy, ale jest bibliotekarką i teraz jest akurat też patronką mojej książki. A też chciałam właśnie, żeby teraz wykorzystać akurat tej powieści, żeby występowała, ale zepsuła mi postać przez to właśnie, że ja ją znam, że ją dobrze znam, bo te czytelniczki, które imiona wykorzystują, dostałam, to przychodziły

0: podpisywałam książkę i jakby nie kojarzyłam ich z charakterem. Natomiast tutaj koleżankę spytałam, czy chce być negatywną postacią. Ona tak, oczywiście, chciałaby być negatywną, ale niestety ja ją znam za dużo, za bardzo mi siedziała w głowie i niestety zepsuła mi powieść, bo ona jest pozytywną osobą, a nie negatywną. No i musiałam zmienić imię.
1: No tak, już nie potrafiłaś wyjść poza to, kim ta osoba jest. Rozumiem. A proszę powiedz, tak, to najważniejsze pytanie, mam wrażenie, o czym ta nowa powieść opowiada?
0: Moja bohaterka, Aniceta, Aniceta jest taką mistrzynią ceremonii świeckich, pogrzebowych. Pracuje w zakładzie swojego męża i wiecie, takie nudne, ustabilizowane, spokojne życie. Można powiedzieć, osiągnęła święty spokój, nic jej więcej do szczęścia nie potrzeba. Ale jak to u mnie, nie lubię takich bohaterów za długo przetrzymywać owym błogim spokoju.
1: Jakiś fabularny granat tam wrzuciłaś.
0: Tak, wrzuciłam kilka granatów w postaci właśnie zwariowanej przyjaciółki, która zjawia się z Ameryki, w postaci dziewczynki, która zjawia się u nich na progu z dużym psem, no i oczywiście w postaci nieboszczyka z nożem w piersi.
1: A mąż?
0: A mąż też jest taki spokojny.
1: Ale lojalny, to o to pytam.
0: Lojalny, lojalny.
1: To fajnie, to dobrze, bo ostatnio był nielojalny.
0: No tak, rzeczywiście. Ostatnim to był kawał drania.
1: To prawda, ale to fajnie, to dobra odmiana.
0: Oczywiście.
1: Myślę, że sporo czytelniczek żyje w dobrych związkach. To też będzie nacieszyć się dobrym związkiem. To dobry związek w tej książce?
0: Tak, to jest bardzo dobry związek. I właśnie to jest takie siódme niebo. Między innymi właśnie to małżeństwo, ta stabilizacja. Jest siódme niebo, którym żyje moja bohaterka. No ale czy ono jest aż po grób? No to się okaże oczywiście w trakcie czytania.
1: Właśnie, Monika, a bo ja o to cię jeszcze nie zapytam. Ty nie napisałaś kontynuacji jak do tej pory żadnej. Wszystkie te książki to osobne historie?
0: Tak. Osobne historie. Tak nosiłam się jeszcze i noszę się z takim planem. Zaczęłam kontynuację tej pierwszej powieści Gry o pałac, bo tak myślałam, że jeżeli bym ją wydała, to rzeczywiście wydałabym ją jeszcze raz i na przykład z drugą częścią. Myślałam o tym, ale nie. Każda, jak do tej pory, jest osobną historią i żaden bohater nie jest wspólny dla kilku książek.
1: Monika Bejanowska jest naszą gościnią. Legnicka pisarka mówi o swojej twórczości. Mówimy teraz właśnie o tym, że nie pisze serii. Taka refleksja przyszła mi do głowy, bo rzeczywiście każda książka jest osobną historią. Zaraz w ostatnim kwadransie programu będziemy wracać do rozmowy z Moniką. Już wracamy i do tego samego tematu, ale potem kolejne. Zapraszam serdecznie. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: To nie był zarzut, to szlachetne, to był komplement, bo to znaczy, że nie robisz skoków na kasę, tylko piszesz z wewnętrznej potrzeby opowiadania coraz to nowych historii.
0: Ja w ogóle nie wyobrażam sobie sytuacji, jakbym nie pisała. To jest niewyobrażalne dla mnie, że ja nie piszę. Ja odkąd pamiętam, to ja cały czas piszę. Naprawdę, nawet jeżeli nie wydawałam, no to piszę. Już tak mówię, że zawsze jeżdżę na spotkanie i pokazuję te moje bajeczki. To moje pierwsze próby literackie w postaci właśnie bajeczek, które pisałam od 10, no jak miałam 10 lat.
1: Czyli masz je tak fizycznie?
0: Mam zachowane takie, też właśnie pokazuję im czytelnikom. Oczywiście one się już aż z lękiem prawie, że i z nabożną czcią pokazuję, gdyż one są takie już delikatne, są ten papier, którym obłożony jest, taki jest delikatny i boję się, że one się rozsypią. Ale jak ostatnio moje czytelniczki zauważyły, to ja nawet w wieku 10 lat miałam skłonność do jakichś dziwacznych imion, bo okazuje się, że ja miałam ostatnio taką bajeczkę Eufemia i Eugenia, coś takiego, taką bajeczkę, taki tytuł. A więc gdzieś jeszcze we mnie tkwi te takie nietuzinkowe imiona, może nie powiedzieć dziwaczne, no bo to obraziła kogoś, ale właśnie takie niepospolite.
1: Ale to w takim razie masz znak charakterystyczny.
0: No chyba tak.
1: Jakbyś napadała na banki, też byś coś wymyśliła.
0: No i wiesz, ale czy to w ogóle ma sens na pamiętanie, jak tam nie ma gotówki?
1: Myślę, że przy twoim roztargnieniu, bo dobrze pamiętam, że jesteś osobą roztargnioną.
0: Tak, tak, jestem.
1: To nie byłaby dobra ścieżka kariery.
0: Nie, nie, to zdecydowanie nie. Zresztą ja nie jestem tak informatycznie obeznana.
1: Nie, nie, tak, że online z pistoletem.
0: Takie, że wpadam.
1: Z pończochą na głowie i pistoletem.
0: Ja myślę, że chyba by, wiesz, się ktoś roześmiał, gdybym tam po prostu wpadła tak, nawet zamaskowana, bo po prostu, no co mogłabym tam zrobić dzisiaj w banku, żeby wybrać gotówkę, to trzeba ją zamawiać chyba 2 dni wcześniej.
1: Ale ja widzę jedną z twoich bohaterek, widzę w ogóle taką powieść napisaną przez ciebie o kobiecie, która decyduje się napadać na banki i robią się z tego same śmieszne historie.
0: No wiesz, no jest to jakiś pomysł.
1: Na pewno, ja myślę, że na pewno napisałaby się tak, że nawet gdyby zastrzeliła ze 3 kasjerów, to i tak czytelniczki by ją kochały.
0: Nie szłabym aż tak.
1: Postrzeliła, dobra, postrzeliła.
0: Postrzeliła, tak. No, no nie zabijajmy ich jednak.
1: Co jest najśmieszniejsze do postrzelenia? Stopa czy...
0: Nie wiem.
1: Dobrze, stopa, niech będzie stopa.
0: No niech będzie, no. Nie będę się upierać, że nie, ale niech będzie stopa, dłoń, palec może. Zależy. No, okazuje się potem, że to wszystko jest potrzebne. Nawet mały palec u nogi jest potrzebny. Bo podobno jak ludzie mają amputowane, to się przewracają.
1: Wywracają się, to prawda.
0: No więc trudno. No, nie wiem, jeszcze nie spotkałam się ze strażnicami. Są w ogóle strażnicy jacyś w banku?
1: Chyba, no tak, muszą być.
0: Tak?
1: No, ja już widzę tę fabułę.
0: Nic nie widzę.
1: Już widzę tę fabułę, że ona na przykład mogłaby poćwiczyć, mogłaby zacząć od Rossmana. Tam też jest strażnik, ale nie uzbrojony.
0: Jest, tak, no rzeczywiście. Ćwiczyć na strażniku.
1: To czy to jest pomysł teraz, mój czy twój?
0: No zdaje się, że chyba twój, to zdaje się, że ty powinieneś napisać taką książkę.
1: Tak, możliwe, ale gdybyś chciała, to ja z chęcią i bez żadnej obawy oddam ci ten pomysł, bo wiem, że zrobiłabyś z tej napadaczki na bank fantastyczną babeczkę.
0: Ja myślę, że udałoby mi się tak rozśmieszyć skutecznie.
1: No to co, to zachęcamy do tej 11 powieści Moniki B. Janowskiej.
0: Oczywiście, ja bardzo gorąco polecam, jeżeli ktoś szuka takiej lekkiej, łatwej lektury, ale wesołej, ale też nie głupiej, no to oczywiście polecam swoją książkę, 7 niebo, aż po grób.
1: No i właśnie, jak ktoś jeszcze nie czytał w ogóle, to można od tej 11 zacząć i potem w dół.
0: Można.
1: No bo to jest trochę czytania, ile to będzie godzin już razem?
0: Godzin.
1: Z 5 godzin jedna?
0: Do czytania? Oj, nie patrzyłam.
1: Ale to chyba tak mniej więcej wychodzi, nie?
0: Może tak, ale naprawdę nie dałabym sobie ręki.
1: Ale gdyby tak maraton zrobić, ze 2 doby by wyszły, nie?
0: 2 doby? Możliwe, no. Może po 4-5 godzin. No nie wiem, nie wiem. Nie dam sobie postrzelić ani stopy, ani ręki, ani palca.
1: Ten wywiad musi się kończyć, bo mamy same od czapy pomysły dzisiaj. Ale od czapy też i pomysłów nie brakuje w twoich książkach, nie?
0: Tak, ale to przygoda goni przygody, ale które się mnie przydarzają. Ja jestem niestety taką osobą, której przykleja się właśnie ta przygoda i śmieję się, że ja nie mogę wyjść po prostu spokojnie, żeby coś mi się nie przydarzyło.
1: Nie przebijesz mojej znajomej, na którą skoczył z okna samobójca.
0: Boże, ale żyje?
1: Żyje i samobójca, i ona uratowała mu tym życie.
0: Matko. Była tak, jak mogło być skończyć się jak w Amelii, prawda? Że skoczyła i zabiła mamę.
1: A on się na niej uratował. Ten pomysł też chętnie ci użyję. Chociaż to nie mój, bo to przecież czyjś. To możesz brać nawet bez pytania.
0: A może już ktoś o tym napisał?
1: Może o wszystkim już ktoś napisał kiedyś.
0: To prawda, tak. No, to jest bardzo ciekawe.
1: Monika, ty musisz skończyć, bo ja nie skończę.
0: No to w takim razie ja kończę.
1: Monika Bejanowska była naszą gościnią, mówiła o swojej pracy pisarskiej. Dzisiaj pisarki naszymi gościniami Katarzyna Rutowska, która razem z przyjaciółką napisała książkę pod tytułem Ucieczka Apsary, już 2 tomy, książkę młodzieżową, opowiada o swojej twórczości z kolei. Mówimy o cenach książek na portalach, które czasem potrafią być przytłaczające, ale Katarzyna Rutowska ma swój sposób na te przytłoczenia.
3: Ale weszłam sobie właśnie na jakiś tam portal z ocenami, zobaczyłam, jak Ulises stoi. Dobra, skoro ktoś to ocenił na tam 5, tak, bo jest za długi, oni tak tylko chodzą z miejsca na miejsce, to właściwie ta nasza 7 to jest bardzo fajnie. Także, no a to też, no wiadomo, to są tylko numerki. To tym się staramy nie przejmować. Za to, jeśli chodzi o te pozytywne opinie, to one są właśnie, to też jest fajne, że to jest bardzo polaryzująca, zwłaszcza ta druga część, gdzie nasza bohaterka się tak dosyć mocno radykalizuje i jednak no, musi się opowiedzieć po której ze stron. To tutaj właśnie ta krytyka jest bardzo mocna tego promowania odmienności, które nam się zarzuca, słusznie zresztą, ale też z drugiej strony, jak już komuś się spodoba, no to mamy bardzo też mocny taki zachwyt wręcz, przede wszystkim światem, że właśnie mamy ten taki świat ciekawy, który jest z jednej strony bazowany na naszej, powiedzmy, barokowej Europie, z drugiej strony właśnie na Indiach. Że to połączenie takie nieoczywiste jest fajne, no i że właśnie tak, powiedzmy, ładnie się to teraz mówi, światotwórczo, nasza książka gdzieś tam fajnie wypada też na tle. Więc to są takie, myślę, że nasze plusy. No i proszę Państwa, no, mamy postać w Apsarze, która jest inspirowana Robertem Makłowiczem. I jest inspirowana również jego małżonka Magdą Gessler, więc i to akurat wymyślili nasi czytelnicy, że ona musi być inspirowana Magdą Gessler, więc gdyby się Państwo zastanawiali, jak wygląda mariaż pomiędzy dwoma słynnymi osobami zajmującymi się kuchnią w Polsce, no przepraszam bardzo, jeśli to nie jest największa zaleta Apsary, to nie wiem, co miałoby nią być.
1: To bardzo odważnie, bo jest taki profil na Facebooku, który nazywa się Robert Makłowicz, jest najpiękniejszy na świecie i tam jest bardzo szeroka rzesza fanów, miłośników wręcz całościowej urody Roberta Makłowicza.
3: No my również należymy do wielkich miłośniczek.
1: I rozumiem, że to jest pozytywna postać.
3: To jest jedna z najbardziej pozytywnych postaci w ogóle, jaką my stworzyłyśmy.
1: Robert Makłowicz jest chyba jedną z najbardziej pozytywnych postaci, ale dobrze, o książce. Cały czas piszecie razem, wszystkie kolejne książki razem.
3: Teraz będzie chwila, nie wiem jak to będzie wydawniczo, bo Kasia ma też część umów już podpisanych na książki, też w tym samym świecie się dziejące, ale napisane przez nią samą. Ja teraz też piszę coś swojego, ale równocześnie piszemy też coś razem, więc jak to się wszystko będzie ukazywać, to zobaczymy, ale no, dalej jesteśmy razem, ale też staramy się, że tak powiem, zintensyfikować. Obie też mamy prace takie etatowe, więc to wszystko jest trochę trudne do pogodzenia, ale nie zamierzamy się rozstawać artystycznie i na pewno to tam nasze swoje, nasze indywidualne projekty to jest jedno, ale tak, dalej piszemy razem i dalej pisać będziemy razem.
1: W zgodzie.
3: W zgodzie, tak. I wszyscy się dziwią, dlaczego, jak to się dzieje, że my piszemy w zgodzie, a naprawdę myślę, że nasza przyjaźń przez Apsarę się chyba umocniła, bo nie pokłóciłyśmy się akurat o Apsarę ani razu.
1: Katarzyno, ja wiem, kiedy będzie prawdziwa próba waszej przyjaźni, jak okaże się, że możecie być obrzydliwie bogate.
3: Oj, myślę, że nam to nie grozi.
1: Bogactwo czy kłótnia?
3: Bogactwo. Aczkolwiek, no cóż, ja nie powiem, no...
1: Będziecie nad tym pracowały, jak się zdarzy, to będzie pracowało.
3: Tak, Kasiu, jeśli tego słuchasz, ja cię bardzo kocham i oczywiście nie chcę się z tobą nigdy pokłócić, ale gdyby jakieś miliony miały nas poróżnić, to nie chcę mówić na antenie, co bym wybrała.
1: Zawsze je można podzielić, a trzeba powiedzieć jeszcze przy tej rozmowie, przypomnieć, bo to jest fenomen, jak wy piszecie we dwójkę, jak zgodnie piszecie, nie to, że siadacie razem, tylko macie otwarty dokument w chmurze i która akurat może, która akurat chce, to siada i dopisuje kolejny fragment, potem zastępstwo, następna i tak w kółko, w kółko, w kółko.
3: Dokładnie, tak.
1: To jest fenomen.
3: To jest fenomen, który nam pozwala pisać po kilka książek rocznie, bo to jest właśnie fenomen. Chociaż znamy też, ostatnio poznałyśmy właśnie koleżankę z wydawnictwa, która ma taką żelazną zasadę, że ona codziennie siada i musi nastukać 3000 znaków. To my tak nie mamy.
1: Wy się motywujecie inaczej. Dobra, wszystko już wiem. Druga książka, drugi tom na rynku, a my będziemy się widzieć przy kolejnych publikacjach.
3: Tak jest.
1: Katarzyna Rutowska to była. Teraz jeszcze na sam koniec Anna Gontowska, która dzisiaj mówiła nam o gustach czytelniczych Legniczan na podstawie wypożyczeń. Tak teraz na sam koniec poleci dobrą książkę z gatunku.
4: Znany Państwu już Przemek Corso, który pisze i dla dorosłych, i dla dzieci. Jego przygody bohaterów w Białej Dolinie doczekały się nawet słuchowiska. Jeden z kryminałów stał się komiksem. Tym razem napisał o wielkiej przygodzie Solusia. To jest jeden z trzech dinozaurów, który został gwiazdą Jura Parku, czyli przenosimy się w okolice gdzieś tam w Małopolski, do Jury i czytamy o przygodach bardzo sympatycznych dinozaurów, z których Kraśka rzuciła się w wir nauki. Juraś został gwiazdą Jura Parku, a Soluś po prostu był sobą i w towarzystwie bezdomnego psa o wielkim sercu i kota z ciętym językiem przemierza świat, śpiewa piosenki i zadaje ważne pytania, nawet wtedy, gdy nie wszystko idzie po jego myśli. No oczywiście mamy tutaj zakamuflowany taki edukacyjny aspekt. Po pierwsze te ważne pytania, a po drugie dzieci muszą się nauczyć, że nie zawsze wszystko im się udaje i nie zawsze wszystko dzieje się zgodnie z ich planami. Bardzo polecam Państwu książkę Przemka Corso, Wielka przygoda Solusia. I na koniec bardzo urocza książeczka. Książeczka Katarzyny Biegańskiej i Doroty Prończuk, Kocham cię, tato. Tak to jest z tymi tatami, że kiedy my dorośli obserwujemy młodych ojców, to wiemy, że są oni bezbrzeżnie zakochani w swoim potomstwie. Całują nóżki, zmieniają pieluchy, bawią się na dywanie i potem bardzo często ten taki spontaniczny kontakt gdzieś zostaje ucięty. Tato służy tylko do pracy, zarabiania pieniędzy, odcina się często od rodziny, zajmuje się tylko pilotem i telewizorem. I ta książeczka wspólnie przeczytana z dzieckiem już troszkę starszym, nie takim właśnie pieluchowym, przypomni i tacie, i dziecku, jaka była ich wzajemna relacja. To są książeczki pięknie ilustrowane i właściwie na takiej rozkładówce dwóch stron znajduje się tylko jedno zdanie i bardzo piękna ilustracja. Zaczyna się każde zdanie od tego, kiedy byłem mały. Kiedy byłem mały i zobaczyliśmy się po raz pierwszy, od razu cię rozpoznałem. Wiedziałem, że jesteś moim tatą, bo twój głos był tak znajomy. Kiedy byłem mały, czasami kładłeś mi na sobie, w twoich ramionach czułem się bezpiecznie i od razu wtedy zasypiałem. Kiedy byłem mały, a ty mnie karmiłeś, lubiłem patrzeć ci w oczy. Twój wzrok był taki czuły i łagodny i pełen miłości. Kiedy byłem mały, często zmieniałeś mi pieluchę. Parę razy zdarzyło się, że cię obsikałem, ale wcale się na mnie nie gniewałeś, tylko śmiałeś się razem ze mną. Nie chcę Państwu przeczytać całej książeczki, ale ona jest rzeczywiście taka sentymentalna, urocza i może pomoże kiedyś w przyszłości nawiązać po raz kolejny ten taki bardzo ważny kontakt pomiędzy dzieckiem a ojcem.
1: I to już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.